To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.

0: Więc historia się zaczęła dosyć przypadkowo, bo jako młody chłopak chciałem mieć model zdalnie sterowany. Samochód, którym pojeżdżę w wolnym czasie, coś tam przy nim pomajsterkuję, bo miałem do tego smykałkę. I trafiłem na osobę, która powiedziała: kup sobie profesjonalny model, samochód rajdowy w skali 1 do 10, bo jest taka fajna rajdowa liga Mazowsza, bo wtedy mieszkałem pod Warszawą. I jak zrobisz sobie ten model, to będziesz mógł wystartować w naszej lidze i sprawdzić swoje umiejętności. No i tym modelem była Subaru Impreza, czyli samochód, który do tej pory jest głęboko w moim sercu. Startując w tej lidze, miałem pierwsze sukcesy, czyli rajdowy mistrz Mazowsza w klasie, w klasyfikacjach takich wyższych typu generalna, zwycięstwa w rajdach z bardzo szybkimi kierowcami w tym zakresie, czyli modeli zdalnie sterowanych. To pchało mnie dalej, czyli zbudowałem pierwszą taką amatorską rajdówkę Fiata 126P. To były czasy, gdzie te samochody jeszcze pojawiały się na rajdach, na kajotesach tak zwanych, czyli na konkursowej jeździe samochodem. I tym maluchem też osiągaliśmy sukcesy, zwycięstwa w klasach, treningi nawet jeszcze bez prawa jazdy na zamkniętych terenach, odcinek Bemowo, rajd Barburka, tereny Automobil Klubu Polskiego. To były moje pierwsze treningi pod okiem doświadczonych ludzi. I po maluchu apetyt rósł w miarę jeżdżenia, jak to się potocznie śmiesznie mówi w rajdach. I kolejne auto już było Fiatem Seicento, czyli samochód z napędem na przednią oś, no bo jak wiemy, maluch ma na tylną oś, czyli doświadczenie nieco inne, też sukcesy. I już później nastąpiło rzucenie się na głęboką wodę, czyli pierwsza Subaru Impreza czteronapędowa, pierwsze treningi takim autem, samochód na tamte czasy ponad 200-konny, bo to była Impreza GT, myślę, że znawcy będą wiedzieli, o co chodzi, samochód lekki, fajnie prowadzący się. I to spowodowało, że już tymi rajdami byłem zawładnięty, po prostu chciało się dążyć dalej i więcej, i więcej.
1: A które z tych wydarzeń według ciebie było najważniejsze? Takie, które zostało w twojej pamięci, pozwoliło dalej działać, nabierać tej pewności, jak to się mówi. Kiedy był ten moment?
0: Myślę, że były trzy takie momenty. Pierwszy to właśnie ten przypadek w kupnie małego rajdowego samochodu, gdzie zawładnęło to mną w kwestii budowy tego samochodu, poznania ustawień samochodu rajdowego, pozyskanie wiedzy jako 14-latek, o co w tym wszystkim chodzi. Później krok, czyli zbudowanie pierwszej amatorskiej rajdówki, poczucie, jak się siedzi w fotelu kubełkowym, zapięty w pasy szelkowe pod presją wyniku na prawdziwej imprezie typu Kajotes. Druga to właśnie był ten Fiat 126P i trzecia było to dla mnie niedawno, ale czas leci. Wystartowałem po przerwie związanej z różnymi sytuacjami życiowymi. Wystartowałem w rajdzie Iławskim. Rajd okazał się zwycięski po długiej przerwie, czyli jak to mówią kierowcy, okazało się, że nie zardzewiałem po przerwie. I to mi dało do myślenia, czy może warto iść dalej tą drogą. Później pojawił się kolejny rajd Iławski rok później, w międzyczasie jeszcze rajd w Nowym Mieście. Wszystkie były wygrane, więc to spowodowało już w ogóle poważne zastanowienie, co dalej, czy zmienić auto, czy pójść w tym kierunku, czy poświęcić część życia na to i jakby środków, bo to też jest niezbędne w rajdach samochodowych.
1: To jest duże obciążenie psychiczne?
0: Dla młodego chłopaka na pewno, który zaczyna, ale do tej pory jest to psychiczne przeżycie, nawet jeszcze zaczynające się tydzień lub dwa tygodnie przed rajdem, gdzie trzeba wszystko zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, niczego nie zapomnieć, być w dobrej formie psychofizycznej, żeby ten wynik na rajdzie to był taką kropką nad i, bo tak jak się przygotujemy, tak będzie potem to odzwierciedleniem na rajdzie.
1: Chciałem cię zapytać też o takie techniczne właśnie sprawy. Czy ty musisz się skupiać też na, powiedzmy, konstrukcji samochodu, dbać o niego w sensie takim, że gdzieś go naprawiasz, że musisz po prostu być też mechanikiem, prawda? Chyba to jest ważne, bo jeżeli ktoś nie jest, to musi mieć z kolei jakiś zespół, który o to dba.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe i istotne pytanie, bo przygotowanie auta to jest klucz do sukcesu. Myślę, że bardzo pomaga wiedza mechaniczna. Ja od początku kształciłem się w tym temacie, byłem w szkole samochodowej, mam tytuł technika pojazdów samochodowych, więc ta wiedza mechaniczna bardzo mi pomaga. Wiem, co jak działa w aucie, potrafię zmienić sobie sam opony na maszynie, poznaję zawieszenie. Jeżeli rozmawiam z inżynierem rajdowym, który mówi mi: ustaw zawieszenie w ten sposób, a nie w inny, to rozumiem. I to się też przenosi na odcinku specjalnym, gdzie staram się wyobrazić, jak samochód zapracuje w danym zakręcie, czy ta siła odśrodkowa będzie za duża albo na tyle dobra, żeby w tym zakręcie się zmieścić. To jest bardzo ważne. Do tej pory musiałem sam obsługiwać swój samochód, czyli przygotować, nawet umyć. To jest taka prosta czynność, ale zajmuje czas. W rajdach też chodzi o to, żeby ta

0: kwestia pozyskania partnerów, czyli kwestia wizualna mnie, mojego auta była na wysokim poziomie, więc to proste mycie auta jest istotne. Ładne oklejenie, ładny ubiór na rajdzie, dobrany odpowiednio kombinezon.
1: To szereg czynności, które na pewno dają sens, bo tworzą pewną całość i taka osoba, taki zawodnik jest wtedy w komplecie, jak to się mówi. No właśnie, miałeś okazję, żeby porozmawiać z niesamowitymi kierowcami, legendami, można powiedzieć, no i też takimi, z którymi jakby się utożsamiałeś już od dzieciństwa. Chciałem cię zapytać o te relacje, bo one z pewnością były bardzo ciekawe.
0: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, którą miałem okazję przeżyć, bo jako ten 14-15-latek, który miał model w skali 1 do 10 Subaru Imprezy, pojechałem na swój pierwszy rajd samochodowy jako kibic. Był to rajd Barburka, z racji tego, że mieszkałem pod Warszawą. To jest najbliższy taki głośny rajd. I na pierwszym rajdzie w moim życiu jako kibic zobaczyłem tam Kajetana Kajetanowicza, który był wschodzącą gwiazdą rajdów samochodowych. Był wtedy w zespole Subaru i moja uwaga była całkowicie wtedy skupiona na nim. Jechał świetnie, auto było no, cudowne, cały zespół. Kajetan też jest przesympatyczną osobą. Wtedy go poznałem i ta relacja na przestrzeni dalszych wielu spotkań trwa do dziś.
1: Ale był po drodze jeszcze nasz olsztyński Hołowczyc, który na pewno przeszedł do historii tego sportu i też była okazja do tego, żeby parę zdań zamienić.
0: Tak, z panem Krzysztofem miałem kontakt ostatnio na testach na popularnej Różynce. Pan Krzysztof przygotowywał się wtedy do rajdu Cormoran Classic. Bardzo był zaangażowany w to wydarzenie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Jest też fanem Subaru, my jeździmy Subaru, także było kilka wspólnych tematów.
1: Obok ciebie siedzi zawsze kolega, to jest pilot. Jakbyś może nam wytłumaczył, jaki to ma charakter w ogóle ta współpraca? Jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda z zaplecza?
0: Jasne. Założyłem nowy zespół z moim pilotem Konradem. Konrad przekonuje się, jaka to jest bardzo poważna funkcja bycia pilotem rajdowym. Mieliśmy okazję rzucić się troszeczkę na głęboką wodę, czyli zadebiutować wspólnie na rajdzie okręgowym AMG Rally Karkonosze, czyli dawny rajd karkonoski, który był w kalendarzu Mistrzostw Polski. Miałem 14 lat, jak oglądałem losy tego rajdu. Teraz mieliśmy okazję w nim wystartować. Relacja pilota z kierowcą jest pozornie prosta, ale bardzo trudna. To jest bezgraniczne zaufanie, bo zarówno pilot musi ufać kierowcy w tym, co robi, nie może się bać na odcinku, że jest coś poza naszą kontrolą, a kierowca tym bardziej, słysząc komendy, polecenia rajdowe w interkomie z prawego fotela, to jest podstawa, żeby pojechać szybko. Nie da się pojechać szybko i dobrze danego odcinka specjalnego bez odpowiedniego pilota, który nam w punkt i konkretnie powie, jaki jest przed nami zakręt, bo wyobraźmy sobie, jedziemy 160 km na godzinę, mijamy szczyt, za którym nic nie widać, kierowca słyszy, ile jest metrów za tym szczytem i jaki kąt zakrętu. Jeżeli mamy ciasny zakręt, a mamy 160 na godzinę i tej prędkości nie zmniejszymy, no to będziemy, jak to mówią kierowcy, poza drogą. A jeżeli usłyszymy, że jest długa prosta za tym szczytem, to możemy trzymać gaz, jak to mówią, w podłodze i urywać cenne sekundy.
1: Bardzo istotna rzecz i ważna w kontekście oczywiście zdobywania medali i osiągnięć. No właśnie, bo tu w Iławie specjaliści od wizerunku sportowego nie zauważyli cię, ale zauważono cię w Nowym Mieście Lubawskim. I chciałem teraz właśnie zapytać o te wszystkie twoje osiągnięcia takie, które jakby były uhonorowaniem tego, co robisz.
0: Tak jak wspominałem, dwukrotnie wygraliśmy rajd Iławski. W międzyczasie w zeszłym roku był rajd nowomiejski, bardzo dobrze obsadzony. Byli kierowcy z całej Polski, bardzo szybcy i doświadczeni. Ja z swoim Subaru poprzednim, niż tym, którym teraz startuję, jeszcze bez klatki bezpieczeństwa, takim nazwijmy to półamatorskim, wygrałem ten rajd nowomiejski. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób i ze świata motorsportu i tutaj osób z naszego regionu. I po tym sukcesie sam prezes Automobil Klubu Nowomiejskiego bardzo się zaangażował w wspieranie mnie i mojego pilota, naszej załogi. Czujemy to wsparcie. Tak samo z Lubawskiego Klubu Rajdowego też bije no, bardzo pozytywna energia, która nas pcha do przodu. Bardzo za to dziękuję, doceniam to i życzę też panom prezesom, żeby te imprezy wyglądały tak fajnie jak dotychczas.
1: No i mamy nadzieję, że zobaczymy wasz zespół w końcu w Iławie. W tym momencie przypomnę tylko, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. No i jeszcze ważne pytanie, w jaki sposób podchodzisz do wyścigów i rozwoju swoich umiejętności?
0: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle. Może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem. Bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
1: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli Cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
0: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy, tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne.
1: Teraz jeszcze wrócę do Twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
0: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok, zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję, dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
1: Chciałem Cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
0: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 zł. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami.
1: Mówił Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
3: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna. Może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy. Choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur. Natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe, więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski. Tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów, i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów. W samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie, nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne, w żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
1: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
4: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo nie no, to oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iława Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który no wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem, że w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła, o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak, w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duży takie duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
1: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżacje przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
4: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, no, w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. My mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, bo mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
3: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko. właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść. I co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy cztero, a raczej trzygłosowe w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
1: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
3: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
4: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest myślę na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były trzy zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Bottrop. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi przyjaźniami, współpracami. Myślę, że to będzie również trwać i będziemy starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławscy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
1: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
3: Tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no, troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektórych, z czego się bardzo cieszymy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski, i z zagranicy, z którymi mamy kontakt i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac, myślę, czy my mieliśmy, chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szomańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie i właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
1: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
4: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza. Często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz historia Leśnego Stadionu, bo tak nazywano przed wojną sportowy kompleks, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. O dziejach tego polsko-niemieckiego miejsca mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas na kolejne spotkanie z mieszkańcami.
5: Zespół, który był protoplastą iławskiego klubu Jeziora Iława, no, barwy biało-niebieskie, bądź co bądź. VfB Deutsch Eilau. Tak, proszę Państwa, VfB Deutsch Eilau. drużyna, która grała w makroregionie, potykała się z drużynami z Marienburga, z Marienwerda, czy z Kwidzyna, z Malborka. Sukcesów specjalnych nie odnosiła, jakichś spektakularnych, ale takowa drużyna była, choć Michał, jako piewca polskości tych terenów, znalazł nawet ślady, że tutaj były, Michał chyba w jakiejś szczątkowej formie też, klub polski. W Iławie, prawda?
6: Sokół,
5: tak jest. Sokół i to nie Ostróda, tylko Sokół Iława, tak jest. I proszę Państwa, historia klubu Jeziorak, może Michał, Ty zaczniesz, tak? Proszę bardzo.
7: To Ty powiedz o tej wcześniejszej
5: historii. Dobra, proszę Państwa, mamy rok 1926, na terenie bagiennym, bo tutaj były bagna, u podnóży górki, na której był sytuowany cmentarz żydowski, powstaje stadion. Bo to kolejna inicjatywa burmistrza Gizego, który zbudował wcześniej ratusz, jeszcze wcześniej inicjatywa najpierw zaplanowana, później wykonana, Kinoteatr Pasja dzisiejszy, czyli kino Iławskie, i tu w końcu stadion. Państwa, stadion, płyta stadionu, i tutaj odbywały się, kochani, mecze iławskiej drużyny. Były też patriotyczne, niemieckie oczywiście, nie demonstracje, tylko pokazy. No i mamy rok 1927, z okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem, inicjatywa, żeby zbudować pomnik. Pomnik poświęcony żołnierzom, którzy walczyli tutaj nie za Hitlera, nie za Widei jakieś, tylko tych, którzy zginęli tutaj. Państwa, i byli to żołnierze, którzy byli również, kochani, o polsko brzmiących nazwiskach. Gdy pójdziemy na cmentarz przy Białym Kościele, tam mamy płyty nagrobne żołnierzy walczących w latach 1914-1918 i tam na 21 pomników, Państwa, tych nagrobków, aż 11 to polskie brzmiące nazwiska. Także Polacy, no również, no, oni byli obywatelami Niemiec i musieli tam walczyć. Także nie zapominajmy również o tych żołnierzach, którzy walczyli, bo musieli. To byli również mieszkańcy Iławy.
1: Na stadionie przed II wojną światową powstał pomnik poświęcony wspomnianym żołnierzom, który z czasem stał się miejscem wielu sporów i nieporozumień. Zaskakujący jest też los umieszczonych tam tablic, mówi Michał Młotek.
7: Mieliśmy, szanowni państwo, pewne podejrzenia, że te tablice zostały obrzucone jakąś substancją, tynkiem, zamurowane. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, zresztą pan Darek był zaangażowany wtedy też w te prace. Mierzyliśmy, porównywaliśmy ze zdjęciami, no ale okazało się, że nie było po nich śladu, to znaczy, że zostały zbite, no albo je w jakiś sposób zagospodarowano. Natomiast ja trochę lat wcześniej, dopiero później te fakty ze sobą powiązałem, jak tutaj ten teren był lekko zagospodarowywano, sadzone jakieś kwiaty, znalazłem fragment czarnej tablicy z takim wyrytym napisem Hekele Deutschelau, czyli Hekele to był iławski kamieniarz, co świadczy o tym, że jednak te tablice zostały skute lub zdemontowane.
5: Ale mamy rok 1945.
7: Stadion, w zasadzie ciężko nazywać to miejsce stadionem, to po prostu było boisko, czyli płyta otoczona bieżnią dookoła i dookoła tej bieżni były drewniane ławki. Natomiast w pierwszych dokumentach pojawia się informacja, że miejsce to było całkowicie zniszczone. Czy możemy się domyślać, co się stało? Prawdopodobnie tutaj gromadzono jakiś sprzęt, który zniszczył tę płytę boiska. Miejsce było zdewastowane. Wiemy też o drobnej takiej strzelaninie, do której tutaj doszło w tym miejscu. Są opisy mówiące o tym, relacje mówiące o tym, że żołnierze Wehrmachtu, czy doszło tutaj do takiej drobnej potyczki między żołnierzami Wehrmachtu a żołnierzami Armii Czerwonej właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. I gdy pojawili się tutaj Polacy, miejsce było całkowicie zniszczone, nie dało się grać, nie dało się zagospodarować tego stadionu. Przeprowadzono prace porządkowe, po których można było zacząć rozgrywać tutaj mecze, natomiast większe prace inwestycyjne miały miejsce dopiero w roku 1948. To jest ten moment, kiedy ja chciałbym wspomnieć o osobie, która jest dzisiaj z nami, a wykonała kawał roboty i zebrała pochodzące z archiwów wielu Iławian zdjęcia związane z historią Jeziorka, to jest Tomek Rybicki, schował się tam, jest z tyłu, natomiast on jest autorem tego takiego albumiku wydawnictwa, gdzie znajduje się sporo zdjęć związanych z historią Jeziorka po roku 1945. Nie wiem, w ilu egzemplarzach to się pokazało, natomiast ja dostałem od Tomka całkiem niedawno, mam swój.
5: Proszę Państwa, tu jeszcze ja chciałbym pokazać i puścić Państwu też do oglądania wydawnictwa, które są biletami, które są folderami, które przyniósł do nas wspomniany wcześniej pan Dariusz Miłosek. Człowiek, który no, wiele rzeczy z wydarzeń tak boiskowych, jak i pozabojskowych pamięta. Też. Tutaj bliskie spotkania trzeciego stopnia z kibicami wrażych drużyn, które tutaj przyjeżdżały do gdy Jeziorak przez dwa tygodnie był na czele tabeli będącej zapleczem Ekstraklasy.
1: Więcej informacji na temat dawnego klubu nad Jeziorakiem możemy odnaleźć w publikacji Henryka Plisa z Rudzienic. Teraz wracamy jednak do samego obiektu Stadionu Miejskiego w Iławie. Jak przyznają lokalni pasjonaci historii, pierwsze powojenne fotografie odsłaniają zaledwie fragment architektury dawnego sportowego kompleksu.
7: Widać tylko płytę, boiska, widać dwie bramki i widać spore zadrzewienie. Zresztą w pierwszych protokołach z Miejskiej Rady Narodowej, czyli po roku 1947, stadion, my dzisiaj nazywamy go stadionem przy ulicy Sienkiewicza, natomiast wtedy mieszkańcy używali określenia, że jest to stadion leśny. Bardzo proszę. Kolejna fotografia tutaj spod pomnika. Wykorzystywano oczywiście naturalne warunki terenowe, więc tak, jak obserwowano mecze, to kibice zajmowali miejsca na górce. Mówimy, szanowni państwo, Jeziorak, natomiast Jeziorak stał się Jeziorakiem dopiero w latach 70. To wszystkiego dzisiaj nie powiemy, ale o kilku faktach trzeba wspomnieć. W grudniu 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie Związkowego Klubu Sportowego Warmia. To były początki. Później Warmia przekształciła się w Kolejarza, a Kolejarz w latach 70. przekształcił się w Jeziorak. Komu zawdzięczamy Warmię? Znamy te nazwiska. To kolejarz Stefan Sadura, Tadeusz Taczyński, Zygmunt Otolski, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem, i Tadeusz Lewandowski.
5: Natomiast bileterką była moja ciocia, pani Jadwiga Krajnik, która tu, na tej górce, poniżej tej górki, sprzedawała bilety, to po pierwsze. Po drugie, smarowała chleb ze smalcem piłkarzom Pajdy, chłopakom z Jeziora, którzy grali, a w trakcie przerwy ona była też odpowiedzialna za to, że tam była, proszę Państwa, koło stacji pompa. I tam ona pompowała wodę, żeby oni mogli się tego izotonicznego napoju napić w czasie przerwy, a po meczu, i to było najbardziej fajne, bo pompowała wodę, a tam piłkarze Jeziora się kąpali. I mówi, co niektórzy, panie, mówi Darku, byli fajne chłopaki.
1: O dawnych piłkarzach i Stadionie Miejskim w Iławie mówimy teraz w magazynie Meloradia. Lokalni regionaliści natrafili na materiały związane ze znanym zawodnikiem Jezioraka.
7: Wspomniałem o Zygmuncie Otolskim, który był trenerem, a wspomnieć chciałem o tej postaci w kontekście piłkarza Jezioraka, też dzięki uprzejmości członków zarządu Jezioraka. Wcześniej wspominał mi o tym Karol Synowiec, dostałem od Tomka Rybickiego. Niesamowita lektura. Są to wspomnienia Bogdana Mieczysława Białego-Białeckiego, piłkarza Jezioraka, który tutaj w Iławie grał w latach 1952-1959. Dobrze zapamiętałem, prawda? Panowie mnie poprawią, jeśli powiedziałem źle. Mój sztambuch sportowy Iławskiej Orliki 54, jest to część pierwsza, nie wiem, czy część druga się też pokazała, nie pokazała się. Bogdan Białecki urodził się w roku 1937, w czasie kiedy spisywał swoje wspomnienia, mieszkał we Wrocławiu, był piłkarzem, napastnikiem, królem strzelców, piłkarskim mistrzem w Armii Mazur roku 1954 i był właśnie wychowankiem Zygmunta Otolskiego. Niesamowita lektura, ukazująca nie tylko relacje z meczów, ale też prezentująca artykuły prasowe z tamtych lat, wspomnienia, jest wykaz meczów i też są biogramy osób, z którymi Bogdan Białecki miał do czynienia. Między innymi jest Stanisław Kociołek, ale też nauczyciele liceum, ponieważ Bogdan Białecki był uczniem Iławskiego liceum. Na stronach internetowego Muzeum Iławy obiecałem Państwu, że zdradzę wynik meczu, bo pojawiła się tam taka drobna zapowiedź spotkania, do którego doszło 10 czerwca 1954 roku pomiędzy kolejarzem Iława a spójnią Ostróda i tamten mecz zakończył się zwycięstwem kolejarza 4-1.
5: I jeszcze... Jeden z piłkarzy Jezioraka, mój wuja Kazimierz Cichecki, zasłynął obok Kociołka z tego, że miał piekielnie silne uderzenie. Był obrońcą, nie za wysoki, nie wiem dlaczego był obrońcą, nie za wysoki chłop. Natomiast tak, miał tak potworne uderzenie, że Państwa chyba na tę bramkę, nie wiem z kim wujek, nie pamiętam z kim grali, ale podszedł do wykonania rzutu wolnego. Państwa tak przywalił w piłkę, że nie tylko, że wpadła do bramki, ale jego uderzenie było tak potworne, że zrobiła dziurę w siatce i drużyna ta przeciwna mówi, chyba poszło gdzieś obok, bo nie strzelili, bo mówi, bo nie ma tego. Rzeczywiście poszło tak, że rozerwała siatkę. Ja mówię, wuja, ty miałeś takie mocne walnięcie, czy siatka była taka słaba? Mówi pewno jedno i drugie. Tak.
7: Jeszcze jedno słowo odnośnie samego stadionu. Otóż już o tym mówiłem, w 1948 roku przeprowadzono pierwsze tutaj poważne prace inwestycyjne, natomiast pieniądz popłynął tutaj dopiero w latach 50. i mamy potwierdzenie w postaci kilku dokumentów. 20 października 1955 roku czytam, jest punkt w porządku sesji, sprawa stadionu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obywatel Fajkowski Jerzy, pokrótce omówił sprawę dokończenia odbudowy stadionu sportowego, gdzie Rada po wysłuchaniu uchwaliła. Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 20 października 1955 zobowiązała Prezydium do powzięcia odpowiedniej uchwały w sprawie wykończenia odbudowy stadionu sportowego w Iławie w terminie do dnia 55. Wiemy, że to się nie udało, ponieważ w 1956 roku sprawa wróciła i odczytam Państwu tylko kilka zdań, dosłownie już kończąc. W ramach punktu wiosenna akcja czystości i odgruzowanie miasta przewodniczący Fajkowski Jerzy mówi: wiadomo nam jest, jakie zniszczenia pozostawiła po sobie ostatnia wojna, które to właśnie teraz winniśmy oczyścić oraz zlikwidować wszelkie pozostałości powojenne, które to już w dużej mierze zostały usunięte. Na dzisiejszej sesji zostali zaproszeni kierownicy zakładów pracy, których przybyło bardzo mało, a sprawa, która omawiana jest na dzisiejszej sesji, winna być przeniesiona przez kierownictwo do swych zakładów pracy. W stosunku do tych kierowników, którzy nie przybyli na dzisiejszą sesję, zostaną wyciągnięte wnioski za niedocenianie tak ważnych zagadnień stojących do wykonania, a jednocześnie podejmowania zobowiązań, że dzisiaj winniśmy szeroko omówić sprawę stadionu, który ma jeszcze wiele do życzenia, że w roku bieżącym mamy duże zadanie do wykonania, a mianowicie zakończenie robót przy stadionie, gdyż znajdować się tam będzie meta kolarzy wyścigu dookoła Warmii i Mazur. Nie wiem, chyba dopiero kilkanaście lat temu wyścig dookoła Warmii i Mazur przestał być organizowany, natomiast rzeczywiście od lat 50. przez długie, długie lata z drobną przerwą kolarze pokonywali setki kilometrów, okrążając całe nasze dawne województwo i zahaczając kilka razy też o Iławę. I w roku bodajże 1957 tutaj właśnie w tym miejscu część lub całość tego biegu, bo do tej informacji nie udało mi się dotrzeć, właśnie na naszym stadionie miała miejsce.
2: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
6: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby, również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
1: Trochę się obwiniesz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
6: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Że Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość, rocznik przedwojenny, więc wszystko ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu z tych w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować, założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów w Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
1: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle? I dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
6: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No, bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Wiławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wie, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział: Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10, bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział: zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi: zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego. I to była taka, no, pierwsza miłość, którą... Później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdyż poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło. Nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział: niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił. Nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem, i ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku, już gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi: ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci tak jak on, uczę młodzież rzeźbić tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
1: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, bo mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
6: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki. Wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalewie taki swój obozy letnie, i wtedy my też też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią. Kloc pięciometrowy, wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogę mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny, pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również i tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie mam problemu, ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy cię fotografują. Bo to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka. To jest coś, co cię dopinguje. A jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować. Ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem Skansen, wiele razy. Później ja już bez niego jeździłem do tego Skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego. W wielu plenerach w Polsce nad morzem stoją we Władysławowie rzeźby, stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby no, mają życie, takie żywotność 20 lat i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprawut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili, jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan, oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Jesteśmy, stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego. Ci panowie, Marek Dolecki, Jan Gostrowski są już, wiesz, no starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Radio Iława. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co Ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie.

0: Melo Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. Dziś powiemy o ciekawej książce, której autorką jest Anna Balińska, iławska pisarka. Zaczynamy jednak od ciekawego projektu. Na jeziorze Jeziorak przez najbliższe kilka lat kontynuowane będą badania związane z wykorzystaniem ekoenergii w jachtach i łodziach motorowych. Pomoże w tym znana już mieszkańcom niezwykła szalupa naukowa. Mówi o niej Stanisław Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, dla którego Iława jest drugim domem.
2: Jest to jednostka naukowo-badawcza, jest to jednostka, która powstała z szalupy ratunkowej.

0: wzięliśmy i zrobiliśmy swoją jednostkę, czyli nadbudowaliśmy, zaprojektowaliśmy, nadbudowaliśmy. W 2020 roku zaproponowałem napęd elektryczny, dlatego że żeby przejść na ekomobilność na wodzie, największym problemem, największą trudnością i barierą jest ta bariera ekonomiczna. Silniki elektryczne na jachty kosztują ogromne pieniądze. Ja chciałem udowodnić, że no, w silnikach elektrycznych nie ma nic bardzo złożonego. W związku z tym cały napęd na tej jednostce, która opłynęła naprawdę kawał Polski. My ten napęd zrobiliśmy za 15 tysięcy złotych. To jest naprawdę... I chcemy się tym dzielić. Chcemy pokazywać, że to jest możliwe, że można pływać naprawdę ekonomicznie i ekologicznie po Polsce. Nasz projekt zaczęliśmy, wystartowaliśmy z krainy Górnej Odry. Płynęliśmy od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, przez Gliwice, Odrą do Szczecina. Następnie całe wybrzeże. Wpłynęliśmy tutaj i popłynęliśmy dalej na Wielkie Jeziora Mazurskie. Napęd się sprawdził, uruchomiliśmy ogniwo paliwowe, metanolowe. Ono już działa, sprawdzamy wydajność. To wszystko pokazaliśmy, że jest sens, żeby to montować, jest sens, żeby stare jachty, które są na jakieś już zużyte silniki klasyczne, żeby przerabiać na napęd elektryczny. Da się, jest tanio, jest cicho, jak się pływa, i można sobie w tempie spacerowym pobrać prąd do jachtów elektrycznych.
1: A nie boisz się, że na przykład te badania, zwłaszcza dotyczące na przykład zasilania tej jednostki, no bo sama jej jakby budowa, że jednak może być trochę problemem dla koncernów, dla tych ludzi, którzy no straszne pieniądze wyciągają z tych użytkowników. Zapowiedzmy szczerze, nie do końca sprawdzone patenty technologiczne, bo to może być tak, że to może być zderzenie ze ścianą, nie? Z jednej strony będziemy chcieli oszczędzać, a z drugiej strony właśnie ten biznes, jak to przełamać, bo wiele mówi się na przykład o różnych rozwiązaniach, które są tańsze, ekonomiczne, bezpieczniejsze, zdrowsze, ekologiczne przede wszystkim.
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tylko naszej mentalności, dlatego że na Zachodzie już ludzie dawno zrozumieli, że to jest po prostu lepsze. Jest fajniej się pływa, jest ciszej, jest spokojniej, jest bezpieczniej, dlatego że silniki elektryczne są zdecydowanie mniej awaryjne. Natomiast no tak, ta główna bariera jest to bariera ekonomiczna. Jeżeli byśmy przełamali tą barierę i takiego oporu przed jachtem na prąd. Uważam, że bez żadnego problemu wszystkie jachty tak zwane spacerowe powinny być, główny napęd to powinien być napęd elektryczny, dlatego że to jest dużo taniej, lepiej, bezpieczniej, fajniej, czyściej. Natomiast oczywiście napęd dla bezpieczeństwa, doczepny silnik spalinowy może być. Od helu poprzez Iławę i potem przerzucaliśmy jacht na Wielkie Jeziora Mazurskie i tam pływaliśmy. Spaliłem na silniku doczepnym 7 litrów paliwa. No to 7 litrów paliwa zazwyczaj pali się w 3 godziny pływając na jeziorku. Ja to przez 2 miesiące w sytuacjach niebezpiecznych, awaryjnych trzeba mieć. Natomiast jeżeli to jest przemyślane, jeżeli ktoś wie, jak korzystać z napędów elektrycznych, jeżeli ktoś się nie śpieszy, a chce po prostu się relaksować, to jest jedna droga.
1: Mówił Stefan Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Temat silników elektrycznych wciąż rozpala dyskusję wśród motorowodniaków, jak i samych żeglarzy. Wszyscy w Iławie wiedzą, że jest to najlepsze rozwiązanie, a wciąż lejemy benzynę i ruszamy w rejs. Teraz zmieniamy temat. Moim Państwa gościem jest Anna Balińska, autorka wielu powieści, ale teraz zanosi się na kolejną odsłonę twórczości, no i książka. Chciałbym, żebyś o niej trochę powiedziała, oczywiście o też takich okolicznościach, które towarzyszyły powstaniu Twojej najnowszej powieści.
2: Moja książka pod tytułem Księgarnia Błękitna Ważka jest to opowieść o młodej dziewczynie, która przez wiele lat pracowała w księgarni prowadzonej przez starsze małżeństwo. Państwo Potoccy w pewnym momencie przyszli na emeryturę i bardzo zależało im na tym, żeby ktoś kontynuował ich dzieło. Miła, empatyczna Basia, właśnie, którą widują czytelnicy w księgarni, ona wraca do domu i w tym domu zmaga się z chorobą nowotworową swojego męża, który w całkiem młodym wieku zachorował na raka kości. Jest to wyniszczająca choroba, dlatego towarzyszymy Basi na każdym etapie, zarówno tych dobrych dni, jak ona to nazywa, jak i tych trudnych dni.

0: po czym musimy wraz z bohaterką zmagać się z żałobą. W książce wykorzystałam też fragmenty z własnego życia, z własnej autopsji, kiedy no całe moje życie tak naprawdę towarzyszyła mi choroba nowotworowa mojej mamy. Więc wiem, z czym ten bohater się zmaga, wiem, jak to wszystko wygląda etap po etapie, chemioterapię, radioterapię. Wiem też, jak wiele osób się teraz zmaga z różnego typu trudnymi bolączkami. Coraz młodsze osoby chorują, więc ten taki trudny świat zamknęłam w tej książce, ale nie jest to książka, która będzie pokazywała tylko te szare odcienie życia. Chciałam przede wszystkim pokazać to, że po nawet największej żałobie czy traumie w naszym życiu możemy odkryć w sobie inne pokłady i tak naprawdę ruszyć nową drogą. To będzie też takie odświeżające uczucie, które połączy Basię z nowymi bohaterami, którzy pojawią się w księgarni. Też chciałam, żeby wybrzmiało coś takiego, że tak jak w poprzedniej książce właśnie W sercu bez granic pokazywałam, że ta pani, która jest główną bohaterką, ona jest taka piękna, uśmiechnięta, zawsze ładnie pomalowana, w pięknych sukienkach, a kiedy wraca do domu, ściąga tą maskę i jest wtedy tak naprawdę sobą. Właśnie w tej błękitnej ważce chciałam pokazać to samo, czyli każdy z nas, który tak na co dzień pokazuje się z tej takiej wizerunkowej strony, wraca do domu i jest wtedy dopiero sobą. Podkreślałam też sam fakt, że kiedy bohaterowie zazdroszczą po prostu Baśce, mówią wprost, że ty musisz mieć super życie, pracujesz wśród książek, masz własną działalność, tak naprawdę ona dopiero w domu czuje się sobą.
1: Chciałem cię jeszcze zapytać, bo często jest tak, że umiejscawiasz swoich bohaterów w takim, powiedzmy, znanym terenie, czyli w tym przypadku Iławie. Zdarzało się, że był to Lidz Park Welski przy okazji innej książki. Natomiast właśnie, czy w tej nowej powieści też odnajdziemy jakieś wskazówki do na przykład miejsc, które znamy tutaj w Iławie i okolicach?
0: Odnajdziemy. Powiem uczciwie, że jedną z takich wskazówek będzie między innymi koncert zespołu Roses. Bodajże kilka lat temu poznałam Andrzeja Andrzejewskiego, który jest prezesem Fundacji imienia Działeńskich. Prowadzi on muzeum właśnie w Nowym Mieście Lubawskim. Fantastyczny człowiek. Człowiek orkiestra i mediator i rockman. I tak naprawdę jakiś czas temu zaprosił mnie na swój koncert. Wzięłam udział w tym koncercie i zaproponował mi po prostu, żeby może wpleść jego zespół w tą książkę. Ja mówię, kurczę, czemu nie? Przecież już coś podobnego robiłam, pisząc Szczęście od jutra i wplatając w pelargoniowy balkon koncert Dominiki Kasprowicz. Więc tak naprawdę ja uwielbiam wplatać w moje książki osoby, które znam, osoby, które cenię, a zespół Roses, dostałam płytę od zespołu właśnie, więc wiem, czego ta moja bohaterka mogła słuchać i co mogło jej się spodobać.
1: No i warto jeszcze powiedzieć o tym, że przygotowała się również ciekawy projekt okładki. Tu też jest taki element trochę zaskoczenia.
0: W zasadzie okładka nie była moim jakimś celem. Najbardziej cieszyłam się z tego, że mogłam skończyć moją książkę, ponieważ tutaj zmiana mojej pracy, mój tryb życia i wszystkie inne rzeczy, które mnie dookoła otaczają, sprawiły, że gdzieś tam tego czasu mi zabrakło. Natomiast kiedy skończyłam kolejne studia podyplomowe, udało mi się już jakby załagodzić te wszystkie takie pożary. Stwierdziłam, że muszę dokończyć pisać, udało mi się dokończyć, wysłałam tą książkę do wydawczyni, po czym ona zapytała mnie, czy myślałam już o okładce. Wtedy jeszcze nie miałam w ogóle pomysłu, ale ona stwierdziła, że skoro księgarnia nazywa się Błękitna Ważka, a moja bohaterka ma tatuaż na nadgarstku właśnie z tą świtezianką, to musimy zacząć szukać modelki, która będzie miała taki tatuaż. Nie musiałam długo się zastanawiać, bo od razu przyszła mi do głowy moja przyjaciółka Paulina Lignowska, z którą od wielu lat się przyjaźnimy. Zaproponowałam jej to. Ona od razu się zgodziła, bez żadnego zawahania. Natychmiast skontaktowałam się z moją fotografką Zuzą Wilamowską, która do tej pory właśnie tworzyła okładki do poprzednich książek. Robiła dla mnie sesje zdjęciowe. Ona natomiast wpadła na pomysł, żeby wykorzystać moją pracę, bo skoro pracuję wśród książek, a moja bohaterka pracowała co prawda w księgarni, czyli sprzedawała książki, a my wypożyczamy książki, to warto by było z tego skorzystać. Rozmawiałam z moim dyrektorem, z panem Adamem Majewskim, który dał mi zielone światło, wręcz podszedł do tematu z entuzjazmem. I tak oto właśnie powstała okładka, na której mamy ten nasz akcent iławski, czyli naszą panią Paulinę.
1: Chciałbym jeszcze wrócić oczywiście do twoich poprzednich powieści. Pojawiły się audiobooki, ale też i wznowienia, bo widziałem wielokrotnie, jak zamieszczałaś takie informacje.
0: Oczywiście można kupować moje książki zarówno w wersji papierowej, jak i e-booków, audiobooków. Moje książki pojawiają się zarówno w internecie, jak i w księgarniach stacjonarnych. Znajdziemy je również w bibliotekach, bo zawsze tam, gdzie odbywałam swoje spotkania autorskie, zawsze zostawiałam pamiątkowe egzemplarze. Pojawiam się na wielu targach książki, na imieninach Kochanowskiego w Warszawie, więc gdzieś tam w tej przestrzeni się poruszam. Powiem uczciwie, że moim kolejnym planem jest książka osadzona w Deutsch Eylau, czyli to będzie romans mocno osadzony właśnie w latach 1920-25. Główna bohaterka przyjeżdża tutaj na te tereny i zostaje guwernantką. I tak naprawdę współpracuje nad tą książką z regionalistami z Salki Muzealnej, którzy sami mi gdzieś tam podrzucają właśnie różnego typu ciekawostki, jakieś nazwy, daty. To jest dla mnie niezwykle istotne, natomiast szczerze powiem, że miałam wrażenie, że ta książka powstanie znacznie szybciej. Jednak okazuje się, że jest nad nią tyle pracy, że po prostu musiałam się troszeczkę wstrzymać.
1: Twoja twórczość się rozwija, natomiast chciałem zapytać, jak oceniasz swoje powieści pierwsze, zwłaszcza w kontekście tego, co teraz publikujesz i czasów, w jakich się znajdujemy.
0: Powiem uczciwie, że te czasy, kiedy ruszałam z moimi powieściami, wtedy wydawało mi się, że to są już dosyć trudne czasy jak na książkę, że te wielkie nazwiska i gdzieś tam ta Balińska z tej małej Iławy, no to nie ma szans przebicia. Jednak teraz z perspektywy czasu widzę, jak naprawdę to wszystko się zmienia i to intensywnie przyspieszyło, zwłaszcza w ostatnich, mam wrażenie, 2 latach, kiedy nawet patrząc po dzieciach czy młodzieży, bo udało mi się na przykład skończyć szkolenie z zakresu bajkoterapii i biblioterapii i powiem uczciwie, że nawet to pokazało mi, że nasza koncentracja jest praktycznie zerowa, że te dzieciaki, które scrollują non-stop telefon, one tak naprawdę ich uwaga jest zdolna, coś co może przykuć tą uwagę jest zdolne zatrzymać ich na 15-30 sekund, a potem lecimy dalej. My dorośli też nie jesteśmy lepsi, bo tak naprawdę sam fakt tego, że nie potrafimy zakotwiczyć się w jakiejś grubej książce na dłużej, tylko ją odkładamy, bo mamy wiele rozpraszaczy. Czy nawet ja zwróciłam uwagę na to, że ja staram się oglądać film, a w międzyczasie sięgam po telefon, robię 1000 innych rzeczy, to wpływa na to, że te książki nie są rzetelnie czytane. Może w ten sposób.
1: To rzeczywiście spory problem. Myślę, że do twojej twórczości i do w ogóle pisania, czytania i też odbierania tej rzeczywistości będziemy jeszcze wracać. A na dziś to wszystko. Moim i państwa gościem była Anna Balińska, Iławska pisarka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś sporo informacji na temat Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który co roku odbywa się w Iławie. Naszym gościem jest Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie. Rozmowa, którą przygotowała Agnieszka Wiśniewska, rozpoczyna się od wspomnień związanych z konkursem.
3: Troszeczkę inaczej się to odbywało, też w ogóle ta nagroda zmieniała się w pewnym sensie. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że gdzieś w Polsce grają sobie jazz tradycyjny, prawda? No i zaprasza się ich na złotą tarkę, jeżeli chcą, i jury ocenia i najlepszy zespół może, choć nie musi, dostać złotą tarkę. Kiedyś było tak, że po prostu złotą tarkę przyznawano najlepszemu zespołowi w danym roku, oceniając po prostu cały ich dorobek w danym roku. Później się to zmieniło właśnie do takiego konkursu, który odbywał się na miejscu. No dzisiaj mamy taką sytuację, a więc mamy festiwal takie Opole jazzowe i mamy konkurs, który jest zupełnie jak gdyby odrębną częścią. To nie są zespoły uznane, Często tacy ludzie, którzy po raz pierwszy ulicznie występują na tak dużej scenie, chociaż ona nie jest największa.
4: No właśnie, ale czy wśród tych artystów, którzy tutaj gdzieś mieli te pierwsze szanse, rzeczywiście udało się, żeby wypłynęli?
3: Proszę pani, w ciągu tych 61 lat od chwili, kiedy jazz Złota Tarka istnieje, no ja bym wspomniał takiego na pewno pani nieznanego człowieka, pan Dąbrowski. To był człowiek, który właśnie we Wrocławiu grał na perkusji. No ale powstała jakaś potrzeba, żeby zaśpiewał. Gdyby pani sięgnęła do historycznych notatek, to chyba przez forum jest taka notatka, że dobry perkusista Andrzej Dąbrowski próbował śpiewać. A więc może pani sobie wyobrazić historię naszej muzyki popularnej, gdyby ktoś jeszcze dosadniej chciał ocenić wówczas pana Andrzeja. Tych ludzi jest bardzo wielu. Oni zmieniali po prostu style. Tutaj przyjeżdżały piosenkarki, przepraszam bardzo, nie w tej chwili nazwisk, tak, ale śpiewały dziewczyny, bo także w pewnym momencie tutaj przejęto festiwal piosenkarzy jazzowych. No bo z tych samych przyczyn jak Złota Tarka w Warszawie, po prostu skończył się ten festiwal. I nie mamy już festiwalu piosenkarzy jazzowych. Tutaj przyjeżdżały dziewczyny, które śpiewały, czy panowie, ich było zdecydowanie mniej, śpiewali różne piosenki, a tutaj starali się śpiewać, pani Zawiałow na przykład, jest laureatką, nie jest laureatką, przepraszam, nie chciałbym tutaj, pani Zawiałow, no, była bardzo widoczną osobą, która tutaj śpiewała. No, karierę zrobiła chyba potężną. Nie wiem, jaki wpływ miało na to, że tutaj posłuchała jazzu, jak się go śpiewa i sama go śpiewała.
4: Ale też tak sobie myślę o tym, że to jest taki festiwal, ten konkurs połączony z festiwalem, to jest takie wydarzenie, które przyciąga chyba tutaj słuchaczy z różnych zakątków Polski, bo jak miałam kiedyś okazję porozmawiać z publicznością, no to bardzo często się zdarzało tak, że ludzie po prostu wpisują to sobie w kalendarz, że oni tutaj muszą być i przyjeżdżają naprawdę z najróżniejszych zakątków.
3: Proszę pani, chciałbym panią rozczarować w tym momencie. Jeżeli chodzi o konkurs, to proszę przyjść, zobaczy pani amfiteatr, w jakim będzie stanie. Owszem, będą ci, którym na tym bardzo zależy, żeby ten konkurs się odbywał. I ci naprawdę kochający jazz, żeby on trwał dalej. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że przez te 65 lat odeszło 2-3 pokolenia znakomitych jazzmenów. Ktoś musi, jeżeli to ma istnieć, ktoś musi to kontynuować i ten konkurs właśnie temu służy. No ale zresztą tak chyba jest ze wszystkimi konkursami festiwalowymi dzisiaj w Polsce, bo jak przyjrzeć się Opolu, to w czasie tych konkursowych koncertów też tam takie placki widać, że brakuje publiczności, a jak gwiazda występuje, prawda, i po raz setny słyszymy jakiś utwór, tylko po to przychodzą, żeby posłuchać, popatrzeć, jak pani w wieku 70 lat będzie po prostu tańczyła twista. Tutaj no jest pewien szkopuł. Nie wiemy jak, przynajmniej jak ja bym pracowałem przy Złotej Tarce, to szukaliśmy sposobu, żeby ten konkurs naprawdę był po pierwsze atrakcyjny dla tych, którzy przyjadą jako uczestnicy i był atrakcyjny jako dla tych, którzy będą występować. No ale jest regulamin i są pewne normy konkursowe i one powodują to, że na przykład dzisiaj tego nie będzie, mam nadzieję, bo są tylko 4 tak zwane podmioty wykonawcze. No ale jeżeli było 10 takich wykonawców, to się powtarzały 3-4 te same utwory w trakcie konkursu. No to powodowało pewne znudzenie. I ten konkurs, i chwała za to panu Grzechowi, że jest kontynuowany, chociaż to nie dyrektor artystyczny, a stara stodoła, czyli ci ludzie, którzy kiedyś robili Złotą Tarkę, pracują nad tym, żeby ten konkurs się przy Złotej Tarce w Piławie odbywał.
4: Właśnie, wspomniał pan Grzecha. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że chodzi o Grzecha Piotrowskiego, który chyba już jest tak trochę bardziej związany z tym festiwalem, prawda?
3: On jest związany od 2000, jak ja skończyłem, to on zaczął. To była dosyć smutna sprawa, ponieważ pan Wojciech Kamiński był jego poprzednikiem. Nie wiem, ja nie wchodzę w to, jakieś były sprawy tutaj związane z działo rozgrywające się pomiędzy Urzędem Miasta a panem Kamińskim. Ja byłem bardzo związany z panem Kamińskim, bardzo się lubimy, ja go bardzo cenię, bo to jest jednym z najlepszych chyba pianistów jazzowych w Polsce. Znakomicie gra bugina, dajmy na to, chociaż nie nakłada nogi na klawiaturę. To kilka razy pokazywał tutaj także w Iławie. No i znaleziono pana Grzecha Piotrowskiego, Grzegorza Piotrowskiego, człowieka stąd, przecież on jest z Olsztyna, znakomitego saksofonistę. Tutaj nikt nie ma pod tym względem, naprawdę to jest znakomity muzyk, ale wśród tych starych wyjadaczy, pomiędzy którymi ja się skromnie też znajdowałem, powstała taka obawa, że człowiek, który nigdy nie grał tak naprawdę jazzu tradycyjnego, będzie dyrektorem artystycznym właśnie takiego festiwalu. No, pan Piotrowski chciał wprowadzić Złotą Tarkę w XXI wiek. Tak to wyraźnie określił. I miał rację, to z tym się zgadzam, bo ja sam wprowadzałem Złotą Tarkę do internetu właśnie w 2004 roku. Przecież nikt o tym tutaj nie myślał w Iławie, żeby strona była, żeby obsługa była, dajmy na to, maile można było wysyłać do różnych instytucji i osób. No i pan pod tym względem, pan Piotrowski na pewno to zrobił. Co widać po prostu, jak się przychodzi na koncert. No, to tylko skala. W Sopocie może jest większa i w Opolu, ale pod innymi względami to już nie ma żadnej różnicy. Z tym, że pierwsze festiwale, proszę pani, to się odbywa dzisiaj muzykę robi się w ten sposób, chociaż nie twierdzę, że kiedyś było inaczej. Też było podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej. Otóż dzisiaj muzyk to jest człowiek, który w tej chwili gra, właśnie będzie grał na festiwalu jazzu tradycyjnego. Za miesiąc pojedzie na festiwal oratoryjny ze swoim puzonem. Gdzieś tam na waltorni będzie grał jeszcze coś innego. I to jest tego typu sprawa. Nie ma czegoś takiego wśród tych topowych zespołów. Nie ma topowych zespołów jazzowych. To jest kolejna sprawa. To są zespoły, które kontynuują pewnego rodzaju tradycję, która zrodziła się o wiele wcześniej. A ci młodzi muzycy, którzy przyjeżdżają tutaj, po prostu dostają nuty, próbują zagrają, wsiadają w samochód i jadą dalej. Żeby tam w jakimś innym składzie grać coś innego, bo muszą zarobić na życie. Gdyby grali tylko jazz, pewnie by było to bardzo trudne. To jest jedna sprawa. No druga sprawa, stosunek do jazzu tradycyjnego, no każdy ma swój własny. Pan Grzegorz Piotrowski też ma swój własny. Nie wszystkim się to podoba. No powiem szczerze, że mnie skrzypce czy sekcja smyczkowa na festiwalu jazzowym raczej jazzu tradycyjnego podkreślam, raczej nie pasuje. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd pojęcie festiwal, święto muzyki, proszę bardzo. Właśnie takie Opole, prawda, z bujaniem się, no, to jest to. I dochodzimy dopiero po kilku latach do takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiło porozumienie pomiędzy Stodołą a ICK o tym, że konkurs będzie robiony przez Stodołę, no to jakoś się to uciera po tych 9 latach, no mamy to, co dzisiaj się rozpocznie. To już jest inny festiwal na pewno niż ten, który był w 2018, nawet 19, chociaż go nie było festiwalu. Tam było preludium do Złotej Taryki. Także ta ocena dyrektorowania pana Grzecha Piotrowskiego w przyszłym roku będzie 10-lecie. To powinno być z przytupem. Panie Grzegorzu, jak pan będzie tego słuchał. Także autentycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że każda osobowość po prostu wpływa na ten festiwal, no na pewno każdy z dyrektorów, którzy tutaj dyrektorowali, jako ci dyrektorzy od strony artystycznej, swoją pieczątkę przyłożyli. Właśnie tak wygląda festiwal, bo to oni tym festiwalem kierują.
1: Mówił Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie powiemy o pierwszych polskich mieszkańcach powojennej Iławy. Wycieczkę z mieszkańcami rozpoczyna Michał Młotek, autor książek, podcastów i portalu o tematyce historycznej.
5: Szanowni Państwo, w 1996 roku Stefan Trykacz napisał i wydał taką książeczkę, niedużą, Ziemia Iławska, Mała Ojczyzna. Nie wiem w ilu egzemplarzach, ale pewnie niewiele ich się do dnia dzisiejszego zachowało. I tę niedużą książeczkę Stefan Trykacz poprzedził takim krótkim wstępem, w którym wspomina pierwszych Polaków, którzy pojawili się w Iławie. Odczytam, to są dosłownie 3 akapity. Materiały przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą z badań i przeżyć autora, jak również z relacji naocznych świadków zamieszkałych w Iławie przed 1945 rokiem oraz przybyłych do niej już w kwietniu 1945 roku. Należą do nich Alfons Szwaracki i Władysław Przygocki, mieszkańcy Iławy z okresu przedwojennego, co też pokazuje nam, że w tej pierwszej grupie powojennych mieszkańców były osoby, które przed wojną już mieszkały w Iławie. Pierwsi kolejarze, i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Feliks Cieszyński, zawiadowca stacji kolejowej. Seweryn Piwowarczyk, jego zastępca. Kierownik biura wagonowego Józef Trykacz. Domyślam się, że ojciec pewnie Stefana Trykacza. Jego pomocnik Antoni Ostrowski oraz naczelnik parowozowni Stefan Sadura, którzy przybyli do Iławy już w kwietniu 1945 roku, czyli ta pierwsza czwórka polskich kolejarzy. Jeden z pierwszych lekarzy oraz organizator służby zdrowia w mieście i na kolei, Jan Erwin Wetter, bardzo znana postać w Iławie. Zresztą jego zdjęcie widnieje na ścianie osób zasłużonych dla naszego miasta. Nie bez powodu Stefan Trykacz wspomniał o pierwszych polskich kolejarzach, nie tylko ze względu na to, że osoba o tym samym nazwisku była w tej pierwszej grupie, ale rzeczywiście w przypadku Iławy i wielu innych miast była to grupa, która tchnęła życie w miasta leżące wzdłuż linii kolejowych.
1: Mówi Dariusz Paczkowski.
6: Nie tylko tchnęła życie, ale państwa kolejarze byli tymi pierwszymi, którzy bronili. Bronili tego miasta raz przed maruderami z Armii Czerwonej, przed szabrownikami, ale głównie to chodziło o żołnierzy sowieckich, którzy albo wracali z frontu, albo gdzieś się tam zapodziali. Po prostu, proszę państwa, to było regularnie miasto było okradane. Pamiętajmy, to było Deutsche Eilau, czyli niemiecka Iława. Jeszcze jak Michał wytropił, pierwsza nazwa powojenna Michał Iławy to...
5: Iława niemiecka, to znaczy w dokumentach polskich już, gdy mówiono o Iławie, to czy pisano o Iławie, to pisano wprost, jadę do Iławy niemieckiej.
6: Tak. Tak. Proszę państwa, dlatego taka jeszcze troszeczkę tymczasowość, która była po wkroczeniu tu Armii Czerwonej, tak naprawdę to ci mieszkańcy wiedzieli, czy to będzie Iława Polska, czy nie będzie Iława Polska, ten jeden z tej wielkiej trójki, niejaki Józef Stalin, jeszcze tej czerwonej kreski na mapie nie postawił, nie wyznaczył granicy, nastąpiło to dopiero troszeczkę później, a rzeczywiście oni, proszę państwa, autentycznie bronili. Tu jeszcze wojska polskiego nie było, administracja dopiero się tworzyła, milicja obywatelska jeszcze była w powijakach, dlatego to kolejarze, proszę państwa, bronili Iławy, to kolejarze nawet, proszę państwa, mieszkali tutaj w pobliskich domach, czuwali nad tym, żeby ci sowieccy żołnierze, którzy państwa, bywały takie momenty, że żołnierze sowieccy w ciągu tygodnia niektóre domy to napadali po kilka razy. Zabierali wszystko, kradli, a w razie, gdy ktoś nie chciał oddać, to nawet straszyli, a nawet zabijali. Dlatego ci kolejarze czuwali nad tym, żeby tych żołnierzy jak najmniej wysiadało z pociągów. Powiadamiali milicję obywatelską, żeby tych rozbojów nie było. I państwa, tak naprawdę to bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy kolejarzom. To oni byli tak naprawdę pierwszymi obrońcami tego miasta.
1: Mówi Michał Młotek.
5: Ale cała ta historia zaczyna się na przełomie stycznia i lutego 1945 roku jeszcze w Białymstoku, ponieważ tak jak front się przesuwał i tereny były wyzwalane, pojawiali się Polacy i właśnie w Białymstoku zebrała się grupa z polecenia, przyjechała jeszcze w części z Lublina z zamiarem wykonania pewnej pracy administracyjnej pod kątem utworzenia nowego województwa, okręgu mazurskiego i w Białymstoku zdecydowano, bo to tam była pierwsza siedziba, to też taki fakt, ciekawostka historyczna, pierwsza siedziba tego okręgu. Zdecydowano o tym, że takim priorytetem jest uruchomienie linii kolejowej z Olsztyna na zachód w kierunku Torunia. I skierowano pierwszych kolejarzy, którzy byli i chcieli pracować, do Olsztyna i przybyli w grupie kilkudziesięciu osób 19 lutego 1945 roku. Zresztą ta data w historii Olsztyna jest niezwykle ważna. Świętuje się ją w Olsztynie, wspomina, składa się kwiaty pod tablicą poświęconą kolejarzom. Gdzieś spotkałem się z tym, że ten dzień jest nazywany w Olsztynie Dniem Pioniera. Właśnie na pamiątkę przybycia pierwszych Polaków, pierwszych kolejarzy. Ale tak jak te grupy kolejarzy się zbierały, czy to z południa, czy z centralnej Polski, tak wysyłano te grupy dalej. I zebrała się właśnie taka czteroosobowa grupa, która z centralnej Polski przyjechała do Iławy właśnie na przełomie marca i kwietnia i to są te osoby, o których tutaj wspomniałem. Dodam tylko, że wśród nich jedna z tych osób, Antoni Ostrowski, to mój pradziadek. Z każdym dniem, z każdym tygodniem napływały tutaj kolejne grupy. Zadanie przed nimi było bardzo trudne, ponieważ dworzec był zniszczony, cała infrastruktura była uszkodzona. Rosjanie zdążyli rozebrać cały jeden tor, więc jakby transporty wojskowe przesuwały się tylko jednym torem. Urządzenia trakcyjne były zniszczone lub rozkradzione. Wszystko, co można było wywieźć, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, zostało z Iławy wywiezione. Ale kolejarze pracowali do tego stopnia, napływały tutaj kolejne grupy, że jak wspomniał inspektor samorządowy, który objeżdżał tutaj całą okolicę, pod koniec 1945 roku, zaczynało się od czterech kolejarzy, pod koniec 1945 roku w grudniu było ich już 1800. 1800 kolejarzy w ciągu niecałego roku dotarło do Iławy. No i oczywiście pojawił się też problem, gdzie ich wszystkich pomieścić. Ci pierwsi kolejarze zajęli jeszcze niezniszczone domy. Między innymi przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego taki stoją przy Andersa, przy Sobieskiego. To są te budynki, które zajęli pierwsi kolejarze. Ale cała reszta już, która napływała tutaj naprawdę dużymi grupami, nie miała gdzie się podziać. I ci kolejarze zostali skierowani w miejsce, gdzie wcześniej znajdował się obóz karny, o którym wcześniej już wspominałem. Później był tam obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. No, ostatecznie ten teren cały przy ulicy Kolejowej został zajęty przez Polaków, przez kolejarzy, którzy mieszkali w tamtych drewnianych obiektach w bardzo trudnych warunkach.
1: Michał Młotek kilka lat temu dotarł do wspomnień jednego z powojennych osadników, który potwierdza te informacje.
5: Na stronach internetowego Muzeum Iławy znajdują się wspomnienia Alojzego Ligmana, jednego z tych kolejarzy, który pisze o tym, jak te warunki życia w tamtym miejscu były trudne. Jeszcze jedno nazwisko wymienię, to Aleksander Kaczoch-Józewski. Jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej, który też objeżdżał te tereny z polecenia polskiego rządu. Przybył do Iławy i zwrócił w takim specjalnym memorandum uwagę polskich władz, co się dzieje na dworcu w Iławie. Po pierwsze zwrócił uwagę na to, że przez Iławę przejeżdżają pociągi z repatriantami, z osadnikami, którzy albo tu się zatrzymują, albo jadą dalej, ale zwrócił też uwagę na to, że żołnierze Armii Czerwonej, to jest to, o czym wspominał przed momentem Dariusz, czynią im krzywdę. Okradają ich, no ale to okradanie to też taka rzecz nie najgorsza z tych, które mogły się przytrafić. Z kolei Wacław Gębicki, o którym już wspomniałem, inspektor samorządowy, który też objeżdżał te okolice, pisał, że ten materiał ludzki, ja cytuję z pamięci, który znajduje się w Iławie, który przejeżdża przez Iławę, jest wynędzniały, zawszony. Ta ludność, która napływa tutaj ze wschodu, podróżuje w bardzo trudnych warunkach. Część z nich decyduje się na osiedlenie w Iławie, ale wszyscy muszą zaczynać swój pobyt w mieście od pobytu w szpitalach. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć Państwu, że przez Iławę przebiegał jeden z najważniejszych szlaków repatriacyjnych, tak zwany szlak północny, a Iława była bardzo istotnym, bardzo ważnym przystankiem w czasie podróży repatriantów i osadników, którzy albo zatrzymywali się tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, albo jechali dalej w kierunku zachodnim. Dziennie przez Iławę przyjeżdżało kilkadziesiąt takich pociągów, one często zatrzymywały się na kilka, nawet na kilkanaście dni. Ludność, która podróżowała tymi pociągami, była męczona, była okradana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później, gdy już wojska Armii Czerwonej opuściły Iławę, te podróże odbywały się już w zupełnie innych okolicznościach i warunkach. Ale tak jak ludność polska napływała tutaj, ludność polska czy ludność ze wschodu napływała do Iławy, tak samo cały czas ludność niemiecka opuszczała Iławę. I polecam Państwu tutaj wspomnienia hrabiego von Lendorfa, który był wnukiem Elarda von Oldenburga Januszała z Januszewa pod Suszem. I on w 1947 roku, bodajże w maju, przyjechała do niego milicja i dała mu sygnał do tego, że ma udać się do Iławy, ponieważ dostał pozwolenie na powrót do Niemiec. On jako lekarz oczywiście był cenny, nie było fachowców, nie było lekarzy, a mimo to dostał zgodę na to, żeby powrócić do Niemiec. Przyjechał tutaj do Iławy. Grupa Niemców, która oczekiwała już wtedy na to, żeby z Iławy wyjechać w kierunku zachodnim, liczyła kilkaset osób. Oni znajdowali się w jakimś bliżej nieokreślonym obozie, ale tak to Lendorf wspomina, pewnie to po prostu był jakiś obszar, gdzie ich wszystkich skoszarowano. Oni kilka dni czekali na to, żeby opuścić to miejsce. Na koniec, zanim pozwolono im wyjechać z Iławy, oczywiście doszło jeszcze do pożegnalnego rabunku. Do tego stopnia, że rzeczy, które mieli pozaszywane, zostały zlokalizowane, te wszystkie rzeczy zostały wyprute. Przyjechał starosta, pożegnał ich, powiedział do widzenia i tak Lendorf z Iławy w 1947 roku razem z kilkusetosobową grupą Niemców wyjechał.
1: Dalsze losy słynnego lekarza są wciąż przedmiotem badań lokalnych pasjonatów historii, a w magazynie Meloradia mówiliśmy o pierwszych mieszkańcach nowej polskiej Iławy. Na koniec Dariusz Paczkowski opowie o rozmiarach, znaczeniu geopolitycznym, a także o początkach regionalnej kolei.
6: Bez węzła kolejowego, który powstał tutaj, pewno by takiego dynamicznego rozwoju tego miasta nie było. Kiedy to nastąpiło? Państwo, więc dokładnie 1 sierpnia 1872 roku do Iławy dociera kolej. Jest to linia kolejowa, która połączyła duży odcinek, czyli z Poznania aż do Olsztyna i tutaj 2,5 km od miasta przebiegała pierwsza linia kolejowa. Nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu zbudowano węzeł Iława Główna, wtedy jeszcze Iława Wschodnia, dlatego trzeba było poczekać jeszcze kolejne 4 lata, gdzie dotarła do Iławy druga linia kolejowa, druga nitka linii kolejowej, która połączyła Gdańsk i najpierw z Mławą, a później w konsekwencji dalej z Warszawą. Czyli mamy rok 1872 i 1876. To były 4 lata, które zdecydowały później o przyszłości miasta. Bo nie tylko kolej, ale później w konsekwencji kolei wojsko, a jeszcze wcześniej i Mława weszła przez takie połączenie nie tylko kolejowe, ale wcześniejsze jeszcze połączenie dotyczące szlaku wodnego, czyli kanał Ostródzko-Elbląski. Ale ta linia kolejowa, która połączyła z Olsztynem, z Toruniem, z Gdańskiem, z Warszawą, decydowała później o samym wyglądzie miasta, o jego zatrudnieniu, bo proszę Państwa, był moment w 1985 roku, że ponad 5 tysięcy osób pracowało na węźle Iława. Na węźle Iława Główna. 5 tysięcy od państwa to było. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś by wyszedł na dworcu czy na ulicy Niepodległości, a rzuciłby kamieniem i jakiś człowiek by dostał w głowę, to dostałby w tę głowę albo kolejarz, albo klawisz. Przepraszam, funkcjonariusz służby więziennej. Tak. I tak by pewno było. Proszę Państwa, 1905 rok, to mówimy w takim bardzo telegraficznym skrócie, kolejny bardzo ważny element w życiu dworca, mianowicie powstaje ten dworzec. Popatrzmy go sobie, bo z tej perspektywy go pięknie widać. Powstaje dworzec i Ława Główna. Do dziś uważany za jeden z najpiękniejszych, obok Malborka, Kwidzyna, jeden z najpiękniejszych dworców. Dworzec, który kilka lat temu zyskał na nowo jak gdyby blask, gdy zwalono tą zupełnie bezsensowną i potrzebną elewację. Ale mówić o dworcu, a nie mówić o wieżach kolejowych, to nie powiedzieć wszystkiego do końca. Więc mamy, proszę Państwa, i tu jest taka ciekawostka, mamy dwie wieże kolejowe. Kolejowe wieże ciśnień, które zasłaniają nam tutaj troszeczkę drzewa. I to jest, Państwa, ciekawostka, bo ta pierwsza, starsza, ceglana, szachulcowa z 1871 roku, proszę Państwa, jest, gdzie ona powstawała nawet troszeczkę wcześniej niż powstał dworzec i nim powstał w ogóle linia kolejowa. Wiadomo, parowóz potrzebował wody, więc do tego, żeby parowozy funkcjonowały, potrzeba było dobrych kolejarzy, wody, no i oczywiście do podgrzania tej wody, czyli albo drewna, albo węgla. I rzeczywiście, proszę Państwa, ta wieża dostarczała wodę.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie poznamy zapowiadaną od kilku tygodni ofertę Iławskiego Centrum Kultury. Zaczynamy jednak od propozycji na ciekawą wyprawę pieszo-rowerową po regionie. O szlaku śladami Elizabeth Lemke mówi Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
7: To jest trasa o długości 19 km. Przebiega przez Śliwę, Piebrzgu, Buławki, Boreczno i znów wracamy do Śliwy. Czyli kółeczko dla pieszych, to jest kawałeczek dla rowerzystów. Bardzo przyjemna trasa. Piesza, wiadomo, dla bardziej zdeterminowanych, rowerowa dla bardziej aktywnych i fizycznie przygotowanych do takiej trasy. Kółeczko, przepiękne okoliczności przyrody. Zachęcamy również do zajrzenia i skorzystania z aplikacji, jakie mamy atrakcje, jakie ścieżki, tak więc wszelkie informacje na temat tych ścieżek, punktów w apce specjalnie przygotowaną dla turystów.
1: Macie taką aplikację, bo jest też taka baza danych o lasach, ale zdaje się, że mówimy zupełnie o czymś innym, tak?
7: Nie, bazy danych o lasach tutaj prowadzą Lasy Państwowe. Aplikacje są stworzone dla turystów. I jak tutaj, ja zaraz sobie odpalę. Kod QR do ściągnięcia tych aplikacji mobilnych znajdą Państwo u nas na stronie. Aplikacja nazywa się Pojezierze Iławskie. Jest to czapla, biała czapla na tle niebieskiego nieba. Czapla znajduje się w naszym logo. I tak, jak już wejdziemy na naszą aplikację, mają Państwo kilka ikonek. I tak więc mogą Państwo przejść od razu do mapy z naniesionymi punktami, co warto odwiedzić, co warto zobaczyć. Następnie ikonką są właśnie szlaki turystyczne. Są podzielone na szlaki piesze, kajakowe, rowerowe, edukacyjne, żeglarskie. Baza turystyczna. W bazie turystycznej z kolei znajdą Państwo różnego rodzaju takie przydatniki, takie jak właśnie obiekty noclegowe, czy kąpieliska, pola namiotowe.
1: Czyli innym słowem rzeczy, które są naprawdę bardzo przydatne, zwłaszcza w wyprawie takiej pieszej, która jest no, dość długa i można wtedy dowiedzieć się, gdzie prawidłowo rozbić obozowisko. To też ważne, bo po co się narażać na kłopoty? Przecież chcemy korzystać z przyrody.
7: Dla tych, którzy planują wyjazd na szybko w nasze rejony, jest to idealna propozycja. Możecie tutaj znaleźć wszystko, co jest potrzebne do podróżowania, zwiedzania, czy po prostu poznawania naszej okolicznej przyrody. Zapraszamy również na naszą stronę internetową. Opisy do tego szlaku zrobił dr Wiesław Skrobot, który ma niesamowite pióro do przekazywania informacji, historii, tak więc zachęcamy. No i właśnie, ten szlak zaczyna się w Rąbitach, w posiadłości. Budynek został odrestaurowany. Nie ma niestety do niego dostępu, ale odzyskał swoją świetność sprzed lat.
1: Ciekawą propozycją jest też na pewno szlak Maxa Toppena.
7: Max Toppen, druga taka osobistość, która jest związana z naszym terenem. No właśnie, bo wiemy, że gdzieś tam w Sarnówku stał taki sobie jesion, którym został nazwany jego imieniem. Ale skąd, dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, by trzeba było prześledzić życiorys pana Maxa Toppena. Urodził się on w Królewcu. Był w zasadzie historykiem, filozofem, uzyskał stopień doktora również z filozofii, ale również badał historię terenów właśnie Prus i ich dziejów. Jako nauczyciel pracował, może nie w Iławie, ale w okolicach, bo w Elblągu, w Kwidzynie, w Olsztynku. Ale jako historyk był bardzo dociekliwy i wykazywał się rzetelnością w swojej pracy. Jego najbardziej takim znanym jest opracowanie zbiór informacji prezentujących właśnie historię Warmii i Mazur. To tutaj zebrał taką historię porównawczą geografii Prus i to też dotyczyło naszego rejonu. A dlaczego w Sarnówku i ten właśnie jesion Toppena? Bo to właśnie on opisał kurhany, które znajdują się tuż niedaleko Sarnówka. Dlatego został uhonorowany nazwaniem pomnika przyrody jego imieniem.
1: No właśnie, chciałem zapytać jeszcze, jak wygląda, jak długa jest ta ścieżka pieszo-rowerowa, żebyście mogli się przygotować odpowiednio oczywiście i nastawić też psychologicznie do tego.
7: Jej długość to 26 kilometrów. Znaczna. Zaczyna się w Szymbarku, później skierowani jesteśmy do Gardzienia, poprzez Sarnówek, Starzykowo i znów kończymy w Szymbarku. Ale zachęcam jednak do zapoznania się z naszymi mapami. Czy to właśnie w postaci papierowej, którą również mogą Państwo zarówno dostać u nas w siedzibie, ale są dostępne w informacji turystycznej w Iławie. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji, która nam też pokaże przebieg tej ścieżki.
1: Mówiła Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o planach i nowej ofercie dla mieszkańców mówi Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
8: Z nowych rzeczy, z których jestem dumna, chociaż jeszcze się nie zaczęły, to jest to, co ustaliłyśmy z panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej. Zaproponowałam jej, żebyśmy zaproponowały mieszkańcom Iławy muzyczne poranki dla dzieci od 0 do 10 lat w sali kinoteatru. Muzyczne spotkania co 2 tygodnie o godzinie 10:30. Taka przygoda, wejście w poznawanie różnych dźwięków, czy to będzie altówka, czy fortepian, czy zupełnie coś innego. Pani dyrektor pracuje nad konkretami, natomiast ja już mogę zdradzić, że ruszamy z tym projektem 4 października, wtedy będzie pierwsze nasze spotkanie. Niedziela, 4 października, 10:30, sala kinowa. Zapraszamy, nie będzie to nadęte spotkanie koncertowe, raczej przygoda z muzyką, z doświadczeniem dźwięków dla dzieci w wieku przedszkolnym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, no i oczywiście dla rodziców. Sala jest duża, więc wpadajcie.
1: Tym bardziej, że Szkoła Muzyczna co jakiś czas też organizuje koncerty, więc dobrze przygotować młodzież do tego, żeby trochę rozumieć nawet sens tych działań. A z drugiej strony jest to świetna zachęta dla najmłodszych, żeby wstąpili w szeregi Szkoły Muzycznej, no i rozwijali swoje zdolności, których oczywiście nie brakuje w takich miejscach jak pracownie. Czy te działania będą kontynuowane?
8: Absolutnie tak. Chcemy to rozszerzyć. Mam ambitny plan, żeby zaproponować też zupełnie nowe przestrzenie twórcze nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom dorosłym. Wiem, że wszyscy potrzebujemy rozwoju, pasji, czasu dla siebie, więc ruszamy z warsztatami filmowymi, ruszamy także z warsztatami związanymi z komiksem, animacją, grami komputerowymi. To jest coś, czego jeszcze nie mogę nazwać, ale nazwa się kształtuje i niedługo Państwo to w mediosferze gdzieś tam odnajdziecie. Natomiast wysyłam już taki sygnał, że to będzie. Jestem też bardzo, bardzo szczęśliwa, bo właśnie jestem po rozmowie z panem burmistrzem, powiedział, że mam zielone światło, będę chciała też ruszyć z zajęciami, a w zasadzie ze spotkaniami z planszówkami i te będą familijne. Nie wiem, czy się uda to zrobić jeszcze w tym sezonie, czyli do końca tego roku, czy dopiero od stycznia z tym ruszymy, ale bardzo bym chciała, żeby to były takie fajne spotkania przy grach strategicznych, przy różnych grach planszówkowych i powiem dlaczego może. Dlaczego moim zdaniem jest to takie ważne, bo całkiem niedawno rozmawiałam z człowiekiem, który był zapalonym planszówkowcem i powiedziałam: Grzesiek, powiedz, czemu to takie ważne, żebyśmy grali z dzieciakami? On mówi: wiesz, bo w domu zwykle rozmawiamy o tym, co tam było w szkole i te nasze tematy są takie urywane, albo co tu założyć, albo co zjeść i tak dalej. A gdy spotykamy się na planszówkach, to nagle tworzymy jeden team i musimy opracować strategię, uczymy się przegrywać, wygrywać i chodzi o to, że nagle nasze rozmowy i nasza przestrzeń relacji zmienia się, mamy inne tematy, poznajemy się zupełnie inaczej i to jest mega ważne w budowaniu dobrych relacji z dzieciakami. Dlatego już dzisiaj, nieważne czy od października, czy od stycznia, zapraszam Państwa na takie spotkania. Bym chciała, żeby to były 3 godziny z planszówkami od 17 do 20 w piątki. Proszę wyczekiwać naszego zaproszenia. Myślę, że będzie mega.
1: Zapraszamy, na pewno jeszcze o tym będziemy mówić w swoich serwisach. Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Magdaleną Marią Grzywacz, nową dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Teraz chciałem zapytać o trudną rzecz, bo związaną z pieniędzmi. Czy pani ma realny wpływ na kształtowanie tego najbliższego budżetu dla siebie? No bo zawsze tak się dzieje, że powiedzmy te pierwsze miesiące września i pewnie część października to taka trochę matematyka i gonitwa za czymś, od czego tak naprawdę zaczynamy, czyli dotacjami związanymi ze wspieraniem kultury.
8: No oczywiście jakiś tam wpływ na to mam, bo środki mogę przesunąć z tego czy z tamtego miejsca na zupełnie inne, ale środki na kulturę z zasady są zawsze niewystarczające, dlatego chcę się uśmiechnąć do potencjalnych mecenasów kultury i już dzisiaj oprócz tego, że jak corocznie i jak wynika z ustawy będziemy obciążać naszego organizatora, czyli miasto i burmistrza miasta Iława, ale będę chciała też nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, którzy widzą taką przestrzeń działań w kulturze w postaci mecenatu. Mamy naprawdę fajne pole do popisu i miejsca, gdzie można by było się reklamować, więc jestem w trakcie przygotowywania oferty sponsorskiej i już wkrótce będę chciała się uśmiechać do ludzi biznesu, wchodzić z nimi w fajne relacje i chciałabym to budować na zasadzie symbiozy, bo uważam, że to jest najfajniejsza forma, także obie strony po prostu dostrzegają swoje korzyści.
1: Te pieniądze to jest ogromna zmora każdego dyrektora, bo nigdy ich tak naprawdę nie starcza. Kino generuje środki własne, ale wiemy dobrze, że kino ma spadek już od czasów pandemii. Natomiast jak pani widzi kino w tych czasach, jak należałoby je budować, bo to trudny problem w ogóle dla odbiorców. Też jest dużo takich narzędzi, które zniechęcają i są przeszkodą wręcz do tego, żeby widzieć obraz na takim właściwym, dużym formacie.
8: Pandemia to jest jedna noga problemu. Drugą nogą są platformy streamingowe, które zabierają rynek. Ludzie mają w domach wielkoformatowe telewizory, popcorn robią w mikrofali i po prostu nie chce im się wychodzić z domu. I co nam to psuje? Nie tylko wpływy do kasy kinowej, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Myślę, że fajnie jest czasami wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, poczuć inny klimat, poczuć ten moment przygaszania światła, inny zapach, inne emocje, zupełnie inny dźwięk niż w domu. Więc zachęcam, żeby jednak próbować doświadczać tych zupełnie innych stanów niż te, które mamy na co dzień na kanapie. I jak to zrobić? No myślę, że musimy kino odkrywać na nowo, dlatego już jestem po spotkaniu z dyrektorami szkół iławskich, z różnymi organizacjami, a jeszcze pewnie przed kolejnymi spotkaniami. I wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać różnych wydarzeń i uczestniczyć także w pokazach filmowych właśnie w Kinoteatrze Pasja. Żeby dzieci czuły ten klimat też i lubiły go. Chcemy oswajać i z muzyką to, o czym wcześniej mówiłam, czyli poranki muzyczne i z kinem. I chcemy także mieć ofertę dla koneserów. Myślę o tym, to nie jest rzecz, którą zrobię ad hoc, ale bardzo bym chciała wkrótce zaproponować spotkania DKF-u. Takie filmy, do których chcielibyśmy wrócić, bo z filmami jest tak jak z książkami. Mamy sporo na półce, ale nie wszystkie są takie, które chcemy przeczytać jeszcze raz. Niektóre wydają się książkami, które zmarnowały nasz czas, a inne są takie, które są cenne i zostawiły ślad w nas na zawsze. I z filmami jest bardzo podobnie. I właśnie do takich filmów, które są klasyką, które były w jakiś sposób honorowane na różnych festiwalach lub po prostu są filmami kultowymi albo przełomowymi. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników kina nieoczywistego na takie spotkania.
1: Oprócz tego cała masa oczywiście komercyjnych produkcji, bo to jest naturalna sprawa i też jest to środek wyrazu, który funkcjonuje równorzędnie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kolejne pytanie będzie dość trudne, zważywszy na to, że wszystko jest planowane teraz, ale właśnie koncerty i wykonawcy. Wiem, że to może za wcześnie i to można jeszcze zmienić zdanie oczywiście i to jest naturalna sprawa, ale na pewno pani się przyjrzała tym festiwalom. Była ostra dyskusja o to, żeby na pewnym etapie tarkę gdzieś powiedzmy już wyłączać, bo generuje straszne koszty. Czy dzisiaj nas stać i w ogóle chcemy realizować koncerty, które są trudne w odbiorze? Oczywiście nie negując ich wartości artystycznej.
8: Chcemy. Złota Tarka to jest projekt, który uwielbiam i który bym chciała trochę zmienić. Dlaczego? Kocham jazz i uważam, że to jest muzyka, która wbrew pozorom nie jest trudna. Jest tą muzyką, której lubimy słuchać w tle, więc Złota Tarka, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. To jest w ogóle przestrzeń promocyjna i ławy, przestrzeń miastotwórcza, a poza tym coś, co nas bardzo mocno identyfikuje też kulturalnie. Dlatego bym chciała to wykorzystać ze wszech stron. Natomiast bym chciała na pewno Złotą Tarkę troszeczkę zmienić, bo jestem jeszcze przed rozmową z ludźmi jazzu z Iławy, więc szczegóły może przed nami. Na pewno bym chciała otworzyć Złotą Tarkę bardziej na mieszkańców. Bym chciała wypuszczać jednodniówki jazzowe, czyli takie gazety ulotne z wywiadami z artystami, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Bym chciała postawić fortepian plenerowy w centrum, żeby ludzie mogli grać. Wszyscy, mieszkańcy. Ci, którzy skończyli szkołę muzyczną i nigdy później nie mieli okazji usiąść do instrumentu. Bym chciała robić warsztaty jazzowe z super muzykami, żeby w paradzie oprócz zespołu prowadzącego szła młodzież i żebyśmy się wszyscy bawili. Żeby po prostu rzeczywiście Iława była jak Nowy Orlean, tylko w Polsce.
1: Mówiła Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Wiejskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Dominik Jaskulski.
1: To warto wiedzieć.
0: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej.
2: Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający, pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi i przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
3: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyśleniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz, to było 10 wejść po 10 minut na żywo, oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego że trzeba było dopasować się też godzinę do wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę.

0: innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego. Byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tecław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Milka Sękowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z Iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o Iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
1: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska, mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się w czasie?
0: Równolegle do wejścia telewizji na żywo z Iławy mieliśmy również Iławski rajd pomarańczowy, który zawsze kończy się na Wyspie Młyńskiej i podczas tego wejścia chcieliśmy pokazać tą integrację mieszkańców, tą fantastyczną atmosferę, tą radość, która tam panowała, ale chcieliśmy też zaprosić ich do obejrzenia pana Łukasza Schaba, który mówił o dostępności Iławy dla osób z niepełnosprawnością i oczywiście naszą nieocenioną Magdę Rudnicką, która opowiadała o fantastycznej faunie i florze naszego miasta. Myślę, że to było jedno z lepszych wejść na żywo, jeśli chodzi o te wszystkie nagrywki, dlatego że pokazała tą radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
1: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami. No i przede wszystkim radość, o której wspominasz i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Młyńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
0: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Młyńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami Iławski Sanepid, Nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Pojezia Iławskiego, ale są też na przykład jest Fundacja Dzika Iława. W tym roku również była Prasieka Truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców, na szczęście, z roku na rok ich przybywa i będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty, powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wytrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Młyńskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
1: Ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca i przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
0: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska Sartu, który zawsze co roku ma coś ciekawego zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej.

0: Myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
1: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca, to jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w Pradze.
0: W tym roku na zaproszenie ambasady polskiej w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z Zachodnią Mazurską Lokalną Organizacją Turystyczną i Warmińską Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, którą ze sznurka, którą mógł, że tak powiem, sobie albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
1: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróż w drugą stronę, jeśli Iławianie by się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
0: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
1: Ciężka praca za wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy?
0: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieżę oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzi naszego biura? Przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, a również szlakami, które są wokół jeziora Kajnie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
1: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
0: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane, na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie i niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również nasz statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuław.
1: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
1: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że Państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
2: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron i w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 metrów kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami. Czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie. Czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla Piastowskiego, które nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia czy też weekendy po prostu korzystać.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
4: Ciekawe spotkanie.
1: Tym razem wybierzemy się na historyczną wędrówkę po ulicy Kopernika w Iławie. O losach miasta opowiada Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim przeniosą nas do innej rzeczywistości.
5: Plany wielu inwestycji, które realizowano w Iławie w ciągu ostatnich 20 paru lat, a na pewno po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli po roku 2004, zaplanowano w latach 70., część w latach 60. Ja mam ze sobą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Iławy z roku 1977. To jest chyba w ogóle najbardziej obszerny, najbardziej szczegółowy dokument planistyczny, jaki do tej pory, a przynajmniej przed rokiem 2000 powstał. I tutaj jest opisanych wiele koncepcji inwestycji, które można dość szczegółowo, które można byłoby w Iławie zrealizować. Ja za moment odczytam Państwu fragment dotyczący zieleni, ale okazuje się, że ścieżki w tym przebiegu, w jakim one zostały wybudowane, zostały zaplanowane właśnie w roku 1977.
6: Tak, no to precyzuj, Michał, mówisz o ścieżkach rowerowych, tak?
5: Mówię o ścieżkach wzdłuż brzegu Jezioraka, wzdłuż Iławki i na tym odcinku, na którym my się dzisiaj znajdujemy. A przypominam, że realizacja całej tej inwestycji rozpoczęła się dopiero w roku 2011 od odcinka na wschodniego brzegu Jezioraka. Później zrealizowano odcinek wzdłuż Iławki. Następnie zagospodarowano te dwa pierwsze odcinki to za kadencji pana burmistrza Włodzimierza Ptasznika. Później za kadencji pana Adama Żylińskiego zagospodarowano Wyspę Młyńską i wybudowano ten odcinek. No i teraz w ostatnich latach ten ostatni aż do ulicy Piaskowej i do osiedla Żołnierzy Wyklętych. Ja podliczyłem wartość całej tej inwestycji. To budowa ścieżek kosztowała łącznie tyle, ile kosztowała budowa całej obwodnicy północnej, czyli około 35-37 milionów złotych. No ale dzięki temu mamy całkiem przyjemny, ładny, atrakcyjny odcinek ścieżek pieszych i rowerowych, taką wewnętrzną rowerową obwodnicę Iławy, którą można się przemieszczać z południa na północ i z powrotem.
6: Państwa, 41 kilometrów. Przy mieście, które ma 32 tysiące mieszkańców, nawet na Holendrach, którzy uwielbiają jeździć rowerami, robi to wrażenie. 47 kilometrów ścieżek rowerowych.
5: Odczytam Państwu fragment planu. To jest oczywiście skrót opisu całego planu, bo on pierwotnie był dużo, dużo obszerniejszy. Ja tylko dodam, że ten egzemplarz, który posiadam, otrzymałem od autora tego planu, architekta doktora Mieczysława Hoffmana, który przez lata, przez dziesięciolecia tak naprawdę odpowiadał za kierunki rozwoju urbanistycznego naszego miasta. To jest osoba, która była autorem już koncepcji budowy osiedla Jagiellońskiego, które wybudowano do roku 1960. A ja pamiętam jeszcze, jak pracował nad planami zagospodarowania przestrzennego w latach 2000. Adaptuje się dla potrzeb, to jest część dotycząca zieleni i ochrony środowiska. Adaptuje się dla potrzeb miasta istniejące zespoły zieleni parkowej. Uwaga, projektuje się ciąg spacerowy w zieleni parkowej wokół jezior. Jeziorak, Jeziorak Mały i Jezioro Iławskie. Wzdłuż rzeki Iławki oraz pozostałą zieleń według ustaleń planszy podstawowej. Na północno-zachodnim odcinku miasta, na terenie ograniczonym torami kolejowymi, jeziorem Silm i jeziorem Jeziorak, projektuje się adaptację istniejącego lasku na park leśny, co też w ostatnich latach się zadziało. Począwszy od południowego wschodu do północnego zachodu, miasto otoczone jest zwartym kompleksem leśnym w strefie bezpośredniego styku z miastem podlega ochronie krajobrazowej. To jest ciekawe, nowy cmentarz komunalny dla Iławy o powierzchni 10 hektarów lokalizuje się poza granicami miasta na gruntach przyległych do lasu na wschód od wsi Wikielec. Więc pierwotnie nie na ulicy Piaskowej, ale przy granicy z Wikielcem planowano budowę dużego cmentarza. Po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków należy dokonać rekultywacji obszarów wodnych, Jeziorak Mały, Iławski Dół oraz rzeki Ławki.
6: Gdzie ten pan z zakładu drobiarskich?
5: Na obszarze całego miasta obowiązuje ciągła rekultywacja wszelkich gruntów. Są tutaj trzy szkice. Jeden szkic pokazuje stan istniejący w roku 1977, ale niezwykle interesujący szkic pokazujący kierunki rozwoju miasta. Spróbujemy go pokazać, jak będziemy u góry już przy rondzie, bo tego też dotyczyć będzie kolejna opowieść.
6: Dwa obiekty, o których chcę Państwu jeszcze parę zdań powiedzieć, to za naszymi plecami cmentarz, tak? Cmentarz tak zwany na Ostródzkiej. Państwa, cmentarz, który ma swoją taką też niesamowitą historię polsko-niemiecko- i ewangelicko-katolicką, tak? Państwa, bo rzeczywiście, gdy pod koniec wieku XIX zaprzestano pochówków na cmentarzu przy ulicy Niepodległości, bo Państwo pewno wiecie, ten cały teren, gdzie mamy park, żabę i inne miejsca spożywania alkoholi i innych rzeczy, to, Państwa, to oczywiście tereny byłego cmentarza. Tam był kiedyś cmentarz. Cmentarz ten został w latach 50. i 40. zlikwidowany. Natomiast, gdy zaprzestano tam pochówków, od 1890 roku grzebano mieszkańców Iławy tu. Ale byli to głównie ewangelicy. No, głównie. Tylko ewangelików. Tylko ewangelików grzebano, ponieważ katolicy mieli swoje kwatery przy kościele, tu miałem czas kościół biały. Państwo, w 1890 roku pierwsze pochówki. Te pochówki zaczęły urastać coraz więcej w latach 1915-1918, ponieważ tu zaczęto chować żołnierzy z Iławy, którzy ginęli w czasie I wojny światowej. W czasie tych trzech lat, przepraszam, tu pochowano 58 żołnierzy na cmentarzu na ulicy Ostródzkiej. Cmentarz w roku 1945, no już w sposób naturalny, jak gdyby Niemców zabrakło, no zaczął zarastać, zaczął być niszczony i dopiero w 1970 roku cały teren cmentarza był splantowany i rozpoczęły się współczesne pochówki, które no w niektórych miejscach trwają jeszcze do dnia dzisiejszego, bo są te groby uzupełniane urnami czy innymi. W inny sposób są osoby chowane. Michale, prowadzimy czas Państwa na górę, tak?
5: To jeszcze może jedna opowieść, dobra, żeby zrobiło się trochę przyjemniej po tych historiach związanych z cmentarzem. Powiem o tej wielkiej żuławie.
2: teraz. Powiedz,
5: tak, Michał, to jest ciekawe. Przebieg obwodnicy, który my już dzisiaj znamy, przecież korzystamy z tej drogi, został wytyczony w 1955 roku. Wtedy w planie zagospodarowania przestrzennego po raz pierwszy pojawiła się kreska pokazująca połączenie ulicy Lubawskiej dokładnie tym odcinkiem, którym jeździmy dzisiaj, z ulicą Ostrucką i dalej od ulicy Ostruckiej w kierunku Lipowego Dworu do ulicy Dąbrowskiego. Kawał czasu minęło, zanim przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Ona rozpoczęła się z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 za kadencji burmistrza Jarosława Maśkiewicza. I tutaj rozpoczyna się bardzo ciekawa historia, ponieważ ja prześledziłem protokoły z sesji Rady Miejskiej, jak to się wszystko kształtowało, skąd wzięła się nazwa Aleja Jana Pawła II. Okazuje się, że to był do pewnego stopnia kompletny przypadek. Otóż burmistrz Jarosław Maśkiewicz miał plany, żeby przemianować ulicę 1 Maja na ulicę Jana Pawła II. Wyliczono wtedy, że ulica 1 Maja jest tą ulicą, przy której mieszka na tamte czasy najwięcej osób i to, że to będzie taka godna zmiana upamiętniająca postać Polaka papieża. Ale pojawiła się grupa radnych w Radzie Miejskiej, której ten pomysł się po prostu nie spodobał. Postanowili ubiec te...
6: Michał, kryminał! Ale i Jana Pawła II, no.
5: Postanowiono ubiec niejako te działania, przygotowano projekt uchwały i jeszcze w czasie, kiedy dopiero budowane było to rondo, dopiero budowany był most nad Iławką, dopiero budowana była cała droga, zdecydowano o tym, że cały odcinek od ulicy Lubawskiej aż do ulicy Dąbrowskiego, a przypominam, to jest rok 2004, rozpoczęcie budowy, w 2005 roku była ta sesja, a dopiero w 2009 roku rozpoczęto budowę obwodnicy północnej, czyli...
6: Nie było ulicy, ale miała już nazwę.
5: Tak, tak. To... Władze Iławy były przeciwne. Były temu przeciwne. To była inicjatywa grupy radnych. I chyba trochę rzutem na taśmę padła propozycja ze strony władz miasta, że skoro tak, to nazwijmy też Wielką Żuławę. I rozgorzała dyskusja i pojawiła się, szanowni państwo, oficjalna propozycja. Ja nie przypominam, żeby media wtedy o tym mówiły, ale w protokole jest po tym ślad, żeby Wielka Żuława nosiła imię Jana Pawła II. Był rok 2005.
6: Wyspa Jana Pawła II.
5: Ostatecznie tej propozycji pod głosowanie Rady nie poddano.
6: Jadę na wyspę Jana Pawła II.
5: Wielka Żuława imienia Jana Pawła II.
6: A Wielka Żuława... Państwo pamiętacie, co było wcześniej, nim był bar szybkiej obsługi? Tak zwany zajazd pod trupkiem. A czyli zaraz Wielka Żuława. Państwa, i to jest taka ciekawostka, szczególnie dla chłopaków, taka będzie, mam nadzieję, że interesująca. Państwa, padła decyzja, rozbieramy Wielką Żuławę. Zatrudniono taką firmę, która miała się zająć takim szybkim rozwaleniem tego obiektu i tutaj pojawił się taki pan z taką firmą, który zaczęli tam demontować. Chyba na drugi dzień po tym demontażu jest do mnie telefon. Panie Darku, niech pan przyjeżdża, mamy skarb. Mówię, zadzwonię do młotka. Albo nie, nie zadzwoniłem, Michał, sorry. Dowiaduję się dopiero teraz. Przyjeżdżam bardzo szybko, a tam chłopaki zaczęli, zastosuję slang, czy gwarę lubawską, derli za te ściany. Tak, derli za te ściany. I jak derli za te ściany, to jedna ściana się, też tak mówią w Lubawie, obaliła. I oni tam, wiecie co znaleźli? Wór pieniędzy. Bandzior albo jakiś inny malwersant ukrył tam za ścianą autentycznie wór pieniędzy, niestety perelowskich. Zapomniał, perelowski. Państwa, albo 11, albo 17 milionów złotych. Na tamte czasy to można było chyba wyspę Wielką Żuławę sobie kupić za to, tak? Oczywiście jak zostały odnalezione, miały wartość żadną albo w ogóle, tak? Także on to wszystko zdeponował. Mówię, panie Darku, zobaczy pan ten skarb. Czyli gdzieś tam za ścianą było jakoś to włożone, duża ilość pieniędzy. Media o tym nie mówiły, nawet o tym Michał Młotek nie wiedział. Okej, okay. Państwa, możemy trafić w oku?
5: Tak, idziemy do góry.
6: Zapraszam państwa dalej.
5: Na kiedy przypadł ten najbardziej intensywny czas w rozwoju naszego miasta, to spokojnie można odpowiedzieć, że na lata 70. To był czas, szanowni państwo, kiedy kończono budowę Starego Miasta, kiedy trwała budowa osiedla 30-lecia, kiedy rozpoczynano budowę osiedla Podleśnego, to jest 1975 rok, kiedy rozpoczęto budowę Podleśnego, natomiast już wtedy było wiadomo, że budowa tak wielu osiedli mieszkaniowych. Warto wspomnieć o tym, że wyznaczono też w tym czasie aż 700 działek budowlanych na północ od ulicy Kajki, czyli aż 700 domów jednorodzinnych mogło jedną decyzją powstać od ulicy Kajki aż dalej na północ. Stwierdzono mimo wszystko, że to nie zabezpiecza potrzeb mieszkaniowych Iławy. I podjęto decyzję, by teren, który do tej pory był rezerwowany wyłącznie pod przemysł, mówię tutaj o całym obszarze od ulicy Piaskowej, zanim wybudowano obwodnicę i zanim powstało to rondo, tutaj biegła ulica Piaskowa aż do wiaduktu nad torami. Myślę, że większość z nas to pamięta. I zdecydowano wtedy, że cały obszar od ulicy Ostruckiej, Zielonej, Piaskowej, aż do torów kolejowych i aż do Nowej Wsi zostanie przeznaczony pod wielkie osiedle mieszkaniowe, w którym mieszkania znajdzie aż 20 tysięcy osób. Dla porównania, na osiedlu Podleśnym zaraz po budowie i na osiedlu 30-lecia zamieszkało 8 tysięcy osób, więc proszę sobie wyobrazić skalę tej inwestycji, jeśli tutaj miało zamieszkać aż 20 tysięcy osób. Mało tego, ten plan zakładał włączenie w granice administracyjne Iławy także Nowej Wsi. Dla potrzeb tego budowy tego osiedla powstała w 1975 roku w Iławie fabryka domów przy ulicy Ostruckiej, która przez lata pracowała. Natomiast ostatecznie budowy tak dużego osiedla w tym miejscu w tamtych czasach nie rozpoczęto. Dodam jeszcze tylko, że wraz z budową bloków mieszkalnych powstać miały, uwaga, dwie szkoły, przedszkole, żłobek, przychodnia. Komunikację zapewnić miały drogi wewnętrzne plus przystanek osobowy Iława Wschodnia. Tych planów niestety nie zrealizowano. Spróbowałem dotrzeć do pierwszych materiałów reklamowych, które dotyczyły budowy osiedla Piastowskiego. Okazuje się, że to był rok 2006, kiedy deweloper nabył ten teren pewnie w części od miasta, w części od właścicieli prywatnych i wtedy pojawiły się dopiero pierwsze takie poważniejsze informacje o wejściu, o budowie dużego osiedla mieszkaniowego, no bo część budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstała tam już w latach, na przykład lat 80., 90. i na początku lat 2000. Podsumowując, jeśli te plany, o których mówię, doszłyby do skutku, mielibyśmy dzisiaj tutaj osiedle, które byłoby dwu albo i trzykrotnie większe od osiedla Podleśnego.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o niezwykłej pasji, emocjach i wygranych wyścigach samochodowych. Moim i waszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. Zanim przejdziemy do twoich sukcesów, to chciałem cię zapytać, jak rozpoczęła się ta twoja historia z rajdami, bo pewnie już dużo wcześniej marzyłeś o tym, żeby spotkać tak ważnych kierowców.
7: Więc historia się zaczęła dosyć przypadkowo, bo jako młody chłopak chciałem mieć model zdalnie sterowany. Samochód, którym pojeżdżę w wolnym czasie, coś tam przy nim pomajsterkuję, bo miałem do tego smykałkę. I trafiłem na osobę, która powiedziała: kup sobie profesjonalny model, samochód rajdowy w skali 1 do 10, bo jest taka fajna rajdowa liga Mazowsza, bo wtedy mieszkałem pod Warszawą. I jak zrobisz sobie ten model, to będziesz mógł wystartować w naszej lidze i sprawdzić swoje umiejętności. No i tym modelem była Subaru Impreza, czyli samochód, który do tej pory jest głęboko w moim sercu. Startując w tej lidze miałem pierwsze sukcesy, czyli rajdowy mistrz Mazowsza w klasie, w klasyfikacjach takich wyższych typu generalna, zwycięstwa w rajdach z bardzo szybkimi kierowcami w tym zakresie, czyli modeli zdalnie sterowanych. To pchało mnie dalej, czyli zbudowałem pierwszą taką amatorską rajdówkę Fiata 126P. To były czasy, gdzie te samochody jeszcze pojawiały się na rajdach, na Coyotesach tak zwanych, czyli na konkursowej jeździe samochodem. I tym maluchem też osiągaliśmy sukcesy, zwycięstwa w klasach, treningi nawet jeszcze bez prawa jazdy na zamkniętych terenach, odcinek Bemowo, rajd Barburka, tereny Automobil Klubu Polskiego, to były moje pierwsze treningi pod okiem doświadczonych ludzi i po maluchu apetyt rósł w miarę jeżdżenia, jak to się potocznie śmiesznie mówi w rajdach. I kolejne auto już było Fiatem Seicento, czyli samochód z napędem na przednią oś, no bo jak wiemy, maluch ma na tylną oś, czyli doświadczenie nieco inne, też sukcesy i już później nastąpiło rzucenie się na głęboką wodę, czyli pierwsza Subaru impreza czteronapędowa, pierwsze treningi takim autem, samochód na tamte czasy ponad 200-konny, bo to była impreza GT, myślę, że znawcy będą wiedzieli, o co chodzi, samochód lekki, fajnie prowadzący się i to spowodowało, że już tymi rajdami byłem zawładnięty, po prostu chciało się dążyć dalej i więcej i więcej.
1: A które z tych wydarzeń według ciebie było najważniejsze, takie, które zostało w twojej pamięci, pozwoliło dalej działać, nabierać tej pewności, jak to się mówi. Kiedy był ten moment?
7: Myślę, że były trzy takie momenty. Pierwszy to właśnie ten przypadek w kupnie małego rajdowego samochodu, gdzie zawładnęło to mną w kwestii budowy tego samochodu, poznania ustawień samochodu rajdowego, pozyskanie wiedzy jako 14-latek, o co w tym wszystkim chodzi. Później krok, czyli zbudowanie pierwszej amatorskiej rajdówki, poczucie, jak się siedzi w fotelu kubełkowym, zapięty w pasy szelkowe pod presją wyniku na prawdziwej imprezie typu KJS. Druga to właśnie był ten Fiat 126P i trzecia było to dla mnie niedawno, ale czas leci. Wystartowałem po przerwie związanej z różnymi sytuacjami życiowymi. Wystartowałem w rajdzie Iławskim. Rajd okazał się zwycięski po długiej przerwie, czyli jak to mówią kierowcy, okazało się, że nie zardzewiałem po przerwie i to mi dało do myślenia, czy może warto iść dalej tą drogą. Później pojawił się kolejny rajd Iławski rok później, w międzyczasie jeszcze rajd w Nowym Mieście. Wszystkie były wygrane, więc to spowodowało już w ogóle poważne zastanowienie, co dalej, czy zmienić auto, czy pójść w tym kierunku, czy poświęcić część życia na to i jakby środków, bo to też jest niezbędne w rajdach samochodowych.
1: To jest duże obciążenie psychiczne?
7: Dla młodego chłopaka na pewno, który zaczyna, ale do tej pory jest to psychiczne przeżycie, nawet jeszcze zaczynające się tydzień lub dwa tygodnie przed rajdem, gdzie trzeba wszystko zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, niczego nie zapomnieć, być w dobrej formie psychofizycznej, żeby ten wynik na rajdzie to był taką kropką nad i, bo tak jak się przygotujemy, tak będzie potem to odzwierciedleniem na rajdzie.
1: Chciałem cię zapytać też o takie techniczne właśnie sprawy. Czy ty musisz się skupiać też na, powiedzmy, konstrukcji samochodu, dbać o niego w sensie takim, że gdzieś go naprawiasz, że musisz po prostu być też mechanikiem, prawda? Chyba to jest ważne, bo jeżeli ktoś nie jest, to musi mieć z kolei jakiś zespół, który o to dba.
7: Tak, to jest bardzo ciekawe i istotne pytanie, bo przygotowanie auta to jest klucz do sukcesu. Myślę, że bardzo pomaga wiedza mechaniczna. Ja od początku kształciłem się w tym temacie, byłem w szkole samochodowej, mam tytuł technika pojazdów samochodowych, więc ta wiedza mechaniczna bardzo mi pomaga. Wiem, co jak działa w aucie, potrafię zmienić sobie sam opony na maszynie, poznaję zawieszenie. Jeżeli rozmawiam z inżynierem rajdowym, który mówi mi ustaw zawieszenie w ten sposób, a nie w inny, to rozumiem. I to się też przenosi na odcinku specjalnym, gdzie staram się wyobrazić, jak samochód zapracuje w danym zakręcie, czy ta siła odśrodkowa będzie za duża albo na tyle dobra, żeby w tym zakręcie się zmieścić. To jest bardzo ważne. Do tej pory musiałem sam obsługiwać swój samochód, czyli przygotować, nawet umyć. To jest taka prosta czynność, ale zajmuje czas. W rajdach też chodzi o to, żeby ta kwestia pozyskania partnerów, czyli kwestia wizualna mnie, mojego auta była na wysokim poziomie, więc to proste mycie auta jest istotne. Ładne oklejenie, ładny ubiór na rajdzie, dobrany odpowiednio kombinezon.
1: To szereg czynności, które na pewno dają sens, bo tworzą pewną całość i taka osoba, taki zawodnik jest wtedy w komplecie, jak to się mówi. No właśnie, miałeś okazję, żeby porozmawiać z niesamowitymi kierowcami, legendami można powiedzieć, no i też takimi, z którymi jakby się utożsamiałeś już od dzieciństwa. Chciałem cię zapytać o te relacje, bo one z pewnością były bardzo ciekawe.
7: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, którą miałem okazję przeżyć, bo jako ten 14-15-latek, który miał model w skali 1 do 10 Subaru Imprezy, pojechałem na swój pierwszy rajd samochodowy jako kibic. Był to rajd Barburka, z racji tego, że mieszkałem pod Warszawą. To jest najbliższy taki głośny rajd. I na pierwszym rajdzie w moim życiu jako kibic zobaczyłem tam Kajetana Kajetanowicza, który był wschodzącą gwiazdą rajdów samochodowych. Był wtedy w zespole Subaru. I moja uwaga była całkowicie wtedy skupiona na nim. Jechał świetnie, auto było no, cudowne, cały zespół. Kajetan też jest przesympatyczną osobą. Wtedy go poznałem i ta relacja na przestrzeni dalszych wielu spotkań trwa do dziś.
1: Ale był po drodze jeszcze nasz olsztyński Hołowczyc, który na pewno przeszedł do historii tego sportu i też była okazja do tego, żeby parę zdań zamienić.
7: Tak, z panem Krzysztofem miałem kontakt ostatnio na testach na popularnej Różynce. Pan Krzysztof przygotowywał się wtedy do rajdu Cormoran Classic. Bardzo był zaangażowany w to wydarzenie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Jest też fanem Subaru, my jeździmy Subaru, także było kilka wspólnych tematów.
1: Obok ciebie siedzi zawsze kolega, to jest pilot. Jakbyś może nam wytłumaczył, jaki to ma charakter w ogóle ta współpraca? Jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda z zaplecza?
7: Jasne. Założyłem nowy zespół z moim pilotem Konradem. Konrad przekonuje się, jaka to jest bardzo poważna funkcja bycia pilotem rajdowym. Mieliśmy okazję rzucić się troszeczkę na głęboką wodę, czyli zadebiutować wspólnie na rajdzie okręgowym AMG Rally Karkonosze, czyli dawny rajd karkonoski, który był w kalendarzu Mistrzostw Polski. Miałem 14 lat, jak oglądałem losy tego rajdu. Teraz mieliśmy okazję w nim wystartować. Relacja pilota z kierowcą jest pozornie prosta, ale bardzo trudna. To jest bezgraniczne zaufanie, bo zarówno pilot musi ufać kierowcy w tym, co robi, nie może się bać na odcinku, że jest coś poza naszą kontrolą, a kierowca tym bardziej, słysząc komendy, polecenia rajdowe w interkomie z prawego fotela. To jest podstawa, żeby pojechać szybko. Nie da się pojechać szybko i dobrze danego odcinka specjalnego bez odpowiedniego pilota, który nam w punkt i konkretnie powie, jaki jest przed nami zakręt. Bo wyobraźmy sobie, jedziemy 160 km na godzinę, mijamy szczyt, za którym nic nie widać, kierowca słyszy, ile jest metrów za tym szczytem i jaki kąt zakrętu. Jeżeli mamy ciasny zakręt, a mamy 160 na godzinę i tej prędkości nie zmniejszymy, no to będziemy, jak to mówią kierowcy, poza drogą. A jeżeli usłyszymy, że jest długa prosta za tym szczytem, to możemy trzymać gaz, jak to mówią, w podłodze i urywać cenne sekundy.
1: Bardzo istotna rzecz i ważna w kontekście oczywiście zdobywania medali i osiągnięć. No właśnie, bo tu w Iławie specjaliści od wizerunku sportowego nie zauważyli cię, ale zauważono cię w Nowym Mieście Lubawskim i chciałem teraz właśnie zapytać o te wszystkie twoje osiągnięcia, takie, które jakby były uhonorowaniem tego, co robisz.
7: Tak jak wspominałem, dwukrotnie wygraliśmy rajd Iławski. W międzyczasie w zeszłym roku był rajd nowomiejski, bardzo dobrze obsadzony. Byli kierowcy z całej Polski, bardzo szybcy i doświadczeni. Ja z swoim Subaru poprzednim, niż tym, którym teraz startuję, jeszcze bez klatki bezpieczeństwa, takim nazwijmy to półamatorskim, wygrałem ten rajd nowomiejski. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób i ze świata motorsportu i tutaj osób z naszego regionu. I po tym sukcesie sam prezes Automobil Klubu Nowomiejskiego bardzo się zaangażował w wspieranie mnie i mojego pilota, naszej załogi. Czujemy to wsparcie. Tak samo z Lubawskiego Klubu Rajdowego też bije no, bardzo pozytywna energia, która nas pcha do przodu. Bardzo za to dziękuję, doceniam to i życzę też panom prezesom, żeby te imprezy wyglądały tak fajnie jak dotychczas.
1: No i mamy nadzieję, że zobaczymy wasz zespół w końcu w Iławie. W tym momencie przypomnę tylko, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. No i jeszcze ważne pytanie, w jaki sposób podchodzisz do wyścigów i rozwoju swoich umiejętności?
7: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować, można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem, bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
1: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli Cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
7: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy. Tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne.
1: Teraz jeszcze wrócę do Twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
7: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję. Dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
1: Chciałem Cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
7: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 zł. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 000 000 zł, a na sezon Mistrzostw Europy 5 000 000 w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami.
1: Mówił Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
8: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna, może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy, choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur, natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe, więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski, tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów, i festiwali, jest bardzo dużo zespołów, w samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów Gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów Gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie, nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne, w żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
1: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
9: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo nie no, to oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iławy Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który no wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem, że w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła, o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak, w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duży takie duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
1: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżacje przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
9: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, no w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. My mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, bo mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
8: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko, właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść i co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie, najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy cztero, a raczej trzygłosowe w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
1: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
8: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
9: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest, myślę, na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były 3 zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Bottrop. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi przyjaźniami, współpracami. Myślę, że to będzie również trwać i będziemy starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławcy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
1: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
8: Tak, tak, tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no, troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, no tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektóre, z czego się bardzo cieszymy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski, i z zagranicy, z którymi mamy kontakt, i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac, myślę, czy my mieliśmy, to chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szomańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie. Właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
1: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
9: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza, często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
12: Dominik Jaskulski.
13: Ciekawe spotkanie.
12: Teraz historia Leśnego Stadionu, bo tak nazywano przed wojną sportowy kompleks, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. O dziejach tego polsko-niemieckiego miejsca mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas na kolejne spotkanie z mieszkańcami.
14: Zespół, który był protoplastą iławskiego klubu Jeziora Iława, no, barwy biało-niebieskie, bądź co bądź. VfB Deutsch Eilau. Tak, proszę Państwa, VfB Deutsch Eilau. Drużyna, która grała w makroregionie, potykała się z drużynami z Marienburga, z Marienwerda, czy z Kwidzyna, z Malborka. Sukcesów specjalnych nie odnosiła, jakichś spektakularnych, ale takowa drużyna była, choć Michał, jako piewca polskości tych terenów, znalazł nawet ślady, że tutaj były, Michał, chyba w jakiejś szczątkowej formie też, klub polski. W Iławie, prawda?
15: Sokół, tak jest.
14: Sokół i to nie Ostróda, tylko Sokół Iława, tak jest. I proszę Państwa, historia klubu Jeziorak, może Michał, Ty zaczniesz, tak? Proszę bardzo.
16: To Ty powiedz o tej wcześniejszej historii.
14: Dobra, proszę Państwa, mamy rok 1926, na terenie bagiennym, bo tutaj były bagna, u podnóży górki, na której był sytuowany cmentarz żydowski, powstaje stadion. Bo to kolejna inicjatywa burmistrza Gizego, który zbudował wcześniej ratusz, jeszcze wcześniej inicjatywa najpierw zaplanowana, później wykonana, Kinoteatr Pasja dzisiejszy, czyli kino iławskie, i tu w końcu stadion. Państwa, stadion, płyta stadionu, i tutaj odbywały się, kochani, mecze iławskiej drużyny. Były też patriotyczne, niemieckie oczywiście, demonstracje, tylko pokazy. No i mamy rok 1927, z okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem, inicjatywa, żeby zbudować pomnik

0: polskie brzmiące nazwiska. Także Polacy, no również no, oni byli obywatelami Niemiec i musieli tam walczyć. Także nie zapominajmy również o tych żołnierzach, którzy walczyli, bo musieli. To byli również mieszkańcy Iławy.
1: Na stadionie przed II wojną światową powstał pomnik poświęcony wspomnianym żołnierzom, który z czasem stał się miejscem wielu sporów i nieporozumień. Zaskakujący jest też los umieszczonych tam tablic, mówi Michał Młotek.
2: Mieliśmy, szanowni państwo, pewne podejrzenia, że te tablice zostały obrzucone jakąś substancją, tynkiem, zamurowane. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, zresztą pan Darek był zaangażowany wtedy też w te prace. Mierzyliśmy, porównywaliśmy ze zdjęciami, no ale okazało się, że nie było po nich śladu, to znaczy, że zostały zbite, no albo je w jakiś sposób zagospodarowano. Natomiast ja trochę lat wcześniej, dopiero później te fakty ze sobą powiązałem, jak tutaj ten teren był lekko zagospodarowywano, sadzone jakieś kwiaty. Znalazłem fragment czarnej tablicy z takim wyrytym napisem Hekele Deutschelau, czyli Hekele to był iławski kamieniarz, co świadczy o tym, że jednak te tablice zostały skute lub zdemontowane.
0: Ale mamy rok 1945.
2: Stadion, w zasadzie ciężko nazywać to miejsce stadionem, to po prostu było boisko, czyli płyta otoczona bieżnią dookoła i dookoła tej bieżni były drewniane ławki. Natomiast w pierwszych dokumentach pojawia się informacja, że miejsce to było całkowicie zniszczone. Czy możemy się domyślać, co się stało? Prawdopodobnie tutaj gromadzono jakiś sprzęt, który zniszczył tę płytę boiska. Miejsce było zdewastowane. Wiemy też o drobnej takiej strzelaninie, do której tutaj doszło w tym miejscu. Są opisy mówiące o tym, relacje mówiące o tym, że żołnierze Wehrmachtu, czy doszło tutaj do takiej drobnej potyczki między żołnierzami Wehrmachtu a żołnierzami Armii Czerwonej właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. I gdy pojawili się tutaj Polacy, miejsce było całkowicie zniszczone, nie dało się grać, nie dało się zagospodarować tego stadionu. Przeprowadzono prace porządkowe, po których można było zacząć rozgrywać tutaj mecze, natomiast większe prace inwestycyjne miały miejsce dopiero w roku 1948. To jest ten moment, kiedy ja chciałbym wspomnieć o osobie, która jest dzisiaj z nami, a wykonała kawał roboty i zebrała pochodzące z archiwów wielu Iławian zdjęcia związane z historią Jezioraka. To jest Tomek Rybicki, schował się tam, jest z tyłu, natomiast on jest autorem tego takiego w albumiku wydawnictwa, gdzie znajduje się sporo zdjęć związanych z historią Jezioraka po roku 1945. Nie wiem, w ilu egzemplarzach to się pokazało, natomiast ja dostałem od Tomka całkiem niedawno, mam swój.
0: Proszę państwa, tu jeszcze ja chciałbym pokazać i puścić państwu też do oglądania wydawnictwa, które są biletami, które są folderami, które przyniósł do nas wspomniany wcześniej pan Dariusz Miłosek. Człowiek, który no, wiele rzeczy z wydarzeń tak boiskowych, jak i pozaboiskowych pamięta. Też. Tak, tutaj bliskie spotkania trzeciego stopnia z kibicami wrażych drużyn, które tutaj przyjeżdżały do gdy Jeziorak przez 2 tygodnie był na czele tabeli, będącej zapleczem Ekstraklasy.
1: Więcej informacji na temat dawnego klubu nad Jeziorakiem możemy odnaleźć w publikacji Henryka Plisa z Rudzienic. Teraz wracamy jednak do samego obiektu Stadionu Miejskiego w Iławie. Jak przyznają lokalni pasjonaci historii, pierwsze powojenne fotografie odsłaniają zaledwie fragment architektury dawnego sportowego kompleksu.
2: Widać tylko płytę, boiska, widać dwie bramki i widać spore zadrzewienie. Zresztą w pierwszych protokołach z Miejskiej Rady Narodowej, czyli po roku 1947, stadion, my dzisiaj nazywamy go stadionem przy ulicy Sienkiewicza, natomiast wtedy mieszkańcy używali określenia, że jest to stadion leśny. Bardzo proszę. Kolejna fotografia tutaj spod pomnika. Wykorzystywano oczywiście naturalne warunki terenowe, więc tak, jak obserwowano mecze, to kibice zajmowali miejsca na górce. Mówimy, szanowni państwo, Jeziorak, natomiast Jeziorak stał się Jeziorakiem dopiero w latach 70. To wszystkiego dzisiaj nie powiemy, ale o kilku faktach trzeba wspomnieć. W grudniu 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie Związkowego Klubu Sportowego Warmia. To były początki. Później Warmia przekształciła się w kolejarza, a kolejarz w latach 70. przekształcił się

0: w Jeziorak. Komu zawdzięczamy Warmię? Znamy te nazwiska, to kolejarz Stefan Sadura, Tadeusz Taczyński, Zygmunt Otolski, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem, i Tadeusz Lewandowski.
1: Natomiast bileterką była moja ciocia, pani Jadwiga Krajnik, która tu, na tej górce, poniżej tej górki, sprzedawała bilety, to po pierwsze. Po drugie, smarowała chleb ze smalcem piłkarzom Pajdy, chłopakom z Jeziora, którzy grali, a w trakcie przerwy ona była też odpowiedzialna za to, że tam była, proszę Państwa, koło stacji pompa. I tam ona pompowała wodę, żeby oni mogli się tego izotonicznego napoju napić w czasie przerwy, a po meczu, i to było najbardziej fajne, bo pompowała wodę, a tam piłkarze Jezioraka się kąpali. I mówi, co niektórzy, panie, mówi Darku, byli fajne chłopaki.
2: O dawnych piłkarzach i stadionie miejskim w Iławie mówimy teraz w magazynie Meloradia. Lokalni regionaliści natrafili na materiały związane ze znanym zawodnikiem Jezioraka.
0: Wspomniałem o Zygmuncie Otolskim, który był trenerem, a wspomnieć chciałem o tej postaci w kontekście piłkarza Jezioraka, też dzięki uprzejmości członków zarządu Jezioraka. Wcześniej wspominał mi o tym Karol Synowiec, dostałem od Tomka Rybickiego. Niesamowita lektura. Są to wspomnienia Bogdana Mieczysława Białego-Białeckiego, piłkarza Jezioraka, który tutaj w Iławie grał w latach 1952-1959. Dobrze zapamiętałem, prawda? Panowie mnie poprawią, jeśli powiedziałem źle. Mój sztambuch sportowy Iławskiej Orliki 54. Jest to część pierwsza, nie wiem, czy część druga się też pokazała. Nie pokazała się. Bogdan Białecki urodził się w roku 1937. W czasie, kiedy spisywał swoje wspomnienia, mieszkał we Wrocławiu. Był piłkarzem, napastnikiem, królem strzelców, piłkarskim mistrzem w Warmii i Mazur roku 1954 i był właśnie wychowankiem Zygmunta Otolskiego. Niesamowita lektura, ukazująca nie tylko relacje z meczów, ale też prezentująca artykuły prasowe z tamtych lat, wspomnienia, jest wykaz meczów i też są biogramy osób, z którymi Bogdan Białecki miał do czynienia. Między innymi jest Stanisław Kociołek, ale też nauczyciele liceum, ponieważ Bogdan Białecki był uczniem Iławskiego liceum. Na stronach internetowego Muzeum Iławy obiecałem Państwu, że zdradzę wynik meczu, bo pojawiła się tam taka drobna zapowiedź spotkania, do którego doszło 10 czerwca 1954 roku pomiędzy kolejarzem Iława a Spójnią Ostróda i tamten mecz zakończył się zwycięstwem kolejarza 4-1.
1: I jeszcze jeden z piłkarzy Jezioraka, mój wuja Kazimierz Cichecki, zasłynął obok Kociołka z tego, że miał piekielnie silne uderzenie. Był obrońcą, nie za wysoki, nie wiem, dlaczego był obrońcą, nie za wysoki chłop. Natomiast tak, miał tak potworne uderzenie, że Franca chyba na tę bramkę, nie wiem z kim wujek, nie pamiętam z kim grali, ale podszedł do wykonania rzutu wolnego. Państwa, tak przywalił w piłkę, że nie tylko, że wpadła do bramki, ale jego uderzenie było tak potworne, że zrobiła dziurę w siatce i drużyna ta przeciwna mówi, chyba poszło gdzieś obok, bo nie strzelili, bo on mówi, bo nie ma tego. Rzeczywiście poszło tak, że rozerwała siatkę. Ja mówię, wuja, ty miałeś takie mocne walnięcie, czy siatka była taka słaba? Mówi pewno jedno i drugie. Tak.
0: Jeszcze jedno słowo odnośnie samego stadionu. Otóż już o tym mówiłem, w 1948 roku przeprowadzono pierwsze tutaj poważne prace inwestycyjne, natomiast pieniądz popłynął tutaj dopiero w latach 50. i mamy potwierdzenie w postaci kilku dokumentów. 20 października 55 roku czytam, jest punkt w porządku sesji, sprawa stadionu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obywatel Fajkowski Jerzy, pokrótce omówił sprawę dokończenia odbudowy stadionu sportowego, gdzie Rada po wysłuchaniu uchwaliła. Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 20 października 55 zobowiązała Prezydium do powzięcia odpowiedniej uchwały w sprawie wykończenia odbudowy stadionu sportowego w Iławie w terminie do dnia 55. Wiemy, że to się nie udało, ponieważ w 56 roku sprawa wróciła i odczytam Państwu tylko kilka zdań, dosłownie już kończąc. W ramach punktu Wiosenna akcja czystości i odgruzowanie miasta. Przewodniczący Fajkowski Jerzy mówi: wiadomo nam jest, jakie zniszczenia pozostawiła po sobie ostatnia wojna, które to właśnie teraz winniśmy oczyścić oraz zlikwidować wszelkie pozostałości powojenne, które to już w dużej mierze zostały usunięte. Na dzisiejszej sesji zostali zaproszeni kierownicy zakładów pracy, których przybyło bardzo mało, a sprawa, która omawiana jest na dzisiejszej sesji, winna być przeniesiona przez kierownictwo do swych zakładów pracy. W stosunku do tych kierowników, którzy nie przybyli na dzisiejszą sesję, zostaną wyciągnięte wnioski za niedocenianie tak ważnych zagadnień stojących do wykonania, a jednocześnie podejmowania zobowiązań, że dzisiaj winniśmy szeroko omówić sprawę stadionu, który ma jeszcze wiele do życzenia, że w roku bieżącym mamy duże zadanie do wykonania, a mianowicie zakończenie robót przy stadionie, gdyż znajdować się tam będzie meta kolarzy wyścigu dookoła Warmii i Mazur. Nie wiem, chyba dopiero kilkanaście lat temu wyścig dookoła Warmii i Mazur przestał być organizowany, natomiast rzeczywiście od lat 50. przez długie, długie lata z drobną przerwą kolarze pokonywali setki kilometrów, okrążając całe nasze dawne województwo i zahaczając kilka razy też o Iławę. I w roku bodajże 1957 tutaj właśnie w tym miejscu część lub całość tego biegu, bo do tej informacji nie udało mi się dotrzeć, właśnie na naszym stadionie miała miejsce.
2: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
4: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
2: Trochę się obwiniasz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
4: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Czy Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość. Rocznik przedwojenny, więc wszystko ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów. W Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczęły objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
2: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
4: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, no bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego. I to była taka, no, pierwsza miłość, którą... Później zostałem zięciem Jana Kowalskiego, także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdy już poszedłem do wojska, tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło, nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźbę bardzo ich zainspirowała. pasowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no oni się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłuć się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem, i ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku, już gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi: ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci, tak jak on, uczę młodzież rzeźbić, tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
2: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
4: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś, jak orkiestra jeszcze miała w Szwalewie taki swój obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również, i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogi mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również, i tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu, ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy kieczup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń, w ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy się fotografują, no to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka, to jest coś, co cię dopinguje, a jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, skansen, wiele razy, później ja już bez niego jeździłem do tego skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby, no, mają życie, takie żywotność 20 lat, i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy sprawód, pan Żerek, czy inni tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan. Oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więc oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no, Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Jesteśmy, stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego.
5: Ci panowie, Marek Dolecki, Jan Gostrowski, są już, wiesz, no starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
2: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. Zapraszam. Dziś powiemy o ciekawej książce, której autorką jest Anna Balińska, iławska pisarka. Zaczynamy jednak od ciekawego projektu. Na jeziorze Jeziorak przez najbliższe kilka lat kontynuowane będą badania związane z wykorzystaniem ekoenergii w jachtach i łodziach motorowych. Pomoże w tym znana już mieszkańcom niezwykła szalupa naukowa. Mówi o niej Stanisław Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, dla którego Iława jest drugim domem.
6: Jest to jednostka naukowo-badawcza, jest to jednostka, która powstała z szalupy ratunkowej, żeby nie było wyrzucania czegoś. Jest taki nowy trend, który się nazywa circular economy. Jest to prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli zamiast coś, co trzeba wyrzucić, lepiej dać temu drugie życie. I teraz my daliśmy tej jednostce drugie życie, czyli była sobie szalupa smaczkiem jest to, że ta szalupa była z rosyjskiego zbiornikowca Che Guevara, który był zarejestrowany w Murmańsku. On przypłynął do zrobić tutaj remont, zostawił szalupy. Te szalupy my pozyskaliśmy i zrobiliśmy swoją jednostkę, czyli nadbudowaliśmy. W 2020 roku zaproponowałem napęd elektryczny, dlatego, że żeby przejść na ekomobilność na wodzie, największym problemem, największą trudnością i barierą jest ta bariera ekonomiczna. Silniki elektryczne na jachty kosztują ogromne pieniądze. Ja chciałem udowodnić, że no, w silnikach elektrycznych nie ma nic bardzo złożonego. W związku z tym cały napęd na tej jednostce, która opłynęła naprawdę kawał Polski. My ten napęd zrobiliśmy za 15 000 zł. To jest naprawdę... I chcemy się tym dzielić. Chcemy pokazywać, że to jest możliwe, że można pływać naprawdę ekonomicznie i ekologicznie po Polsce. Nasz projekt wystartowaliśmy z krainy Górnej Odry. Płynęliśmy od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, przez Gliwice, Odrą do Szczecina. Następnie całe wybrzeże. Wpłynęliśmy tutaj i popłynęliśmy dalej na Wielkie Jeziora Mazurskie. Napęd się sprawdził. Uruchomiliśmy ogniwo paliwowe, metanolowe. Ono już działa. Sprawdzamy wydajność. To wszystko pokazaliśmy, że jest sens, żeby to montować, jest sens, żeby stare jachty, które są na jakieś już zużyte silniki klasyczne, żeby przerabiać na napęd elektryczny. Da się, jest tanio, jest cicho, jak się pływa i można sobie w tempie spacerowym pobrać prąd do jachtów elektrycznych.
2: A nie boisz się, że na przykład te badania, zwłaszcza dotyczące na przykład zasilania tej jednostki, no bo sama jej jakby budowa, że jednak może być trochę problemem dla koncernów, dla tych ludzi, którzy no straszne pieniądze wyciągają z tych użytkowników. Zapowiedzmy szczerze, nie do końca sprawdzone patenty technologiczne, bo to może być tak, że to może być zderzenie ze ścianą, nie? Z jednej strony będziemy chcieli oszczędzać, a z drugiej strony właśnie ten biznes, jak to przełamać, bo wiele mówi się na przykład o różnych rozwiązaniach, które są tańsze, ekonomiczne, bezpieczniejsze, zdrowsze, ekologiczne przede wszystkim.
6: Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tylko naszej mentalności, dlatego że na Zachodzie już ludzie dawno zrozumieli, że to jest po prostu lepsze. Jest fajnie się pływa, jest ciszej, jest spokojniej, jest bezpieczniej, dlatego że silniki elektryczne są zdecydowanie mniej awaryjne. Natomiast no tak, ta główna bariera jest to bariera ekonomiczna. Jeżeli byśmy przełamali tą barierę i takiego oporu przed jachtem na prąd. Uważam, że bez żadnego problemu wszystkie jachty, tak zwane spacerowe, powinny być, główny napęd to powinien być napęd elektryczny, dlatego że to jest dużo taniej, lepiej, bezpieczniej, fajniej, czyściej. Natomiast oczywiście napęd dla bezpieczeństwa, doczepny silnik spalinowy może być. Od helu poprzez Iławę i potem przerzucaliśmy jacht na Wielkie Jeziora Mazurskie i tam pływaliśmy. Spaliłem na silniku doczepnym 7 litrów paliwa. No to 7 litrów paliwa zazwyczaj pali się w 3 godziny pływając na jeziorku. Ja to przez 2 miesiące w sytuacjach niebezpiecznych, awaryjnych trzeba mieć. Natomiast jeżeli to jest przemyślane, jeżeli ktoś wie, jak korzystać z napędów elektrycznych, jeżeli ktoś się nie śpieszy, a chce po prostu się relaksować, to jest jedna droga.
2: Mówił Stefan Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Temat silników elektrycznych wciąż rozpala dyskusję wśród motorowodniaków, jak i samych żeglarzy. Wszyscy w Iławie wiedzą, że jest to najlepsze rozwiązanie, a wciąż lejemy benzynę i ruszamy w rejs. Teraz zmieniamy temat. Moim Państwa gościem jest Anna Balińska, autorka wielu powieści, ale teraz zanosi się na kolejną odsłonę twórczości, no i książka. Chciałbym, żebyś o niej trochę powiedziała, oczywiście o też takich okolicznościach, które towarzyszyły powstaniu Twojej najnowszej powieści.
7: Moja książka pod tytułem Księgarnia Błękitna Ważka jest to opowieść o młodej dziewczynie, która przez wiele lat pracowała w księgarni prowadzonej przez starsze małżeństwo. Państwo potoccy w pewnym momencie przyszli na emeryturę i bardzo zależało im na tym, żeby ktoś kontynuował ich dzieło. Miła, empatyczna Basia, właśnie którą widują czytelnicy w księgarni, ona wraca do domu i w tym domu zmaga się z chorobą nowotworową swojego męża, który w całkiem młodym wieku zachorował na raka kości. Jest to wyniszczająca choroba, dlatego towarzyszymy Basi na każdym etapie, zarówno tych dobrych dni, jak ona to nazywa, jak i tych trudnych dni, po czym musimy wraz z bohaterką zmagać się z żałobą. W książce wykorzystałam też fragmenty z własnego życia, z własnej autopsji, kiedy no całe moje życie tak naprawdę towarzyszyła mi choroba nowotworowa mojej mamy, więc wiem, z czym ten bohater się zmaga, wiem, jak to wszystko wygląda etap po etapie, chemioterapię, radioterapię. Wiem też, jak wiele osób się teraz zmaga z różnego typu trudnymi bolączkami. Coraz młodsze osoby chorują, więc ten taki trudny świat zamknęłam w tej książce, ale nie jest to książka, która będzie pokazywała tylko te szare odcienie życia. Chciałam przede wszystkim pokazać to, że po nawet największej żałobie czy traumie w naszym życiu możemy odkryć w sobie inne pokłady i tak naprawdę ruszyć nową drogą. To będzie też takie odświeżające uczucie, które połączy Basię z nowymi bohaterami, którzy pojawią się w księgarni. Też chciałam, żeby wybrzmiało coś takiego, że tak jak w poprzedniej książce właśnie W sercu bez granic pokazywałam, że ta pani, która jest główną bohaterką, ona jest taka piękna, uśmiechnięta, zawsze ładnie pomalowana, w pięknych sukienkach, a kiedy wraca do domu, ściąga tą maskę i jest wtedy tak naprawdę sobą. Właśnie w tej błękitnej ważce chciałam pokazać to samo. Czyli każdy z nas, który tak na co dzień pokazuje się z tej takiej wizerunkowej strony, wraca do domu i jest wtedy dopiero sobą. Podkreślałam też sam fakt, że kiedy bohaterowie zazdroszczą po prostu Baśce, mówią wprost, że to musisz mieć super życie, pracujesz wśród książek, masz własną działalność, tak naprawdę ona dopiero w domu czuje się sobą.
2: Chciałem cię jeszcze zapytać, bo często jest tak, że umiejscawiasz swoich bohaterów w takim, powiedzmy, znanym terenie, czyli w tym przypadku Iławie. Zdarzało się, że był to Lidzbark Welski przy okazji innej książki. Natomiast właśnie, czy w tej nowej powieści też odnajdziemy jakieś wskazówki do na przykład miejsc, które znamy tutaj w Iławie i okolicach?
7: Odnajdziemy. Powiem uczciwie, że jedną z takich wskazówek będzie między innymi koncert zespołu Roses. Bodajże kilka lat temu poznałam Andrzeja Andrzejewskiego, który jest prezesem Fundacji imienia Działeńskich. Prowadzi on muzeum właśnie w Nowym Mieście Lubawskim. Fantastyczny człowiek. Człowiek orkiestra i mediator, i rockman. I tak naprawdę jakiś czas temu zaprosił mnie na swój koncert. Wzięłam udział w tym koncercie i zaproponował mi po prostu, żeby może wpleść jego zespół w tą książkę. Ja mówię, kurczę, czemu nie? Przecież już coś podobnego robiłam, pisząc Szczęście od jutra i wplatając w pelargoniowy balkon koncert Dominiki Kasprowicz. Więc tak naprawdę ja uwielbiam wplatać w moje książki osoby, które znam, osoby, które cenię, a zespół Roses, dostałam płytę od zespołu właśnie, więc wiem, czego ta moja bohaterka mogła słuchać i co mogło jej się spodobać.
2: No i warto jeszcze powiedzieć o tym, że przygotowałaś również ciekawy projekt okładki. Tu też jest taki element trochę zaskoczenia.
7: W zasadzie okładka nie była moim jakimś celem. Najbardziej cieszyłam się z tego, że mogłam skończyć moją książkę, ponieważ tutaj zmiana mojej pracy, mój tryb życia i wszystkie inne rzeczy, które mnie dookoła otaczają, sprawiły, że gdzieś tam tego czasu mi zabrakło. Natomiast kiedy skończyłam kolejne studia podyplomowe, udało mi się już jakby załagodzić te wszystkie takie pożary. Stwierdziłam, że muszę dokończyć pisać, udało mi się dokończyć, wysłałam tą książkę do wydawczyni, po czym ona zapytała mnie, czy myślałam już o okładce. Wtedy jeszcze nie miałam w ogóle pomysłu, ale ona stwierdziła, że skoro księgarnia nazywa się Błękitna Ważka, a moja bohaterka ma tatuaż na nadgarstku właśnie z tą świtezianką, to musimy zacząć szukać modelki, która będzie miała taki tatuaż. Nie musiałam długo się zastanawiać, bo od razu przyszła mi do głowy moja przyjaciółka Paulina Lignowska, z którą od wielu lat się przyjaźnimy. Zaproponowałam jej to. Ona od razu się zgodziła, bez żadnego zawahania. Natychmiast skontaktowałam się z moją fotografką, Zuzą Wilamowską, która do tej pory właśnie tworzyła okładki do poprzednich książek. Robiła dla mnie sesje zdjęciowe. Ona natomiast wpadła na pomysł, żeby wykorzystać moją pracę, bo skoro pracuję wśród książek, a moja bohaterka pracowała co prawda w księgarni, czyli sprzedawała książki, a my wypożyczamy książki, to warto by było z tego skorzystać. Rozmawiałam z moim dyrektorem, z panem Adamem Majewskim, który dał mi zielone światło, wręcz podszedł do tematu z entuzjazmem. I tak oto właśnie powstała okładka, na której mamy ten nasz akcent iławski, czyli naszą panią Paulinę.
2: Chciałbym jeszcze wrócić oczywiście do twoich poprzednich powieści. Pojawiły się audiobooki, ale też i wznowienia, bo widziałem wielokrotnie, jak zamieszczałaś takie informacje.
7: Oczywiście można kupować moje książki zarówno w wersji papierowej, jak i e-booków, audiobooków. Moje książki pojawiają się zarówno w internecie, jak i w księgarniach stacjonarnych. Znajdziemy je również w bibliotekach, bo zawsze tam, gdzie odbywałam swoje spotkania autorskie, zawsze zostawiałam pamiątkowe egzemplarze. Pojawiam się na wielu targach książki, na imieninach Kochanowskiego w Warszawie, więc gdzieś tam w tej przestrzeni się poruszam. Powiem uczciwie, że moim kolejnym planem jest książka osadzona w Deutsch Eylau, czyli to będzie romans mocno osadzony właśnie w latach 1920-25. Główna bohaterka przyjeżdża tutaj na te tereny i zostaje guwernantką. I tak naprawdę współpracuję nad tą książką z regionalistami z Salki Muzealnej, którzy sami mi gdzieś tam podrzucają właśnie różnego typu ciekawostki, jakieś nazwy, daty. To jest dla mnie niezwykle istotne, natomiast szczerze powiem, że miałam wrażenie, że ta książka powstanie znacznie szybciej. Jednak okazuje się, że jest nad nią tyle pracy, że po prostu musiałam się troszeczkę wstrzymać.
2: Twoja twórczość się rozwija, natomiast chciałem zapytać, jak oceniasz swoje powieści pierwsze, zwłaszcza w kontekście tego, co teraz publikujesz i czasów, w jakich się znajdujemy.
7: powiem uczciwie, że te czasy, kiedy ruszałam z moimi powieściami, wtedy wydawało mi się, że to są już dosyć trudne czasy jak na książkę, że te wielkie nazwiska i gdzieś tam ta Balińska z tej małej Iławy, no to nie ma szans przebicia. Jednak teraz z perspektywy czasu widzę, jak naprawdę to wszystko się zmienia i to intensywnie przyspieszyło, zwłaszcza w ostatnich, mam wrażenie, 2 latach, kiedy nawet patrząc po dzieciach czy młodzieży, bo udało mi się na przykład skończyć szkolenie z zakresu bajkoterapii i biblioterapii i powiem uczciwie, że nawet to pokazało mi, że nasza koncentracja jest praktycznie zerowa, że te dzieciaki, które scrollują non-stop telefon, one tak naprawdę, ich uwaga jest zdolna, coś co może przykuć tą uwagę, jest zdolne zatrzymać ich na 15-30 sekund, a potem lecimy dalej. My dorośli też nie jesteśmy lepsi, bo tak naprawdę sam fakt tego, że nie potrafimy zakotwiczyć się w jakiejś grubej książce na dłużej, tylko ją odkładamy, bo mamy wiele rozpraszaczy. Czy nawet ja zwróciłam uwagę na to, że ja staram się oglądać film, a w międzyczasie sięgam po telefon, robię 1000 innych rzeczy, to wpływa na to, że te książki nie są rzetelnie czytane. Może w ten sposób.
2: To rzeczywiście spory problem. Myślę, że do twojej twórczości i do w ogóle pisania, czytania i też odbierania tej rzeczywistości będziemy jeszcze wracać. A na dziś to wszystko. Moim i państwa gościem była Anna Balińska, Iławska pisarka.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. Dziś sporo informacji na temat Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który co roku odbywa się w Iławie. Naszym gościem jest Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie. Rozmowa, którą przygotowała Agnieszka Wiśniewska, rozpoczyna się od wspomnień związanych z konkursem.
8: Troszeczkę inaczej się to odbywało, otóż w ogóle ta nagroda zmieniała się w pewnym sensie. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że gdzieś w Polsce grają sobie jazz tradycyjny, prawda? No zaprasza się ich na złotą tarkę, jeżeli chcą, i jury ocenia, i najlepszy zespół może, choć nie musi, dostać złotą tarkę. Kiedyś było tak, że po prostu złotą tarkę przyznawano najlepszemu zespołowi w danym roku, oceniając po prostu cały ich dorobek w danym roku. Później się to zmieniło właśnie do takiego konkursu, który odbywał się na miejscu. No dzisiaj mamy taką sytuację, no więc mamy festiwal takie Opole jazzowe i mamy konkurs, który jest zupełnie jak gdyby odrębną częścią. To nie są zespoły uznane. Często tacy ludzie, którzy po raz pierwszy publicznie występują na tak dużej scenie, chociaż ona nie jest największa.
9: No właśnie, ale czy wśród tych artystów, którzy tutaj gdzieś mieli te pierwsze szanse, rzeczywiście udało się, żeby wypłynęli?
8: Proszę pani, w ciągu tych 61 lat, od chwili, kiedy jazz Złota Tarka istnieje, ja bym wspomniał takiego na pewno pani nieznanego człowieka, pan Dąbrowski. To był człowiek, który właśnie we Wrocławiu grał na perkusji. No ale powstała jakaś potrzeba, żeby zaśpiewał. Gdyby pani sięgnęła do historycznych notatek, to chyba przez forum jest taka notatka, że dobry perkusista Andrzej Dąbrowski próbował śpiewać. A więc może pani sobie wyobrazić historię naszej muzyki popularnej, gdyby ktoś jeszcze dosadniej chciał ocenić wówczas pana Andrzeja. Tych ludzi jest bardzo wielu. Oni zmieniali po prostu style. Tutaj przyjeżdżały piosenkarki, przepraszam bardzo, nie w tej chwili nazwisk, tak, ale śpiewały dziewczyny, bo także w pewnym momencie tutaj przejęto festiwal piosenkarzy jazzowych. No bo z tych samych przyczyn jak Złota Tarka w Warszawie, po prostu skończył się ten festiwal. I nie mamy już festiwalu piosenkarzy jazzowych. Tutaj przyjeżdżały dziewczyny, które śpiewały, czy panowie, ich było zdecydowanie mniej, śpiewali różne piosenki, a tutaj starali się śpiewać, pani Zawiałow na przykład. Jest laureatką? Nie, nie jest laureatką. Przepraszam, nie chciałbym tutaj, bo pani Zawiałow, no, była bardzo widoczną osobą, która tutaj śpiewała. No, karierę zrobiła chyba potężną. Nie wiem, jaki wpływ miało na to, że tutaj posłuchała jazzu, jak się go śpiewa i sama go śpiewała.
9: Też tak sobie myślę o tym, że to jest taki festiwal, ten konkurs połączony z festiwalem, to jest takie wydarzenie, które przyciąga chyba tutaj słuchaczy z różnych zakątków Polski, bo jak miałam kiedyś okazję porozmawiać z publicznością, no to bardzo często się zdarzało tak, że ludzie po prostu wpisują to sobie w kalendarz, że oni tutaj muszą być i przyjeżdżają naprawdę z najróżniejszych zakątków.
8: Proszę pani, chciałbym panią rozczarować w tym momencie. Jeżeli chodzi o konkurs, to proszę przyjść, zobaczy pani amfiteatr, w jakim będzie stanie. Owszem, będą ci, którym na tym bardzo zależy, żeby ten konkurs się odbywał. I ci naprawdę kochający jazz, żeby on trwał dalej. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że przez te 65 lat odeszło 2-3 pokolenia znakomitych jazzmenów. Ktoś musi, jeżeli to ma istnieć, ktoś musi to kontynuować i ten konkurs właśnie temu służy. No ale zresztą tak chyba jest ze wszystkimi konkursami festiwalowymi dzisiaj w Polsce, bo jak przyjrzeć się Opolu, to w czasie tych konkursowych koncertów też tam takie placki widać, że brakuje publiczności, a jak gwiazda występuje, prawda, i po raz setny słyszymy jakiś utwór, tylko po to przychodzą, żeby posłuchać, popatrzeć, jak pani w wieku 70 lat będzie po prostu tańczyła twista. Tutaj no jest pewien szkopuł. Nie wiemy jak, przynajmniej jak ja bym pracowałem przy Złotej Tarce, to szukaliśmy sposobu, żeby ten konkurs naprawdę był po pierwsze atrakcyjny dla tych, którzy przyjadą jako uczestnicy i był atrakcyjny jako dla tych, którzy będą występować. No ale jest regulamin i są pewne normy konkursowe i one powodują to, że na przykład dzisiaj tego nie będzie, mam nadzieję, bo są tylko 4 tak zwane podmioty wykonawcze. No ale jeżeli było 10 takich wykonawców, to się powtarzały 3-4 te same utwory w trakcie konkursu. No to powodowało pewne znudzenie. I ten konkurs, i chwała za to panu Grzechowi, że jest kontynuowany, chociaż to nie dyrektor artystyczny, a stara stodoła, czyli ci ludzie, którzy kiedyś robili Złotą Tarkę, pracują nad tym, żeby ten konkurs się przy Złotej Tarce w Piławie odbywał.
9: Właśnie, wspomniał pan Grzecha. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że chodzi o Grzecha Piotrowskiego, który chyba już jest tak trochę bardziej związany z tym festiwalem, prawda?
8: On jest związany od 2000, jak ja skończyłem, to on zaczął. To była dosyć smutna sprawa, ponieważ pan Wojciech Kamiński był jego poprzednikiem. Nie wiem, ja nie wchodzę w to, jakieś były sprawy tutaj związane z rozgrywające się pomiędzy Urzędem Miasta a panem Kamińskim. Ja byłem bardzo związany z panem Kamińskim, bardzo się lubimy, ja go bardzo cenię, bo to jest jednym z najlepszych chyba pianistów jazzowych w Polsce. Znakomicie gra bogina, dajmy na to, chociaż nie nakłada nogi na klawiaturę. To kilka razy pokazywał tutaj także ławy. No i znaleziono pana Grzecha Pietrowskiego, Grzegorza Pietrowskiego, człowieka z Tolwa, przecież on jest z Olsztyna, znakomitego saksofonistę. Tutaj nikt nie ma pod tym względem, naprawdę to jest znakomity muzyk, ale wśród tych starych wyjadaczy, pomiędzy którymi ja się skromnie też znajdowałem, powstała taka obawa, że człowiek, który nigdy nie grał tak naprawdę jazzu tradycyjnego, będzie grał, będzie dyrektorem artystycznym właśnie takiego festiwalu. No. Pan Pietrowski chciał wprowadzić złotą tarkę w XXI wiek. Tak to wyraźnie określił. I miał rację, to z tym się zgadzam, bo ja sam wprowadzałem złotą tarkę do internetu właśnie w 2004 roku. Przecież nikt o tym tutaj nie myślał w Iławie, żeby strona była, żeby obsługa była, dajmy na to maile można było wysyłać do różnych instytucji i osób. No i pan pod tym względem, pan Pietrowski na pewno to zrobił, co widać po prostu, jak się przychodzi na koncert. No, to tylko skala. W Sopocie może jest większa i w Opolu, ale pod innymi względami to już nie ma żadnej różnicy. Z tym, że pierwsze festiwale, proszę pani, to się odbywa dzisiaj muzykę robi się w ten sposób, chociaż nie twierdzę, że kiedyś było inaczej. Też było podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej. Otóż dzisiaj muzyk to jest człowiek, który w tej chwili gra, właśnie będzie grał na festiwalu jazzu tradycyjnego. Za miesiąc pojedzie na festiwal oratoryjny ze swoim puzonem. Gdzieś tam na waltorni będzie grał jeszcze coś innego. I tak to jest tego typu sprawa. Nie ma czegoś takiego wśród tych topowych zespołów. Nie ma topowych zespołów jazzowych. To jest kolejna sprawa. To są zespoły, które kontynuują pewnego rodzaju tradycję, która zrodziła się o wiele wcześniej. A ci młodzi muzycy, którzy przyjeżdżają tutaj, po prostu dostają nuty, próbują, zagrają, wsiadają w samochód i jadą dalej. Żeby tam w jakimś innym składzie grać coś innego, bo muszą zarobić na życie. Gdyby grali tylko jazz, pewnie by było to bardzo trudno. To jest jedna sprawa. No druga sprawa, stosunek do jazzu tradycyjnego, no każdy ma swój własny. Pan Grzegorz Pietrowski też ma swój własny. Nie wszystkim się to podoba. No powiem szczerze, że mnie skrzypce czy sekcja smyczkowa na festiwalu jazzowym raczej jazzu tradycyjnego, podkreślam, raczej nie pasuje. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd pojęcie festiwal, święto muzyki, proszę bardzo. Właśnie takie Opole, prawda, z bujaniem się, to jest to. I dochodzimy dopiero po kilku latach do takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiło porozumienie pomiędzy Stodołą a ICK o tym, że konkurs będzie robiony przez Stodołę, no to jakoś się to uciera po tych 9 latach, no mamy to, co dzisiaj się rozpocznie. To już jest inny festiwal na pewno niż ten, który był w 2018, nawet 19, chociaż go nie było festiwalu. To było preludium do Złotej Tarii. Także ta ocena dyrektorowania pana Grzecha Pietrowskiego w przyszłym roku będzie 10-lecie. Powinno być z przytupem. Panie Grzegorzu, jak pan będzie tego słuchał. Także autentycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że każda osobowość po prostu wpływa na ten festiwal, no na pewno każdy z dyrektorów, którzy tutaj dyrektorowali, jako ci dyrektorzy od strony artystycznej, swoją pieczątkę przyłożyli. Właśnie tak wygląda festiwal, bo to oni tym festiwalem kierują.
2: Mówił Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.
9: Meloradio i Ława na 90 i

Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce. No i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest. No i może być pięknie. A będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking Dishes, LA Oaks w Melo na początek. Za chwilę Stranger, Olivia Adams, Opoka, siema.

Take me back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlow u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Radio Iława.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

All of my love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są w was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90,2 FM.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego, z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

Radio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: O reklamie.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Vicky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie 100.

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. No a skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Never Go Away, Sybul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trouble, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.
4: It's Friday, then.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Stromae. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: O reklamie. Meloradio i Ława na

No i można powiedzieć, że wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix, róbcie głośniej.

Jak by dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascomb w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Twój normalny dzień, zawsze Barwa Clean. Każdy wspólny cel, zawsze Barwa Clean.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Oj, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. No mąka, to... ciepła woda, garnek z wrzątkiem później, na koniec.
1: Nie wiem. Naleśniki z grzybami, co może nie
0: być,
1: wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj,
1: ja sobie lubię
0: pierogi z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

gramy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka. Melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie no nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3. Olsztyn.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają. A tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofstra z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: Back home.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to 4 to the floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste, no ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart. Po reklamie.

0: Felix Jen i Polina. Tomelo Radio to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: Yeah. W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Daddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Melo Radio jeszcze przed 16, a po 16, oj, też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford do punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Melo Radiem.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już nagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Iława.

Bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Fast Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Radio Iława.
1: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce i nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić. No a coś tam nie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlot, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Media Expert, taniej masz.
16: Po reklamie.

0: Felix and the Wise, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melorabio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No, zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: słuchaj na 92 FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
10: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
23: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Strażyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Pochodzę noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milky, David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: O reklamie. Meloradio Iława.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i doda i nie żałuję w melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows, to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. Meloradio i Ława.

0: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie powiemy o pierwszych polskich mieszkańcach powojennej Iławy. Wycieczkę z mieszkańcami rozpoczyna Michał Młotek, autor książek, podcastów i portalu o tematyce historycznej.
1: Szanowni Państwo, w 1996 roku Stefan Trykacz napisał i wydał taką książeczkę niedużą, Ziemia Iławska, Mała Ojczyzna. Nie wiem w ilu egzemplarzach, ale pewnie niewiele ich się do dnia dzisiejszego zachowało. I tę niedużą książeczkę Stefan Trykacz poprzedził takim krótkim wstępem, w którym wspomina pierwszych Polaków, którzy pojawili się w Iławie. Odczytam, to są dosłownie trzy akapity. Materiały przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą z badań i przeżyć autora, jak również z relacji naocznych świadków zamieszkałych w Iławie przed 1945 rokiem oraz przybyłych do niej już w kwietniu 1945 roku. Należą do nich Alfons Szwaracki i Władysław Przygocki, mieszkańcy Iławy z okresu przedwojennego, co też pokazuje nam, że w tej pierwszej grupie powojennych mieszkańców były osoby, które przed wojną już mieszkały w Iławie. Pierwsi kolejarze, i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Feliks Cieszyński, zawiadowca stacji kolejowej. Seweryn Piwowarczyk, jego zastępca. Kierownik biura wagonowego Józef Trykacz. Domyślam się, że ojciec pewnie Stefana Trykacza. Jego pomocnik Antoni Ostrowski oraz naczelnik parowozowni Stefan Sadura, którzy przybyli do Iławy już w kwietniu 1945 roku, czyli ta pierwsza czwórka polskich kolejarzy. Jeden z pierwszych lekarzy oraz organizator służby zdrowia w mieście i na kolei, Jan Erwin Wetter, bardzo znana postać w Iławie. Zresztą jego zdjęcie widnieje na ścianie osób zasłużonych dla naszego miasta. Nie bez powodu Stefan Trykacz wspomniał o pierwszych polskich kolejarzach, nie tylko ze względu na to, że osoba o tym samym nazwisku była w tej pierwszej grupie, ale rzeczywiście w przypadku Iławy i wielu innych miast była to grupa, która tchnęła życie w miasta leżące wzdłuż linii kolejowych.
0: Mówi Dariusz Paczkowski.
2: Nie tylko tchnęła życie, ale proszę Państwa, kolejarze byli tymi pierwszymi, którzy bronili. Bronili tego miasta raz przed maruderami z Armii Czerwonej, przed szabrownikami, ale głównie to chodziło o żołnierzy sowieckich, którzy albo wracali z frontu, albo gdzieś się tam zapodziali. Po prostu, proszę Państwa, to było regularnie miasto było okradane. Pamiętajmy, to było Deutsche Eilau, czyli niemiecka Iława. Jeszcze jak Michał wytropił, pierwsza nazwa powojenna Michał Iławy to
1: Iława niemiecka, to znaczy w dokumentach polskich już, gdy mówiono o Iławie, to czy pisano o Iławie, to pisano wprost, jadę do Iławy niemieckiej.
2: Tak. Proszę Państwa, dlatego taka jeszcze troszeczkę tymczasowość, która była po wkroczeniu tu Armii Czerwonej, tak naprawdę to ci mieszkańcy wiedzieli, czy to będzie Iława Polska, czy nie będzie Iława Polska. Ten jeden z tej wielkiej trójki, niejaki Józef Stalin, jeszcze tej czerwonej kreski na mapie nie postawił, nie wyznaczył granicy, nastąpiło to dopiero troszeczkę później, a rzeczywiście oni, proszę Państwa, autentycznie bronili. Tu jeszcze Wojska Polskiego nie było, administracja dopiero się tworzyła, milicja obywatelska jeszcze była w powijakach, dlatego to kolejarze, proszę Państwa, bronili Iławy, to kolejarze nawet, proszę Państwa, mieszkali tutaj w pobliskich domach, czuwali nad tym, żeby ci sowieccy żołnierze, którzy Państwa, bywały takie momenty, że żołnierze sowieccy w ciągu tygodnia niektóre domy to napadali po kilka razy. Zabierali wszystko, kradli, a w razie, gdy ktoś nie chciał oddać, to nawet straszyli, a nawet zabijali. Dlatego ci kolejarze czuwali nad tym, żeby tych żołnierzy jak najmniej wysiadało z pociągów, powiadamiali milicję obywatelską, żeby tych rozbojów nie było. I Państwa, tak naprawdę to bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy kolejarzom. To oni byli tak naprawdę pierwszymi obrońcami tego miasta.
0: Mówi Michał Młotek.
1: Ale cała ta historia zaczyna się na przełomie stycznia i lutego 1945 roku jeszcze w Białymstoku, ponieważ tak jak front się przesuwał i teraz administracyjnej pod kątem utworzenia nowego województwa Okręgu Mazurskiego i w Białymstoku zdecydowano, bo to tam była pierwsza siedziba, to też taki fakt, ciekawostka historyczna, pierwsza siedziba tego okręgu, zdecydowano o tym, że takim priorytetem jest uruchomienie linii kolejowej z Olsztyna na zachód w kierunku Torunia. I skierowano pierwszych kolejarzy, którzy byli i chcieli pracować, do Olsztyna i przybyli w grupie kilkudziesięciu osób 19 lutego 1945 roku. Zresztą ta data w historii Olsztyna jest niezwykle ważna. Świętuje się ją w Olsztynie, wspomina, składa się kwiaty pod tablicą poświęconą kolejarzom. Gdzieś spotkałem się z tym, że ten dzień jest nazywany w Olsztynie Dniem Pioniera. Właśnie na pamiątkę przybycia pierwszych Polaków, pierwszych kolejarzy. Ale tak jak te grupy kolejarzy się zbierały, czy to z południa, czy z centralnej Polski, tak wysyłano te grupy dalej. I zebrała się właśnie taka czteroosobowa grupa, która z centralnej Polski przyjechała do Iławy właśnie

0: na przełomie marca i kwietnia i to są ci, te osoby, o których tutaj wspomniałem. Dodam tylko, że wśród nich jedna z tych osób, Antoni Ostrowski, to mój pradziadek. Z każdym dniem, z każdym tygodniem napływały tutaj kolejne grupy. Zadanie przed nimi było bardzo trudne, ponieważ dworzec był zniszczony, cała infrastruktura była uszkodzona. Rosjanie kolejową zostało z Iławy wywiezione. Ale kolejarze pracowali do tego stopnia, napływały tutaj kolejne grupy, że jak wspomniał taki inspektor samorządowy, który objeżdżał tutaj całą okolicę, pod koniec 1945 roku, zaczynało się od czterech kolejarzy, pod koniec 1945 roku w grudniu było ich już 1800. 1800 kolejarzy w ciągu niecałego roku dotarło do Iławy. No i oczywiście pojawił się też problem, gdzie ich wszystkich pomieścić. Ci pierwsi kolejarze zajęli jeszcze niezniszczone domy. Między innymi przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego, taki stoją przy Andersa, przy Sobieskiego. To są te budynki, które zajęli pierwsi kolejarze. Ale cała reszta już, która napływała tutaj naprawdę dużymi grupami, nie miała gdzie się podziać. I ci kolejarze zostali skierowani w miejsce, gdzie wcześniej znajdował się obóz karny, o którym wcześniej już wspominałem. Później był tam obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. No ostatecznie ten teren cały przy ulicy Kolejowej został zajęty przez Polaków, przez kolejarzy, którzy mieszkali w tamtych drewnianych obiektach w bardzo trudnych warunkach.
1: Michał Młotek kilka lat temu dotarł do wspomnień jednego z powojennych osadników, który potwierdza te informacje.
0: Na stronach internetowego Muzeum Iławy znajdują się wspomnienia Alojzego Ligmana, jednego z tych kolejarzy, który pisze o tym, jak te warunki życia w tamtym miejscu były trudne. Jeszcze jedno nazwisko wymienię, to Aleksander Kaczoch-Józewski. Jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej, który też objeżdżał te tereny z polecenia polskiego rządu. Przybył do Iławy i zwrócił w takim specjalnym memorandum uwagę polskich władz, co się dzieje na dworcu w Iławie. Po pierwsze zwrócił uwagę na to, że przez Iławę przejeżdżają pociągi z repatriantami, z osadnikami, którzy albo tu się zatrzymują, albo jadą dalej, ale zwrócił też uwagę na to, że żołnierze Armii Czerwonej, to jest to, o czym wspominał przed momentem Dariusz, czynią im krzywdę, okradają ich, no ale to okradanie to też taka rzecz nie najgorsza z tych, które mogły się przytrafić. Z kolei Wacław Gębicki, o którym już wspomniałem, inspektor samorządowy, który też objeżdżał te okolice, pisał, że ten materiał ludzki, ja cytuję z pamięci, który znajduje się w Iławie, który przejeżdża przez Iławę, jest wynędzniały, zawszony. Ta ludność, która napływa tutaj ze wschodu, podróżuje w bardzo trudnych warunkach. Część z nich decyduje się na osiedlenie w Iławie, ale wszyscy muszą zaczynać swój pobyt w mieście od pobytu w szpitalach. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć Państwu, że przez Iławę przebiegał jeden z najważniejszych szlaków repatriacyjnych, tak zwany szlak północny, a Iława była bardzo istotnym, bardzo ważnym przystankiem w czasie podróży repatriantów i osadników, którzy albo zatrzymywali się tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, albo jechali dalej w kierunku zachodnim. Dziennie przez Iławę przejeżdżało kilkadziesiąt takich pociągów, one często zatrzymywały się na kilka, nawet na kilkanaście dni. Ludność, która podróżowała tymi pociągami, była męczona, była okradana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później, gdy już wojska Armii Czerwonej opuściły Iławę, te podróże odbywały się już w zupełnie innych okolicznościach i warunkach. Ale tak jak ludność polska napływała tutaj, ludność polska czy ludność ze wschodu napływała do Iławy, tak samo cały czas ludność niemiecka opuszczała Iławę. I polecam Państwu tutaj wspomnienia hrabiego von Lendorfa, który był wnukiem Elarda von Oldenburga Januszała z Januszewa pod Suszem i on w 1947 roku, bodajże w maju, przyjechała do niego milicja i dała mu sygnał do tego, że ma udać się do Iławy, ponieważ dostał pozwolenie na powrót do Niemiec. On jako lekarz oczywiście był cenny, nie było fachowców, nie było lekarzy, a mimo to dostał zgodę na to, żeby powrócić do Niemiec. Przyjechał tutaj do Iławy. Grupa Niemców, która oczekiwała już wtedy na to, żeby z Iławy wyjechać w kierunku zachodnim, liczyła kilkaset osób. Oni znajdowali się w jakimś bliżej nieokreślonym obozie, ale tak to Lendorf wspomina, pewnie to po prostu był jakiś obszar.

0: Na koniec Dariusz Paczkowski opowie o rozmiarach, znaczeniu geopolitycznym, a także o początkach regionalnej kolei.
1: Bez węzła kolejowego, który powstał tutaj, pewno by takiego dynamicznego rozwoju tego miasta nie było. Kiedy to nastąpiło? Państwo, więc dokładnie 1 sierpnia 1872 roku do Iławy dociera kolej. Jest to linia kolejowa, która połączyła duży odcinek, czyli z Poznania aż do Olsztyna, i tutaj 2,5 km od miasta przebiegała pierwsza linia kolejowa. Nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu zbudowano węzeł Iława Główna, wtedy jeszcze Iława Wschodnia, dlatego trzeba było poczekać jeszcze kolejne 4 lata, gdy dotarła do Iławy druga linia kolejowa, druga nitka linii kolejowej, która połączyła Gdańsk i najpierw z Mławą, a później w konsekwencji dalej z Warszawą. Czyli mamy rok 1872 i 1876. To były 4 lata, które zdecydowały później o przyszłości miasta. Bo nie tylko kolej, ale później w konsekwencji kolei wojsko, a jeszcze wcześniej Iława weszła przez takie połączenie nie tylko kolejowe, ale wcześniejsze jeszcze połączenie dotyczące szlaku wodnego, czyli kanał Ostródzko-Elbląski. Ale ta linia kolejowa, która połączyła z Olsztynem, z Toruniem, z Gdańskiem, z Warszawą, decydowała później o samym wyglądzie miasta, o jego zatrudnieniu, bo proszę Państwa, był moment w 1985 roku, że ponad 5 tysięcy osób pracowało na węźle Iława. Na węźle Iława Główna. 5 tysięcy od państwa to było. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś by wyszedł na dworcu czy na ulicy Niepodległości, a rzuciłby kamieniem i jakiś człowiek by dostał w głowę, to dostałby w tę głowę albo kolejarz, albo klawisz. Przepraszam, funkcjonariusz służby więziennej. Tak. I tak by pewno było. Proszę Państwa, 1905 rok, to mówimy w takim bardzo telegraficznym skrócie, kolejny bardzo ważny element w życiu dworca, mianowicie powstaje ten dworzec. Popatrzmy go sobie, bo z tej perspektywy go pięknie widać. Powstaje dworzec Iława Główna. Do dziś uważany za jeden z najpiękniejszych, obok Malborka, Kwidzyna, jeden z najpiękniejszych dworców, dworzec, który kilka lat temu zyskał na nowo jak gdyby blask, gdy zwalono tą zupełnie bezsensowną i potrzebną elewację, ale mówić o dworcu, a nie mówić o wieżach kolejowych, to nie powiedzieć wszystkiego do końca, więc mamy, proszę Państwa, i tu jest taka ciekawostka, mamy dwie wieże kolejowe. Kolejowe wieże ciśnień, które zasłaniają nam tutaj troszeczkę drzewa. I to jest, Państwa, ciekawostka, bo ta pierwsza, starsza, ceglana, szachulcowa z 1871 roku, proszę Państwa, jest, gdzie ona powstawała nawet troszeczkę wcześniej niż powstał dworzec i nim powstał w ogóle linia kolejowa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melora.
0: Dominik Jaskulski. W tym programie poznamy zapowiadaną od kilku tygodni ofertę Iławskiego Centrum Kultury. Zaczynamy jednak od propozycji na ciekawą wyprawę pieszo-rowerową po regionie. O szlaku śladami Elizabeth Lemke mówi Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
3: To jest trasa o długości 19 km. Przebiega przez Śliwę, Pieprzgu, Buławki, Boreczno i znów wracamy do Śliwy. Czyli kółeczko dla pieszych, to jest kawałeczek dla rowerzystów. Bardzo przyjemna trasa. Piesza, wiadomo, dla bardziej zdeterminowanych, rowerowa dla bardziej aktywnych i fizycznie przygotowanych do takiej trasy. Kółeczko, przepiękne okoliczności przyrody. Zachęcamy również do zajrzenia i skorzystania z aplikacji, jakie mamy atrakcje, jakie ścieżki, tak więc wszelkie informacje na temat tych ścieżek, punktów w apce specjalnie przygotowaną dla turystów.
0: Macie taką aplikację, bo jest też taka baza danych o lasach, ale zdaje się, że mówimy zupełnie o czymś innym, tak?
3: Nie, bazy danych o lasach tutaj prowadzą Lasy Państwowe, aplikacje są stworzone dla turystów. I jak tutaj, ja zaraz sobie odpalę, kod QR do ściągnięcia tych aplikacji mobilnych znajdą Państwo u nas na stronie. Aplikacja nazywa się Jezioro Iławskie. Jest to czapla, biała czapla na tle niebieskiego nieba. Czapla znajduje się w naszym logo. I tak, jak już wejdziemy na naszą aplikację, mają Państwo kilka ikonek. I tak więc mogą Państwo przejść od razu do mapy z naniesionymi punktami, co warto odwiedzić, co warto zobaczyć. Następnie ikonką są właśnie szlaki turystyczne. Są podzielone na szlaki piesze, kajakowe, rowerowe, edukacyjne, żeglarskie. Baza turystyczna, w bazie turystycznej z kolei znajdą Państwo

0: różnego rodzaju takie przydatniki, takie jak właśnie obiekty noclegowe, czy kąpieliska, pola namiotowe.
1: Czyli słowem rzeczy, które są naprawdę bardzo przydatne, zwłaszcza w wyprawie takiej pieszej, która jest no, dość długa i można wtedy dowiedzieć się, gdzie prawidłowo rozbić obozowisko. To też ważne, bo po co się narażać na kłopoty? Przecież chcemy korzystać z przyrody.
0: Dla tych, którzy planują wyjazd na szybko w nasze rejony, jest to idealna propozycja. Możecie tutaj znaleźć wszystko, co jest potrzebne do podróżowania, zwiedzania, czy po prostu poznawania naszej okolicznej przyrody. Zapraszamy również na naszą stronę internetową. Opis do tego szlaku zrobił dr Wiesław Skrobot, który ma niesamowite pióro do przekazywania informacji, historii, tak więc zachęcamy. No i właśnie, ten szlak zaczyna się w Rąbitach, w posiadłości. Budynek został odrestaurowany, nie ma niestety do niego dostępu, ale odzyskał swoją świetność sprzed lat.
1: Ciekawą propozycją jest też na pewno szlak Maxa Topena.
0: Max Topen, druga taka osobistość, która jest związana z naszym terenem. No właśnie, bo wiemy, że gdzieś tam w Sarnówku stał taki sobie jesion, którym został nazwany jego imieniem. Ale skąd, dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, by trzeba było prześledzić życiorys pana Maxa Topena. Urodził się on w Królewcu. Był w zasadzie historykiem, filozofem, uzyskał stopień doktora również z filozofii, ale również badał historię terenów właśnie Prus i ich dziejów. Jako nauczyciel pracował, może nie w samej Iławie, ale w okolicach, bo w Elblągu, w Kwidzynie, w Olsztynku. Ale jako historyk był bardzo dociekliwy i wykazywał się rzetelnością w swojej pracy. Jego najbardziej takim znanym jest opracowanie zbiór informacji prezentujących właśnie historię Warmii i Mazur. To tutaj zebrał taką historię porównawczą geografii Prus i to też dotyczyło naszego rejonu. A dlaczego w Sarnówku i ten właśnie jesion Topena? Bo to właśnie on opisał kurhany, które znajdują się tuż niedaleko Sarnówka. Dlatego został uhonorowany nazwaniem pomnika przyrody jego imieniem.
1: No właśnie, chciałem zapytać jeszcze, jak wygląda, jak długa jest ta ścieżka pieszo-rowerowa, żebyście mogli się przygotować odpowiednio oczywiście i nastawić też psychologicznie do tego.
0: Jej długość to 26 kilometrów. Znaczne. Zaczyna się w Szymbarku, później skierowani jesteśmy do Gardzienia, poprzez Sarnówek, Starzykowo i znów kończymy w Szymbarku. Ale zachęcam jednak do zapoznania się z naszymi mapami, czy to właśnie w postaci papierowej, którą również mogą Państwo zarówno dostać u nas w siedzibie, ale są dostępne w informacji turystycznej w Iławie. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji, która nam też pokaże przebieg tej ścieżki.
1: Mówiła Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o planach i nowej ofercie dla mieszkańców mówi Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
3: Z nowych rzeczy, z których jestem dumna, chociaż jeszcze się nie zaczęły, to jest to, co ustaliłyśmy z panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej. Zaproponowałam jej, żebyśmy zaproponowały mieszkańcom i ławę muzyczne poranki dla dzieci od 0 do 10 lat w sali kinoteatru. Muzyczne spotkania co 2 tygodnie o godzinie 10:30. Taka przygoda, wejście w poznawanie różnych dźwięków, czy to będzie altówka, czy fortepian, czy zupełnie coś innego. Pani dyrektor pracuje nad konkretami, natomiast ja już mogę zdradzić, że ruszamy z tym projektem 4 października, wtedy będzie pierwsze nasze spotkanie, niedziela, 4 października, 10:30, sala kinowa. Zapraszamy, nie będzie to nadęte spotkanie koncertowe, raczej przygoda z muzyką, z doświadczeniem dźwięków dla dzieci w wieku przedszkolnym, przedprzedszkolnym, wczesnoszkolnym, no i oczywiście dla rodziców. Sala jest duża, więc wpadajcie.
1: Tym bardziej, że szkoła muzyczna co jakiś czas też organizuje koncerty, więc dobrze przygotować młodzież do tego, żeby trochę rozumieć nawet sens tych działań. A z drugiej strony jest to świetna zachęta dla najmłodszych, żeby wstąpili w szeregi szkoły muzycznej no i rozwijali swoje zdolności, których oczywiście nie brakuje w takich miejscach jak pracownie. Czy te działania będą kontynuowane?
3: Absolutnie tak. Chcemy to rozszerzyć. Mam ambitny plan, żeby zaproponować też zupełnie nowe przestrzenie twórcze nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom dorosłym. Wiem, że wszyscy potrzebujemy rozwoju, pasji, czasu dla siebie, więc ruszamy z warsztatami filmowymi. Ruszamy także z warsztatami związanymi z komiksem, animacją, grami komputerowymi. To jest coś, czego jeszcze nie mogę nazwać, ale nazwa się kształtuje i niedługo Państwo to w mediosferze gdzieś tam odnajdziecie. Natomiast wysyłam już taki sygnał, że to będzie. Jestem też bardzo, bardzo szczęśliwa, bo właśnie gdy jestem po rozmowie z panem burmistrzem, powiedział, że mam zielone światło, będę chciała też ruszyć z zajęciami, a w zasadzie ze spotkaniami z planszówkami i te będą familijne. Nie wiem, czy się uda to zrobić jeszcze w tym sezonie, czyli do końca tego roku, czy dopiero od stycznia z tym ruszymy, ale bardzo bym chciała, żeby to były takie fajne spotkania przy grach strategicznych, przy różnych grach planszówkowych i powiem dlaczego może. Dlaczego moim zdaniem jest to takie ważne, bo całkiem niedawno rozmawiałam z człowiekiem, który był zapalonym planszówkowcem i powiedziałam: Grzesiek, powiedz, czemu to takie ważne, żebyśmy grali z dzieciakami? On mówi: wiesz, bo w domu zwykle rozmawiamy o tym, co tam było w szkole i te nasze tematy są takie urywane, bo co tu założyć, albo co zjeść i tak dalej. A gdy spotykamy się na planszówkach, to nagle tworzymy jeden team i musimy opracować strategię, uczymy się przegrywać, wygrywać i chodzi o to, że nagle nasze rozmowy i nasza przestrzeń relacji zmienia się, mamy inne tematy, poznajemy się zupełnie inaczej i to jest mega ważne w budowaniu dobrych relacji z dzieciakami, dlatego już dzisiaj, nieważne, czy od października, czy od stycznia, zapraszam Państwa na takie spotkania, bym chciała, żeby to były 3 godziny z planszówkami od 17 do 20 w piątki. Proszę wyczekiwać naszego zaproszenia, myślę, że będzie mega.
1: Zapraszamy, na pewno jeszcze o tym będziemy mówić w swoich serwisach. Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Magdaleną Marią Grzywacz, nową dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Teraz chciałem zapytać o trudną rzecz, bo związaną z pieniędzmi. Czy pani ma realny wpływ na kształtowanie tego najbliższego budżetu dla siebie? No bo zawsze tak się dzieje, że powiedzmy te pierwsze miesiące września i pewnie część października to taka trochę matematyka i gonitwa za czymś, od czego tak naprawdę zaczynamy, czyli dotacjami związanymi ze wspieraniem kultury.
3: No oczywiście jakiś tam wpływ na to mam, bo środki mogę przesunąć z tego czy z tamtego miejsca na zupełnie inne, ale środki na kulturę z zasady są zawsze niewystarczające, dlatego chcę się uśmiechnąć do potencjalnych mecenasów kultury i już dzisiaj oprócz tego, że jak corocznie i jak wynika z ustawy będziemy obciążać naszego organizatora, czyli miasto i burmistrza miasta Iława, ale będę chciała też nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, którzy widzą taką przestrzeń działań w kulturze w postaci mecenatu. Mamy naprawdę fajne pole do popisu i miejsca, gdzie można by było się reklamować, więc jestem w trakcie przygotowywania oferty sponsorskiej i już wkrótce będę chciała się uśmiechać do ludzi biznesu, wchodzić z nimi w fajne relacje i chciałabym to budować na zasadzie symbiozy, bo uważam, że to jest najfajniejsza forma, także obie strony po prostu dostrzegają swoje korzyści.
1: Te pieniądze to jest ogromna zmora każdego dyrektora, bo nigdy ich tak naprawdę nie starcza. Kino generuje środki własne, ale wiemy dobrze, że kino ma spadek już od czasów pandemii. Natomiast jak pani widzi kino w tych czasach, jak należałoby je budować, bo to trudny problem w ogóle dla odbiorców. Też jest dużo takich narzędzi, które no zniechęcają i są przeszkodą wręcz do tego, żeby widzieć obraz na takim właściwym, dużym formacie.
3: Pandemia to jest jedna noga problemu. Drugą nogą są platformy streamingowe, które zabierają rynek. Ludzie mają w domach wielkoformatowe telewizory. Popcorn robią w mikrofali i po prostu nie chce im się wychodzić z domu. I co nam to psuje? Nie tylko wpływy do kasy kinowej, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Myślę, że fajnie jest czasami wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, poczuć inny klimat, poczuć ten moment przygaszania światła, inny zapach, inne emocje, zupełnie inny dźwięk niż w domu. Więc zachęcam, żeby jednak próbować doświadczać tych zupełnie innych stanów niż te, które mamy na co dzień na kanapie. I jak to zrobić? No myślę, że musimy kino odkrywać na nowo, dlatego już jestem po spotkaniu z dyrektorami szkół iławskich, z różnymi organizacjami, a jeszcze pewnie przed kolejnymi spotkaniami. I wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać różnych wydarzeń i uczestniczyć także w pokazach filmowych właśnie w Kinoteatrze Pasja. żeby dzieci czuły ten klimat też i lubiły go. Chcemy oswajać i z muzyką to, o czym wcześniej mówiłam, czyli poranki muzyczne i z kinem. I chcemy także mieć ofertę dla koneserów. Myślę o tym, to nie jest rzecz, którą zrobię ad hoc, ale bardzo bym chciała wkrótce zaproponować spotkania DKF-u. Takie filmy, do których chcielibyśmy wrócić, bo z filmami jest tak jak z książkami. Mamy sporo na półce, ale nie wszystkie są takie, które chcemy przeczytać jeszcze raz. Niektóre wydają się książkami, które zmarnowały nasz czas, a inne są takie, które są cenne i zostawiły ślad w nas na zawsze. I z filmami jest bardzo podobnie. I właśnie do takich filmów, które są klasyką, które były w jakiś sposób honorowane na różnych festiwalach lub po prostu są filmami kultowymi albo przełomowymi. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników kina nieoczywistego na takie spotkania.
1: Oprócz tego cała masa oczywiście komercyjnych produkcji, bo to jest naturalna sprawa i też jest to środek wyrazu, który funkcjonuje równorzędnie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kolejne pytanie będzie dość trudne, zważywszy na to, że wszystko jest planowane teraz, ale właśnie koncerty i wykonawcy. Wiem, że to może za wcześnie i to można jeszcze zmienić zdanie oczywiście i to jest naturalna sprawa, ale na pewno pani się przyjrzała tym festiwalom. Była ostra dyskusja o to, żeby na pewnym etapie Tarkę gdzieś powiedzmy już wyłączać, bo generuje straszne koszty. Czy dzisiaj nas stać i w ogóle chcemy realizować koncerty, które są trudne w odbiorze? Oczywiście nie negując ich wartości artystycznej.
3: Chcemy. Złota Tarka to jest projekt, który uwielbiam i który bym chciała trochę zmienić. Dlaczego? Kocham jazz i uważam, że to jest muzyka, która wbrew pozorom nie jest trudna. Jest tą muzyką, której lubimy słuchać w tle, więc Złota Tarka, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. To jest w ogóle przestrzeń promocyjna i ławy, przestrzeń miastotwórcza, a poza tym coś, co nas bardzo mocno identyfikuje też kulturalnie. Dlatego bym chciała to wykorzystać ze wszech stron. Natomiast bym chciała na pewno Złotą Tarkę troszeczkę zmienić. Jestem jeszcze przed rozmową z ludźmi jazzu z Iławy, więc szczegóły może przed nami. Na pewno bym chciała otworzyć Złotą Tarkę bardziej na mieszkańców. Bym chciała wypuszczać jednodniówki jazzowe, czyli takie gazety ulotne z wywiadami z artystami, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Bym chciała postawić fortepian plenerowy w centrum, żeby ludzie mogli grać. Wszyscy, mieszkańcy. Ci, którzy skończyli szkołę muzyczną i nigdy później nie mieli okazji usiąść do instrumentu. Bym chciała robić warsztaty jazzowe z super muzykami, żeby w paradzie oprócz zespołu prowadzącego szła młodzież i żebyśmy się wszyscy bawili. Żeby po prostu rzeczywiście Iława była jak Nowy Orlean, tylko w Polsce.
1: Mówiła Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: To warto wiedzieć.
1: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej. Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi i przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
4: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyśleniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz, to było 10 wejść po 10 minut na żywo, oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego że trzeba było dopasować się też godzinowo do wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę z każdej, myślę, że ciekawej strony, i sportowej, i kulturalnej, i tej przyrodniczej. Cały dzień poświęciliśmy tak zwanym nagrywkom, czyli pokazaniu ludziom miejsc w Iławie najpiękniejszych. Nagrywki były realizowane w przeciągu kilku godzin w ciągu dnia. Na szczęście dopisała nam pogoda, która sprzyjała, że tak powiem, tym działaniom. Jeśli chodzi o wejścia, to byli to ludzie zarówno z branży turystycznej, ludzie, którzy są świetnymi ambasadorami naszego miasta. Między innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego. Byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tecław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Mirka Sękowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
1: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska. Mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się w czasie?
4: Równolegle do wejścia i telewizji na żywo z Iławy mieliśmy również iławski rajd pomarańczowy, który zawsze kończy się na Wyspie Młyńskiej i podczas tego wejścia chcieliśmy pokazać tą integrację mieszkańców, tą fantastyczną atmosferę, tą radość, która tam panowała, ale chcieliśmy też zaprosić ich do obejrzenia pana Łukasza Schaba, który mówił o dostępności Iławy dla osób z niepełnosprawnością i oczywiście naszą nieocenioną Magdę Rudnicką, która opowiadała o fantastycznej faunie i florze naszego miasta. Myślę, że to było jedno z lepszych wejść na żywo, jeśli chodzi o te wszystkie nagrywki, dlatego że pokazała tą radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
1: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami. No i przede wszystkim radość, o której wspominasz i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Młyńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
4: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Młyńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami iławski sanepid, nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, ale są też na przykład jest Fundacja Dzika Iława. W tym roku również była Prasieka Truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego, tak jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców, na szczęście, z roku na rok ich przybywa i będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty, powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wetrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Młyńskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
1: ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca. I przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
4: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska SART-u, które zawsze co roku ma coś ciekawego do zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej. Także myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
1: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca. To jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w Pradze.
4: W tym roku na zaproszenie ambasady polskiej w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z Zachodnią Mazurską Lokalną Organizacją Turystyczną i Warmińską Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską, optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, którą ze sznurka, którą mógł, że tak powiem, sobie albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
1: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróż w drugą stronę, jeśli iławianie by się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
4: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
1: Ciężka praca za wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy.
4: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieżę oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzi naszego biura, przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, a również szlakami, które są wokół jeziora Kajnie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
1: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
4: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie. I niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również nasz statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuławy.
1: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Jolanta Chrząstak z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
1: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
5: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron i w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 metrów kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie, czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla Piastowskiego, który nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia czy też weekendy po prostu korzystać.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Tym razem wybierzemy się na historyczną wędrówkę po ulicy Kopernika w Iławie. O losach miasta opowiada Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim przeniosą nas do innej rzeczywistości.
6: Plany wielu inwestycji, które realizowano w Iławie w ciągu ostatnich 20 paru lat, a na pewno po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli po roku 2004, zaplanowano w latach 70., część w latach 60. Ja mam ze sobą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Iławy z roku 1977. To jest chyba w ogóle najbardziej obszerny, najbardziej szczegółowy dokument planistyczny, jaki do tej pory, a przynajmniej przed rokiem 2000 powstał. I tutaj jest opisanych wiele koncepcji inwestycji, które można dość szczegółowo, które można byłoby w Iławie zrealizować. Ja za moment odczytam państwu fragment dotyczący zieleni. Ale okazuje się, że ścieżki w tym przebiegu, w jakim one zostały wybudowane, zostały zaplanowane właśnie w roku 1977.
7: Tak, no, mówisz o ścieżkach rowerowych, tak?
6: Mówię o ścieżkach wzdłuż brzegu Jezioraka, wzdłuż Iławki i na tym odcinku, na którym my się dzisiaj znajdujemy. A przypominam, że realizacja całej tej inwestycji rozpoczęła się dopiero w roku 2011, od odcinka na wschodniego brzegu Jezioraka. Później zrealizowano odcinek wzdłuż Iławki. Następnie zagospodarowano Te dwa pierwsze odcinki to za kadencji pana burmistrza Włodzimierza Ptasznika, później za kadencji pana Adama Żylińskiego zagospodarowano Wyspę Młyńską i wybudowano ten odcinek, no i teraz w ostatnich latach ten ostatni aż do ulicy Piaskowej i do osiedla Żołnierzy Wyklętych. Ja podliczyłem wartość całej tej inwestycji, to budowa ścieżek kosztowała łącznie tyle, ile kosztowała budowa całej obwodnicy północnej, czyli około 35-37 milionów złotych. No ale dzięki temu mamy całkiem przyjemny, ładny, atrakcyjny odcinek ścieżek pieszych i rowerowych, taką wewnętrzną rowerową obwodnicę Iławy, którą można się przemieszczać z południa na północ i z powrotem.
8: Państwa, 41 km. Przy mieście, które ma 32 tysiące mieszkańców, nawet dla Holendra, którzy uwielbiają jeździć rowerami, robi to wrażenie. 41 km ścieżek rowerowych.
6: Odczytam Państwu fragment planu. To jest oczywiście skrót opisu całego planu, bo on pierwotnie był dużo, dużo obszerniejszy. Ja tylko dodam, że ten egzemplarz, który posiadam, otrzymałem od autora tego planu, architekta doktora Mieczysława Hoffmana, który przez lata, przez dziesięciolecia tak naprawdę odpowiadał za kierunki rozwoju urbanistycznego naszego miasta. To jest osoba, która była autorem już koncepcji budowy osiedla Jagiellońskiego, które wybudowano do roku 1960. A ja pamiętam jeszcze, jak pracował nad planami zagospodarowania przestrzennego w latach 2000. Adaptuje się dla potrzeb, to jest część dotycząca zieleni i ochrony środowiska. Adaptuje się dla potrzeb miasta istniejące zespoły zieleni parkowej. Uwaga, projektuje się ciąg spacerowy w zieleni parkowej wokół jezior. Jeziorak, Jeziorak Mały i Jezioro Iławskie. Wzdłuż rzeki Iławki oraz pozostałą zieleń według ustaleń planszy podstawowej. Na północno-zachodnim odcinku miasta, na terenie ograniczonym torami kolejowymi, jeziorem Silm i jeziorem Jeziorak, projektuje się adaptację istniejącego lasku na park leśny, co też w ostatnich latach się zadziało. Począwszy od południowego wschodu do północnego zachodu, miasto otoczone jest zwartym kompleksem leśnym w strefie bezpośredniego styku z miastem podlega ochronie krajobrazowej. To jest ciekawe. Nowy cmentarz komunalny dla Iławy o powierzchni 10 hektarów lokalizuje się poza granicami miasta na gruntach przyległych do lasu na wschód od wsi Wikielec. Więc pierwotnie nie na ulicy Piaskowej, ale przy granicy z Wikielcem planowano budowę dużego cmentarza. Po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków należy dokonać rekultywacji obszarów wodnych, Jeziorak Mały, Iławski Dół oraz rzeki Ławki.
8: Gdzie ten pan zakłady drobiarskie?
6: Na obszarze całego miasta obowiązuje ciągła rekultywacja wszelkich gruntów. Są tutaj trzy szkice. Jeden szkic pokazuje stan istniejący w roku 1977, ale niezwykle interesujący szkic pokazujący kierunki rozwoju miasta. Spróbujemy go pokazać, jak będziemy u góry już przy rondzie, bo tego też dotyczyć będzie kolejna opowieść.
8: Dwa obiekty, o których chcę Państwu jeszcze parę zdań powiedzieć, to za naszymi plecami cmentarz, tak? Cmentarz tak zwany na Ostródzkiej. Państwa, cmentarz, który ma swoją taką też niesamowitą historię, polsko-niemiecko- i ewangelicko-katolicko, tak? Państwa, bo rzeczywiście, gdy pod koniec wieku XIX zaprzestano pochówków na cmentarzu przy ulicy Niepodległości, bo Państwo pewno wiecie, ten cały teren, gdzie mamy park, żabę i inne miejsca spożywania alkoholi i innych rzeczy, to, Państwa, to oczywiście tereny byłego cmentarza. Tam był kiedyś cmentarz. Cmentarz ten został w latach 50. i 40. zlikwidowany. Natomiast, gdy zaprzestano tam pochówków, od 1890 roku grzebano mieszkańców Iławy tu. Ale byli to głównie ewangelicy. No, głównie. Tylko ewangelików. Tylko ewangelików grzebano, ponieważ katolicy mieli swoje kwatery przy kościele, tu miałem teraz kościół biały. Państwo, w 1890 roku pierwsze pochówki. Te pochówki zaczęły urastać coraz więcej w latach 1915-1918, ponieważ tu zaczęto chować żołnierzy z Iławy, którzy ginęli w czasie I wojny światowej. W czasie tych trzech lat, przepraszam, tu pochowano 58 żołnierzy na cmentarzu na ulicy Ostródzkiej. Cmentarz w roku 1945, no już w sposób naturalny, gdyby Niemców zabrakło, no zaczął zarastać, zaczął być niszczony i dopiero w 1970 roku cały teren cmentarza był splantowany i rozpoczęły się współczesne pochówki, które no w niektórych miejscach trwają jeszcze do dnia dzisiejszego, bo są te groby uzupełniane urnami czy innymi. W inny sposób są osoby chowane. Michale, prowadzimy czas Państwa na górę, tak?
6: To jeszcze może jedna opowieść, dobra, żeby zrobiło się trochę przyjemniej po tych historiach związanych z cmentarzem. Powiem o tej wielkiej żuławie. teraz. Powiedz, tak, Michał, to jest ciekawe. Przebieg obwodnicy, który my już dzisiaj znamy, przecież korzystamy z tej drogi, został wytyczony w 1955 roku. Wtedy w planie zagospodarowania przestrzennego po raz pierwszy pojawiła się kreska pokazująca połączenie ulicy Lubawskiej dokładnie tym odcinkiem, którym jeździmy dzisiaj, z ulicą Ostrucką i dalej od ulicy Ostruckiej w kierunku Lipowego Dworu do ulicy Dąbrowskiego. Kawał czasu minęło, zanim przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Ona rozpoczęła się z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 za kadencji burmistrza Jarosława Maśkiewicza. I tutaj rozpoczyna się bardzo ciekawa historia, ponieważ ja prześledziłem protokoły z sesji Rady Miejskiej, jak to się wszystko kształtowało, skąd wzięła się nazwa Aleja Jana Pawła II. Okazuje się, że to był do pewnego stopnia kompletny przypadek. Otóż burmistrz Jarosław Maśkiewicz miał plany, żeby przemianować ulicę 1 Maja na ulicę Jana Pawła II. Wyliczono wtedy, że ulica 1 Maja jest tą ulicą, przy której mieszka na tamte czasy najwięcej osób i to, że to będzie taka godna zmiana upamiętniająca postać Polaka, papieża. Ale pojawiła się grupa radnych w Radzie Miejskiej, której ten pomysł się po prostu nie spodobał. Postanowili ubiec te...
8: Michał, kryminał! Ale i Jana Pawła II, no.
6: Postanowiono ubiec niejako te działania, przygotowano projekt uchwały i jeszcze w czasie, kiedy dopiero budowane było to rondo, dopiero budowany był most nad Iławką, dopiero budowana była cała droga, zdecydowano o tym, że cały odcinek od ulicy Lubawskiej aż do ulicy Dąbrowskiego, a przypominam, to jest rok 2004, rozpoczęcie budowy, w 2005 roku była ta sesja, a dopiero w 2009 roku rozpoczęto budowę obwodnicy północnej, czyli...
8: Nie było ulicy, ale miała już nazwę.
6: Tak, tak. To... Władze Iławy były przeciwne. Były temu przeciwne. Aha, to była inicjatywa grupy radnych. I chyba trochę rzutem na taśmę padła propozycja ze strony władz miasta, że skoro tak, to nazwijmy też Wielką Żuławę. I rozgorzała dyskusja i pojawiła się, szanowni państwo, oficjalna propozycja. Ja nie przypominam, żeby media wtedy o tym mówiły, ale w protokole jest po tym ślad, żeby Wielka Żuława nosiła imię Jana Pawła II. Był rok 2005.
8: Wyspa Jana Pawła II.
6: Ostatecznie tej propozycji pod głosowanie Rady nie poddano.
8: Jadę na wyspę Jana Pawła II.
6: Wielka Żuława imienia Jana Pawła II.
8: A Wielka Żuława... Państwo pamiętacie, co było wcześniej, nim był bar szybkiej obsługi? Tak zwany zajazd pod trupkiem. A czyli zaraz Wielka Żuława. Państwa, i to jest taka ciekawostka, szczególnie dla chłopaków, taka będzie, mam nadzieję, że interesująca. Państwa, padła decyzja, rozbieramy Wielką Żuławę. Zatrudniono taką firmę, która miała się zająć takim szybkim rozwaleniem tego obiektu i tutaj pojawił się taki pan z taką firmą, który zaczęli tam demontować. Chyba na drugi dzień po tym demontażu jest do mnie telefon. Panie Darku, niech pan przyjeżdża, mamy skarb. Mówię, zadzwonię do młotka. Albo nie, nie zadzwoniłem, Michał, sorry. Dowiaduję się dopiero teraz. Przyjeżdżam bardzo szybko, a tam chłopaki zaczęli, tutaj zastosuję slang, czy gwarę lubawską, derli za te ściany. Tak, derli za te ściany. I jak derli za te ściany, to jedna ściana się, też tak mówią w Lubawie, obaliła. I oni tam, wiecie co znaleźli? Wór pieniędzy. Bandzior albo jakiś inny malwersant ukrył tam za ścianą autentycznie wór pieniędzy, niestety perelowskich. Zapomniał, perelowski. Państwa, albo 11, albo 17 milionów złotych. Na tamte czasy to można było chyba wyspę Wielką Żuławę sobie kupić za to, tak? Oczywiście jak zostało odnalezione, miały wartość żadną albo w ogóle, tak? Także on to wszystko zdeponował. Mówię, panie Darku, zobaczy pan ten skarb. Czyli gdzieś tam za ścianą było jakoś to włożone, naprawdę duża ilość pieniędzy. Media o tym nie mówiły, nawet o tym Michał Młotek nie wiedział. Okej, okay. Państwa, możemy trać, Michałku?
6: Tak, idziemy do góry.
8: Zapraszam państwa dalej.
6: Na kiedy przypadł ten najbardziej intensywny czas w rozwoju naszego miasta, to spokojnie można odpowiedzieć, że na lata 70. To był czas, szanowni państwo, kiedy kończono budowę Starego Miasta, kiedy trwała budowa osiedla 30-lecia, kiedy rozpoczynano budowę osiedla Podleśnego, to jest 1975 rok, kiedy rozpoczęto budowę Podleśnego. Natomiast już wtedy było wiadomo, że budowa tak wielu osiedli mieszkaniowych, warto wspomnieć o tym, że wyznaczono też w tym czasie aż 700 działek budowlanych na północ od ulicy Kajki, czyli aż 700 domów jednorodzinnych mogło jedną decyzją powstać od ulicy Kajki aż dalej na północ. Stwierdzono mimo wszystko, że to nie zabezpiecza potrzeb mieszkaniowych Iławy. I podjęto decyzję, by teren, który do tej pory był rezerwowany wyłącznie pod przemysł, mówię tutaj o całym obszarze od ulicy Piaskowej, zanim wybudowano obwodnicę i zanim powstało to rondo, tutaj biegła ulica Piaskowa aż do wiaduktu nad torami. Myślę, że większość z nas to pamięta. I zdecydowano wtedy, że cały obszar od ulicy Ostruckiej, Zielonej, Piaskowej, aż do torów kolejowych i aż do Nowej Wsi zostanie przeznaczony pod wielkie osiedle mieszkaniowe, w którym mieszkania znajdzie aż 20 tysięcy osób. Dla porównania, na osiedlu Podleśnym zaraz po budowie i na osiedlu 30-lecia zamieszkało 8 tysięcy osób, więc proszę sobie wyobrazić skalę tej inwestycji, jeśli tutaj miało zamieszkać aż 20 tysięcy osób. Mało tego, ten plan zakładał włączenie w granice administracyjne Iławy także Nowej Wsi. Dla potrzeb tego budowy tego osiedla powstała w 1975 roku w Iławie fabryka domów przy ulicy Ostruckiej, która przez lata pracowała. Natomiast ostatecznie budowy tak dużego osiedla w tym miejscu w tamtych czasach nie rozpoczęto. Dodam jeszcze tylko, że wraz z budową bloków mieszkalnych powstać miały, uwaga, dwie szkoły, przedszkole, żłobek, przychodnia. Komunikację zapewnić miały drogi wewnętrzne plus przystanek osobowy Iława Wschodnia. Tych planów niestety nie zrealizowano. Spróbowałem dotrzeć do pierwszych materiałów reklamowych, które dotyczyły budowy osiedla Piastowskiego. Okazuje się, że to był rok 2006, kiedy deweloper nabył ten teren pewnie w części od miasta, a w części od właścicieli prywatnych. I wtedy pojawiły się dopiero pierwsze takie poważniejsze informacje o wejściu, o budowie dużego osiedla mieszkaniowego, no bo część budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstała tam już w latach, na przełomie lat 80., 90. i na początku lat 2000. Podsumowując, jeśli te plany, o których mówię, doszłyby do skutku, mielibyśmy dzisiaj tutaj osiedle, które byłoby dwu- albo i trzykrotnie większe od osiedla Podleśnego.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o niezwykłej pasji, emocjach i wygranych wyścigach samochodowych. Moim i waszym gościem jest Bartosz Stypuła, Iławski, kierowca rajdowy. Zanim przejdziemy do twoich sukcesów, to chciałem cię zapytać, jak rozpoczęła się ta twoja historia z rajdami, bo pewnie już dużo wcześniej marzyłeś o tym, żeby spotkać tak ważnych kierowców.
2: Więc historia się zaczęła dosyć przypadkowo, bo jako młody chłopak chciałem mieć model zdalnie sterowany. Samochód, którym pojeżdżę w wolnym czasie, coś tam przy nim pomajsterkuję, bo miałem do tego smykałkę. I trafiłem na osobę, która powiedziała: kup sobie profesjonalny model, samochód rajdowy w skali 1 do 10, bo jest taka fajna rajdowa liga Mazowsza, bo wtedy mieszkałem pod Warszawą. I jak zrobisz sobie ten model, to będziesz mógł wystartować w naszej lidze i sprawdzić swoje umiejętności. No i tym modelem była Subaru Impreza, czyli samochód, który do tej pory jest głęboko w moim sercu. Startując w tej lidze miałem pierwsze sukcesy, czyli rajdowy mistrz Mazowsza w klasie, w klasyfikacjach takich wyższych typu generalna, zwycięstwa w rajdach z bardzo szybkimi kierowcami w tym zakresie, czyli modeli zdalnie sterowanych. To pchało mnie dalej, czyli zbudowałem pierwszą taką amatorską rajdówkę Fiata 126P. To były czasy, gdzie te samochody jeszcze pojawiały się na rajdach, na kajotesach tak zwanych, czyli na konkursowej jeździe samochodem. I tym maluchem też osiągaliśmy sukcesy, zwycięstwa w klasach, treningi nawet jeszcze bez prawa jazdy na zamkniętych terenach, odcinek Bemowo, rajd Barburka, tereny Automobil Klubu Polskiego, to były moje pierwsze treningi pod okiem doświadczonych ludzi. I po maluchu apetyt rósł w miarę jeżdżenia, jak to się potocznie śmiesznie mówi w rajdach. I kolejne auto już było Fiatem 600, czyli samochód z napędem na przednią oś, no bo jak wiemy, maluch ma na tylną oś, czyli doświadczenie nieco inne, też sukcesy. I już później nastąpiło rzucenie się na głęboką wodę, czyli pierwsza Subaru Impreza czteronapędowa, pierwsze treningi takim autem, samochód na tamte czasy ponad 200-konny, bo to była Impreza GT, myślę, że znawcy będą wiedzieli, o co chodzi, samochód lekki, fajnie prowadzący się. I to spowodowało, że już tymi rajdami byłem zawładnięty, po prostu chciało się dążyć dalej i więcej, i więcej.
1: A które z tych wydarzeń według ciebie było najważniejsze? Takie, które zostało w twojej pamięci, pozwoliło dalej działać, nabierać tej pewności, jak to się mówi. Kiedy był ten moment?
2: Myślę, że były trzy takie momenty. Pierwszy to właśnie ten przypadek w kupnie małego rajdowego samochodu, gdzie zawładnęło to mną w kwestii budowy tego samochodu, poznania ustawień samochodu rajdowego, pozyskanie wiedzy jako 14-latek, o co w tym wszystkim chodzi. Później krok, czyli zbudowanie pierwszej amatorskiej rajdówki, poczucie, jak się siedzi w fotelu kubełkowym, zapięty w pasy szelkowe, pod presją wyniku na prawdziwej imprezie typu kajotes. Druga to właśnie był ten Fiat 126P i trzecia było to dla mnie niedawno, ale czas leci. Wystartowałem po przerwie związanej z różnymi sytuacjami życiowymi. Wystartowałem w rajdzie Iławskim. Rajd okazał się zwycięski po długiej przerwie, czyli jak to mówią kierowcy, okazało się, że nie zardzewiałem po przerwie. I to mi dało do myślenia, czy może warto iść dalej tą drogą. Później pojawił się kolejny rajd Iławski rok później, w międzyczasie jeszcze rajd w Nowym Mieście. Wszystkie były wygrane, więc to spowodowało już w ogóle poważne zastanowienie, co dalej, czy zmienić auto, czy pójść w tym kierunku, czy poświęcić część życia na to i jakby środków, bo to też jest niezbędne w rajdach samochodowych.
1: To jest duże obciążenie psychiczne?
2: Dla młodego chłopaka na pewno, który zaczyna, ale do tej pory jest to psychiczne przeżycie, nawet jeszcze zaczynające się tydzień lub dwa tygodnie przed rajdem, gdzie trzeba wszystko zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, niczego nie zapomnieć, być w dobrej formie psychofizycznej, żeby ten wynik na rajdzie to był taką kropką nad i, bo tak jak się przygotujemy, tak będzie potem to odzwierciedleniem na rajdzie.
1: Chciałem cię zapytać też o takie techniczne właśnie sprawy. Czy ty musisz się skupiać też na, powiedzmy, konstrukcji samochodu, dbać o niego w sensie takim, że gdzieś go naprawiasz, że musisz po prostu być też mechanikiem, prawda? Chyba to jest ważne, bo jeżeli ktoś nie jest, to musi mieć z kolei jakiś zespół, który o to dba.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe i istotne pytanie, bo przygotowanie auta to jest klucz do sukcesu. Myślę, że bardzo pomaga wiedza mechaniczna. Ja od początku kształciłem się w tym temacie, byłem w szkole samochodowej, mam tytuł technika pojazdów samochodowych, więc ta wiedza mechaniczna bardzo mi pomaga. Wiem, co jak działa w aucie, potrafię zmienić sobie sam opony na maszynie, poznaję zawieszenie. Jeżeli rozmawiam z inżynierem rajdowym, który mówi mi ustaw zawieszenie w ten sposób, a nie w inny, to rozumiem. I to się też przenosi na odcinku specjalnym, gdzie staram się wyobrazić, jak samochód zapracuje w danym zakręcie, czy ta siła odśrodkowa będzie za duża albo na tyle dobra, żeby w tym zakręcie się zmieścić. To jest bardzo ważne. Do tej pory musiałem sam obsługiwać swój samochód, czyli przygotować, nawet umyć. To jest taka prosta czynność, ale zajmuje czas. W rajdach też chodzi o to, żeby ta kwestia pozyskania partnerów, czyli kwestia wizualna mnie, mojego auta była na wysokim poziomie, więc to proste mycie auta jest istotne. Ładne oklejenie, ładny ubiór na rajdzie, dobrany odpowiednio kombinezon.
1: To szereg czynności, które na pewno dają sens, bo tworzą pewną całość i taka osoba, taki zawodnik jest wtedy w komplecie, jak to się mówi. No właśnie, miałeś okazję, żeby porozmawiać z niesamowitymi kierowcami, legendami, można powiedzieć, no i też takimi, z którymi jakby się utożsamiałeś już od dzieciństwa. Chciałem cię zapytać o te relacje, bo one z pewnością były bardzo ciekawe.
2: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, którą miałem okazję przeżyć, bo jako ten 14-15-latek, który miał model w skali 1 do 10 Subaru Imprezy, pojechałem na swój pierwszy rajd samochodowy jako kibic. Był to rajd Barbórka, z racji tego, że mieszkałem pod Warszawą. To jest najbliższy taki głośny rajd. I na pierwszym rajdzie w moim życiu jako kibic zobaczyłem tam Kajetana Kajetanowicza, który był wschodzącą gwiazdą rajdów samochodowych. Był wtedy w zespole Subaru. I moja uwaga była całkowicie wtedy skupiona na nim. Jechał świetnie, auto było no, cudowne, cały zespół. Kajetan też jest przesympatyczną osobą. Wtedy go poznałem i ta relacja na przestrzeni dalszych wielu spotkań trwa do dziś.
1: Ale był po drodze jeszcze nasz olsztyński Hołowczyc, który na pewno przeszedł do historii tego sportu i też była okazja do tego, żeby parę zdań zamienić.
2: Tak, z panem Krzysztofem miałem kontakt ostatnio na testach na popularnej Różynce. Pan Krzysztof przygotowywał się wtedy do rajdu Cormoran Classic. Bardzo był zaangażowany w to wydarzenie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Jest też fanem Subaru, my jeździmy Subaru, także było kilka wspólnych tematów.
1: Obok ciebie siedzi zawsze kolega, to jest pilot. Jakbyś może nam wytłumaczył, jaki to ma charakter w ogóle ta współpraca? Jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda z zaplecza?
2: Jasne. Założyłem nowy zespół z moim pilotem Konradem. Konrad przekonuje się, jaka to jest bardzo poważna funkcja bycia pilotem rajdowym. Mieliśmy okazję wrzucić się troszeczkę na głęboką wodę, czyli zadebiutować wspólnie na rajdzie okręgowym AMG Rally Karkonosze, czyli dawny rajd karkonoski, który był w kalendarzu Mistrzostw Polski. Miałem 14 lat, jak oglądałem losy tego rajdu. Teraz mieliśmy okazję w nim wystartować. Relacja pilota z kierowcą jest pozornie prosta, ale bardzo trudna. To jest bezgraniczne zaufanie, bo zarówno pilot musi ufać kierowcy w tym, co robi. Nie może się bać na odcinku, że jest coś poza naszą kontrolą, a kierowca tym bardziej, słysząc komendy, polecenia rajdowe w interkomie z prawego fotela, to jest podstawa, żeby pojechać szybko. Nie da się pojechać szybko i dobrze danego odcinka specjalnego bez odpowiedniego pilota, który nam w punkt i konkretnie powie, jaki jest przed nami zakręt, bo wyobraźmy sobie, jedziemy 160 km na godzinę, mijamy szczyt, za którym nic nie widać, kierowca słyszy, ile jest metrów za tym szczytem i jaki kąt zakrętu. Jeżeli mamy ciasny zakręt, a mamy 160 na godzinę i tej prędkości nie zmniejszymy, no to będziemy, jak to mówią kierowcy, poza drogą. A jeżeli usłyszymy, że jest długa prosta za tym szczytem, to możemy trzymać gaz, jak to mówią, w podłodze i urywać cenne sekundy.
1: Bardzo istotna rzecz i ważna w kontekście oczywiście zdobywania medali i osiągnięć. No właśnie, bo tu w Iławie specjaliści od wizerunku sportowego nie zauważyli cię, ale zauważono cię w Nowym Mieście Lubawskim. I chciałem teraz właśnie zapytać o te wszystkie twoje osiągnięcia, takie, które jakby były uhonorowaniem tego, co robisz.
2: Tak jak wspominałem, dwukrotnie wygraliśmy rajd Iławski. W międzyczasie w zeszłym roku był rajd nowomiejski, bardzo dobrze obsadzony. Byli kierowcy z całej Polski, bardzo szybcy i doświadczeni. Ja z swoim Subaru poprzednim niż tym, którym teraz startuję, jeszcze bez klatki bezpieczeństwa, takim nazwijmy to półamatorskim, wygrałem ten rajd nowomiejski. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób i ze świata motorsportu i tutaj osób z naszego regionu. I po tym sukcesie sam prezes Automobil Klubu Nowomiejskiego bardzo się zaangażował w wspieranie mnie i mojego pilota, naszej załogi. Czujemy to wsparcie. Tak samo z Lubawskiego Klubu Rajdowego też bije bardzo pozytywna energia, która nas pcha do przodu. Bardzo za to dziękuję, doceniam to i życzę też panom prezesom, żeby te imprezy wyglądały tak fajnie jak dotychczas.
1: No i mamy nadzieję, że zobaczymy wasz zespół w końcu w Iławie. W tym momencie przypomnę tylko, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. No i jeszcze ważne pytanie, w jaki sposób podchodzisz do wyścigów i rozwoju swoich umiejętności?
2: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdu, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem. Bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
1: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli Cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
2: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta

0: przedsięwzięcie właśnie organizacyjne.
1: Teraz jeszcze wrócę do twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
0: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję. Dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
1: Chciałem cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
0: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 zł. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami.
1: Mówił Bartosz Stypuła, Iławski kierowca rajdowy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
3: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna. Może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy. Choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur. Natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe. Więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski. Tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów, i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów. W samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory, przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie, nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne, w żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
1: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
4: to jest taki temat bardzo drażliwy, bo nie no, oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iłowo Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który

0: no, wypracowanym przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem, że w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła, o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych, jakby nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo takie duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
1: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżacje przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
0: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, no w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza. W ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. My mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do aranżowywania, ale zachęcamy również, bo mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
2: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko, właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść i co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy 4, a raczej 3-głosowy w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
1: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
2: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
0: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest myślę na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były trzy zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już trzy razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Botro. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi przyjaźniami, współpracami i myślę, że to będzie również trwać i będziemy starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławscy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
1: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
2: Tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektóre, z czego się bardzo cieszymy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski, i z zagranicy, z którymi mamy kontakt i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac, myślę, czy my mieliśmy, no chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szomańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie i właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
1: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
0: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza. Często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
4: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz historia leśnego stadionu, bo tak nazywano przed wojną sportowy kompleks, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. O dziejach tego polsko-niemieckiego miejsca mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas na kolejne spotkanie z mieszkańcami.
5: Zespół, który był protoplastą iławskiego klubu Jeziora Iława, no, barwy biało-niebieskie, bądź co bądź. VfB Deutsch Eilau. Tak, proszę Państwa, VfB Deutsch Eilau. Drużyna, która grała w makroregionie, potykała się z drużynami z Marienburga, z Marienwerda, czy z Kwidzyna, z Malborka. Sukcesów specjalnych nie odnosiła, jakichś spektakularnych, ale takowa drużyna była, choć Michał, jako piewca polskości tych terenów, znalazł nawet ślady, że tutaj były, Michał, chyba w jakiejś szczątkowej formie też, klub polski. W Iławie, prawda?
6: Sokół, tak jest.
5: Sokół i to nie Ostróda, tylko Sokół Iława, tak jest. I proszę Państwa, historia klubu Jeziorak, może Michał, Ty zaczniesz, tak? Proszę bardzo.
7: To Ty powiedz o tej wcześniejszej historii.
5: Dobra, proszę Państwa, mamy rok 1926. Na terenie bagiennym, bo tutaj były bagna, u podnóży górki, na której był sytuowany cmentarz żydowski, powstaje stadion. Bo to kolejna inicjatywa burmistrza Gizego, który zbudował wcześniej ratusz, jeszcze wcześniej inicjatywa najpierw zaplanowana, później wykonana, Kinoteatr Pasja dzisiejszy, czyli kino iławskie, i tu w końcu stadion. Państwa, stadion, płyta stadionu i tutaj odbywały się, kochani, mecze iławskiej drużyny. Były też patriotyczne, niemieckie oczywiście, nie demonstracje, tylko pokazy. No i mamy rok 1927, z okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem, inicjatywa, żeby zbudować pomnik. Pomnik poświęcony żołnierzom, którzy walczyli tutaj nie za Hitlera, nie za Widei jakieś, tylko tych, którzy zginęli tutaj. Państwa, i byli to żołnierze, którzy byli również, kochani, o polsko brzmiących nazwiskach. Gdy pójdziemy na cmentarz przy Białym Kościele, tam mamy płyty nagrobne żołnierzy walczących w latach 1914-1918 i tam na 21 pomników, Państwa, tych nagrobków, aż 11 to polskie brzmiące nazwiska. Także Polacy, no również, no, oni byli obywatelami Niemiec i musieli tam walczyć. Także nie zapominajmy również o tych żołnierzach, którzy walczyli, bo musieli. To byli również mieszkańcy Iławy.
1: Na stadionie przed II wojną światową powstał pomnik poświęcony wspomnianym żołnierzom, który z czasem stał się miejscem wielu sporów i nieporozumień. Zaskakujący jest też los umieszczonych tam tablic, mówi Michał Młotek.
7: Mieliśmy, szanowni państwo, pewne podejrzenia, że te tablice zostały obrzucone jakąś substancją, tynkiem, zamurowane. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, zresztą pan Darek był zaangażowany wtedy też w te prace. Mierzyliśmy, porównywaliśmy ze zdjęciami, no ale okazało się, że nie było po nich śladu, to znaczy, że zostały zbite, no albo je w jakiś sposób zagospodarowano. Natomiast ja trochę lat wcześniej, dopiero później te fakty ze sobą powiązałem, jak tutaj ten teren był lekko zagospodarowywano, sadzone jakieś kwiaty. Znalazłem fragment czarnej tablicy z takim wyrytym napisem Hekele Deutschelau, czyli Hekele to był iławski kamieniarz, co świadczy o tym, że jednak te tablice zostały skute lub zdemontowane.
5: Ale mamy rok 1945.
7: Stadion. W zasadzie ciężko nazywać to miejsce stadionem, to po prostu było boisko, czyli płyta otoczona bieżnią dookoła i dookoła tej bieżni były drewniane ławki. Natomiast w pierwszych dokumentach pojawia się informacja, że miejsce to było całkowicie zniszczone. Czy możemy się domyślać, co się stało? Prawdopodobnie tutaj gromadzono jakiś sprzęt, który zniszczył tę płytę boiska. Miejsce było zdewastowane. Wiemy też o drobnej takiej strzelaninie, do której tutaj doszło w tym miejscu. Są opisy mówiące o tym, relacje mówiące o tym, że żołnierze Wehrmachtu, czy doszło tutaj do takiej drobnej potyczki między żołnierzami Wehrmachtu a żołnierzami Armii Czerwonej właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. I gdy pojawili się tutaj Polacy, miejsce było całkowicie zniszczone, nie dało się grać, nie dało się zagospodarować tego stadionu. Przeprowadzono prace porządkowe, po których można było zacząć rozgrywać tutaj mecze, natomiast większe prace inwestycyjne miały miejsce dopiero w roku 1948. To jest ten moment, kiedy ja chciałbym wspomnieć o osobie, która jest dzisiaj z nami, a wykonała kawał roboty i zebrała pochodzące z archiwów wielu iławian zdjęcia związane z historią Jeziorka. To jest Tomek Rybicki, schował się tam, jest z tyłu, natomiast on jest autorem tego takiego w albumiku wydawnictwa, gdzie znajduje się sporo zdjęć związanych z historią Jeziorka po roku 1945. Nie wiem, w ilu egzemplarzach to się pokazało, natomiast ja dostałem od Tomka całkiem niedawno, mam swój.
5: Proszę państwa, tu jeszcze ja chciałbym pokazać i puścić państwu też do oglądania wydawnictwa, które są biletami, które są folderami, które przyniósł do nas wspomniany wcześniej pan Dariusz Miłosek. Człowiek, który wiele rzeczy z wydarzeń tak boiskowych, jak i pozaboiskowych pamięta. Też. Tutaj bliskie spotkania trzeciego stopnia z kibicami wrażych drużyn, które tutaj przyjeżdżały do gdy Jeziorak przez 2 tygodnie był na czele tabeli będącej zapleczem Ekstraklasy.
1: Więcej informacji na temat dawnego klubu nad Jeziorakiem możemy odnaleźć w publikacji Henryka Plisa z Rudzienic. Teraz wracamy jednak do samego obiektu Stadionu Miejskiego w Iławie. Jak przyznają lokalni pasjonaci historii, pierwsze powojenne fotografie odsłaniają zaledwie fragment architektury dawnego sportowego kompleksu.
7: Widać tylko płytę, boiska, widać dwie bramki i widać spore zadrzewienie. Zresztą w pierwszych protokołach z Miejskiej Rady Narodowej, czyli po roku 1947, stadion, my dzisiaj nazywamy go stadionem przy ulicy Sienkiewicza, natomiast wtedy mieszkańcy używali określenia, że jest to stadion leśny. Bardzo proszę. Kolejna fotografia tutaj spod pomnika. Wykorzystywano oczywiście naturalne warunki terenowe, więc tak, ja jak obserwowano mecze, to kibice zajmowali miejsca na górce. Mówimy, szanowni państwo, Jeziorak, natomiast Jeziorak stał się Jeziorakiem dopiero w latach 70. To wszystkiego dzisiaj nie powiemy, ale o kilku faktach trzeba wspomnieć. W grudniu 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie Związkowego Klubu Sportowego Warmia. To były początki. Później Warmia przekształciła się w Kolejarza, a Kolejarz w latach 70. przekształcił się w Jeziorak. Komu zawdzięczamy Warmię? Znamy te nazwiska, to kolejarz Stefan Sadura, Tadeusz Taczyński, Zygmunt Otolski, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem, i Tadeusz Lewandowski.
5: Natomiast bileterką była moja ciocia, pani Jadwiga Krajnik, która tu na tej górce, poniżej tej górki, sprzedawała, tak, kupowała, sprzedawała bilety, to po pierwsze. Po drugie, smarowała chleb ze smalcem piłkarzom, pajdy, jeziora, chłopakom z jeziora, którzy grali, a w trakcie meczu, w trakcie przerwy ona była też odpowiedzialna za to, że tam była, proszę Państwa, koło stacji pompa. I tam ona pompowała wodę, żeby oni mogli się tego izotonicznego napoju napić w czasie przerwy, a po meczu, i to było najbardziej fajne, bo pompowała wodę, a tam piłkarze Jezioraka się kąpali. I mówi, co niektórzy, panie, mówi Darku, byli fajne chłopaki.
1: O dawnych piłkarzach i stadionie miejskim w Iławie mówimy teraz w magazynie Meloradia. Lokalni regionaliści natrafili na materiały związane ze znanym zawodnikiem Jezioraka.
7: Wspomniałem o Zygmuncie Otolskim, który był trenerem, a wspomnieć chciałem o tej postaci w kontekście piłkarza Jezioraka, też dzięki uprzejmości członków zarządu Jezioraka. Wcześniej wspominał mi o tym Karol Synowiec, dostałem od Tomka Rybickiego. Niesamowita lektura. Są to wspomnienia Bogdana Mieczysława Białego-Białeckiego, piłkarza Jezioraka, który tutaj w Iławie grał w latach 1952-1959. Dobrze zapamiętałem, prawda? Panowie mnie poprawią, jeśli powiedziałem źle. Mój sztambuch sportowy Iławskiej Orliki 54, jest to część pierwsza, nie wiem, czy część druga się też pokazała, nie pokazała się. Bogdan Białecki urodził się w roku 1937, w czasie, kiedy spisywał swoje wspomnienia, mieszkał we Wrocławiu, był piłkarzem, napastnikiem, królem strzelców, piłkarskim mistrzem w Armii Mazur roku 1954 i był właśnie wychowankiem Zygmunta Otolskiego. Niesamowita lektura, ukazująca nie tylko relacje z meczów, ale też prezentująca artykuły prasowe z tamtych lat, wspomnienia, jest wykaz meczów i też są biogramy osób, z którymi Bogdan Białecki miał do czynienia, między innymi jest Stanisław Kociołek, ale też nauczyciele liceum, ponieważ Bogdan Białecki był uczniem Iławskiego liceum. Na stronach internetowego Muzeum Iławy obiecałem Państwu, że zdradzę wynik meczu, bo pojawiła się tam taka drobna zapowiedź spotkania, do którego doszło 10 czerwca 1954 roku pomiędzy kolejarzem Iława a spójnią Ostróda i tamten mecz zakończył się zwycięstwem kolejarza 4-1.
5: Jeszcze jeden z piłkarzy Jezioraka, mój wuja Kazimierz Cichecki, zasłynął obok Kociołka z tego, że miał piekielnie silne uderzenie. Był obrońcą, nie za wysoki, nie wiem, dlaczego był obrońcą, nie za wysoki chłop. Natomiast tak, miał tak potworne uderzenie, że Kraśla chyba na tę bramkę, nie wiem z kim wujek, nie pamiętam z kim grali, ale podszedł do wykonania rzutu wolnego. Państwa, tak przywalił w piłkę, że nie tylko, że wpadła do bramki, ale jego uderzenie było tak potworne, że zrobiła dziurę w siatce i drużyna ta przeciwna mówi, chyba poszło gdzieś obok, bo nie strzelili, bo on mówi, bo nie ma tego. Rzeczywiście poszło tak, że rozerwała siatkę. Ja mówię, wuja, to miałeś takie mocne walnięcie, czy siatka była taka słaba? Mówi pewno jedno i drugie. Tak.
7: Jeszcze jedno słowo odnośnie samego stadionu. Otóż już o tym mówiłem, w 1948 roku przeprowadzono pierwsze tutaj poważne prace inwestycyjne, natomiast pieniądz popłynął tutaj dopiero w latach 50. i mamy potwierdzenie w postaci kilku dokumentów. 20 października 55 roku czytam, jest punkt w porządku sesji, sprawa stadionu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obywatel Fajkowski Jerzy, pokrótce omówił sprawę dokończenia odbudowy stadionu sportowego, gdzie Rada po wysłuchaniu uchwaliła. Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 20 października 55 zobowiązała Prezydium do powzięcia odpowiedniej uchwały w sprawie wykończenia odbudowy stadionu sportowego w Iławie w terminie do dnia 55. Wiemy, że to się nie udało, ponieważ w 56 roku sprawa wróciła i odczytam Państwu tylko kilka zdań, dosłownie już kończąc. W ramach punktu wiosenna akcja czystości i odgruzowanie miasta przewodniczący Fajkowski Jerzy mówi: wiadomo nam jest, jakie zniszczenia pozostawiła po sobie ostatnia wojna, które to właśnie teraz winniśmy oczyścić oraz zlikwidować wszelkie pozostałości powojenne, które to już w dużej mierze zostały usunięte. Na dzisiejszej sesji zostali zaproszeni kierownicy zakładów pracy, których przybyło bardzo mało, a sprawa, która omawiana jest na dzisiejszej sesji, winna być przeniesiona przez kierownictwo do swych zakładów pracy. W stosunku do tych kierowników, którzy nie przybyli na dzisiejszą sesję, zostaną wyciągnięte wnioski za niedocenianie tak ważnych zagadnień stojących do wykonania, a jednocześnie podejmowania zobowiązań, że dzisiaj winniśmy szeroko omówić sprawę stadionu, który ma jeszcze wiele do życzenia, że w roku bieżącym mamy duże zadanie do wykonania, a mianowicie zakończenie robót przy stadionie, gdyż znajdować się tam będzie meta kolarzy wyścigu dookoła Warmii i Mazur. Nie wiem, chyba dopiero kilkanaście lat temu wyścig dookoła Warmii i Mazur przestał być organizowany, natomiast rzeczywiście od lat 50. przez długie, długie lata z drobną przerwą kolarze pokonywali setki kilometrów, okrążając całe nasze dawne województwo i zahaczając kilka razy też o Iławę. I w roku bodajże 1957 tutaj właśnie w tym miejscu część lub całość tego biegu, bo do tej informacji nie udało mi się dotrzeć, właśnie na naszym stadionie miała miejsce.
4: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
8: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
4: Trochę się obwiniesz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
8: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Czy Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość, rocznik przedwojenny, więc wszystko ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą, później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, Dominik postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów w Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął bywać, te wystawy zaczęły objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także miał, przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
1: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
8: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego. No bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego, i to była taka, no, pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdyż poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło. Nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem. I ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku, już gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi: ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci tak jak on, uczę młodzież rzeźbić tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
1: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
8: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalejwie taki swój obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również, i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogę mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również. I tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie mam problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy cię fotografują. No to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka. To jest coś, co cię dopinguje, a jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, Skansen, wiele razy. Później ja już bez niego jeździłem do tego Skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, że rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby, no, mają życie, takie żywotność 20 lat, i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprabut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan. Oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy, i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego. Ci panowie Marek Dolecki, Jan Gostrowski są już, wiesz, starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł po

życie, zatem dla mnie jeszcze jeden raz, może na dłużej zostanę. Gdzieś tam obok pokoju jest nasze wymarzone na koniec świata. Czekamy cierpliwie, aż w końcu się uda tu nie denerwować przez moment. Nie wierzę prawdziwa.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Mello Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.